0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Było tak. Oto pewnym niewielkim księstwem, które odpowiada mniej więcej lokalizacji dzisiejszych Czech, rządził mądry władca Wratysław. Skąd wiemy, że mądry? Stąd, że rozpoznał dobrą nowinę, kiedy ta dotarła do jego włości i przyjął chrzest. Wiedział jednak, i to też jest dowód mądrości, że wielu jego poddanych nie ma zamiaru porzucać dawnych wierzeń. Mógł oczywiście pozbawić ich życia, ale to akurat kłóciłoby się z dopiero co przyjętą przez niego dobrą nowiną. Zrobił zatem w jej duchu coś zupełnie innego i poślubił pogańską księżniczkę Drachomirę, by w ten właśnie sposób ocalić swoje księstwo przed rozłamem. Niestety, wraz z ciążą Drachomiry, groźba podziału Czech powróciła i to ze zdwojoną siłą. Zdwojoną, bo urodziła dwóch synów. Starszego, Wacława, w duchu nowej wiary, zaczęła wychowywać matka Wratysława, święta Ludmiła. A młodszego, Bolesława, w świat starych wierzeń wprowadzała mama, księżniczka Drachomira. Po ludzku ta niemal legendarna historia nie mogła zakończyć się dobrze i nie zakończyła. Bolesław zaprosił bowiem brata na swój zamek w Starym Bolesławcu i tam pewnego dnia zabił go skrytobójczo, zyskując koronę i przydomek. Okrutny. Jednak z Bożej perspektywy śmierć Wacława to był moment jego triumfu. Zyskał bowiem palmę męczeństwa i stał się świętym patronem swojego księstwa, które nie tylko porzuciło wkrótce pogaństwo, ale nawet podjęło się ewangelizacji ościennych krain. Wszak bowiem Bolesław Okrutny, rodzony brat świętego Wacława, dzisiejszego patrona, to ojciec Dobrawy, tej samej, która do chrztu przekonała Mieszka I.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Rozpoczęła się kolejna edycja Zachwytników. Za tydzień w Poznaniu rusza festiwal słuchowisk. Są już oficjalne wyniki wyborów w Krakowie. Rusza kolejna edycja Zachwytników Wielkopolskiej Nagrody Społecznej. Jest to nowa odsłona znanego od 2012 roku konkursu Działania Godne Uwagi, który zwraca uwagę na oddolne inicjatywy. Realizowane działania społeczne mogą być różne, mówi Justyna Szefer-Kurkowiak ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.
2: Mogą być to działania w zakresie ekologii, wspierania osób z niepełnosprawnościami, organizowania jakichś wydarzeń dla dzieci i seniorów. Mamy takie przekonanie, że w Wielkopolsce działa bardzo dużo takich grup społecznych, fundacji, stowarzyszeń, które robią wspaniałe inicjatywy i chcemy, żeby one zostały zauważone, chcemy je docenić, chcemy, żeby też inni mogli się nimi zachwycić, a także inspirować podobnymi działaniami w swojej okolicy.
1: Do 19 października wciąż zbierane są zgłoszenia przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Gala konkursu odbędzie się 25 listopada. Szczegóły dostępne są na stronie pisop.org.pl.
0: Informacje z Poznania.
1: Znamy program festiwalu słuchowisk. Już od 7 do 11 października uczestnicy festiwalu będą mogli wysłuchać premierowych słuchowisk na żywo, zobaczyć pokazy z udziałem publiczności oraz wziąć udział w interaktywnej instalacji VR. Kuratorka festiwalu Anna Szamotuła zwraca uwagę, że historie opowiadane dźwiękiem rosną na popularności.
3: Słuchowiska mają się świetnie. Myślę, że w dobie podcastów, czyli takiego wolnego dostępu do produkcji, już zupełnie uniezależnionego od ramówki. Możemy słuchać wtedy, kiedy chcemy, tak długo jak chcemy, powrócić do danej produkcji, przesłuchać ją kilka razy. Coś, co wcześniej było właściwie niemożliwe, jeżeli tylko mieliśmy dostęp do rzeczy radiowych. Tego dźwięku jest bardzo dużo w naszym życiu. Zatem my stanowimy jakąś odnogę całej większej sytuacji dźwiękowej, która się toczy współcześnie.
1: Większość wydarzeń odbędzie się w przestrzeni coworkingu muzycznego i domu słuchowisk przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. W trakcie festiwalu zostaną ogłoszone też wyniki konkursu na najlepsze słuchowisko 2025 oraz przyznanie złotej, srebrnej, różowej i kolorowej małżowiny. Wstęp jest wolny, jedynie na niektóre wydarzenia obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły dostępne są na stronie Fundacji Fonorama.
0: Informacje drogowe.
1: Od dziś utrudnienia na ulicy Warszawskiej. Ze względu na trwającą budowę nowej drogi rowerowej, północna jezdnia ulicy na odcinku od wjazdu do Volkswagena do przystanku autobusowego Antoninek PKM będzie zwężona. Przejazd w kierunku Poznania możliwy jest tylko jednym pasem. Na tym odcinku wyłączony jest też chodnik. Piesi chcący przedostać się w kierunku Swarzędza muszą korzystać z przejścia podziemnego. Natomiast dojście do zakładu zostanie zachowane od strony ulicy Bałtyckiej.
0: Informacje z kraju.
1: Łukasz Gibała otrzymał 93 tysiące głosów, a Monikę Piątkowską poparło 16,5 tysiąca wyborców mniej. Tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl mówi, że głosów nieważnych oddano niewiele, ponad 1,5 tysiąca.
4: Różnica głosów pomiędzy tymi kandydatami jest bardzo duża. No to jest 93 042 i 76 514, a osoba trzecia ma 44 772, więc to jest tak duża różnica, że gdybyśmy nawet wszystkie nieważne uznali za ważne i przypisali temu kandydatowi, to tak by on nigdy nie został na drugim miejscu. No to tak też ewentualne protesty wyborcze się w ten sposób analizuje, czy to miałoby wpływ.
1: Do urn poszło 255 tysięcy osób. Frekwencja podczas niedzielnego głosowania wyniosła 43,5%. Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Bezchmurnie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Dzień rozpocznie się o godzinie 6.47. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Krzyż nie jest przeszkodą w drodze do nieba, ale drabiną, po której człowiek wchodzi do raju miłości.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 6. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a także Dua Lipa Don't Start Now, ale my od razu zaczynamy. Patrzymy na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy poniedziałek, 28 września. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Marek, Wacław, ale także Lena. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj 3. Jednym z nich jest Światowy Dzień Jabłka. No i cóż, jeżeli ktoś z Was je na przykład jabłko na śniadanie, życzę oczywiście wszystkim smacznego. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy 2, ale wybieram przysłowie numer 1. Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Benedykta XVI. Cierpliwość jest codzienną formą miłości. W ogóle cierpliwość w życiu jest bardzo ważna, więc również tej cierpliwości Wam życzę na co dzień. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie. Urszula!

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000

0: produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie Teddy Swims, The Cranberries, a także Justyna Steczkowska. A ja przypominam wam, że jeżeli chcecie dać nam znać na przykład o utrudnieniach drogowych, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach, albo jeżeli chcecie dać nam w ogóle znać o jakimś temacie, zapraszamy was do kontaktu przez nasz numer kontaktowy telefoniczny 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy również na Facebooku i na Instagramie, więc jeżeli chcecie z nami skontaktować się przez social media, jest to dla was łatwiejsze, również zapraszamy was do kontaktu tymi kanałami. A my powolutku co? Gramy dalej. No właśnie, niby 2026, ale na naszej antenie 74-75. Deconels.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dziesięć minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. W tym momencie jakość powietrza w Poznaniu jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 28 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast prognozowane stężenie PM10 wyniesie 22 mikrogramy na metr sześcienny. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona, a za moment, dokładnie punktualnie o godzinie 7, sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Zbliża się kolejna edycja poznańskiego maratonu. W tym tygodniu rozpocznie się remont drogi S5. Rolnicy mogą już składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Jubileuszowa edycja poznańskiego maratonu coraz bliżej. Już w niedzielę 4 października biegacze opanują stolicę Wielkopolski. Po raz kolejny na maratończyków czekają nowości. Trasa prowadzi przez Stary Rynek, mówi dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziołko.
2: W końcu możemy wrócić na Stary Rynek po tym pięknym remoncie. Płaska trasa, która zawodnikom będzie bardzo sprzyjać. Po 18 latach wracamy. Połączymy to z naszym pięknym jubileuszem 25. edycji naszego maratonu. No ale to będzie gdzieś w tej pierwszej części biegu. Zaczynamy standardowo na terenie MTP. Zawodnicy biegną przy parku Cytadela. Potem przebiegną właśnie na Starym Rynku się pojawią. Przebiegną przy Malcie, Rataje i druga część, która jest bardzo mocno związana z naszym półmaratonem.
1: Mowa o ulicy Hetmańskiej i Arciszewskiego. Maratończycy przebiegną również przez murawę Enea Stadionu. Upamiętniony na rewersie medalu zostanie również poznański Czerwiec.
2: Piękna rocznica, po raz drugi honorujemy Czerwiec 56, w tym roku 70. rocznica tych wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Pamiętamy o tym, symbol tych wydarzeń i dla zawodników do grawerowania imię, nazwisko zawodnika oraz czas, który uzyskają.
1: Start biegaczy z Międzynarodowych Targów Poznańskich nastąpi o godzinie 9. Cała impreza powinna się zakończyć około godziny 16. Maraton wiąże się z wieloma zmianami w komunikacji miejskiej i na drogach.
0: Informacje drogowe.
1: 1 października ruszy remont drogi ekspresowej S5. Dotyczy on odcinka od autostrady A2, czyli węzła Poznań Wschód, do węzła Strumiany, mówi Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących warunków ruchu. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Remont jest konieczny. W trakcie prac, które obejmą jezdnię w kierunku Gniezna, wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Podbudowa, wiążąca i ścieralna. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
1: Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 13 milionów złotych.
0: Informacje z Poznania.
1: W Kościele Katolickim 27 września jest obchodzony Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku odbywał się pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Papież Leon XIV prosił, byśmy w dziecku widzieli najpierw jego godność, a dopiero potem status migranta, wyjaśnia ksiądz Rady Krakowski, proboszcz parafii imienia Jezus na poznańskiej Łacinie. To tam odbyło się spotkanie poprzedzone modlitwą za migrantów i uchodźców oraz tych, którzy im pomagają. Gośćmi byli Małgorzata Rycharska, współzałożycielka Hope and Humanity Poland, która pomaga ludziom wypchniętym na Białoruś, oraz Piotr Czaban, dziennikarz z Podlasia i wolontariusz pomocy humanitarnej.
0: Informacje z kraju.
1: Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalie pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
1: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie można później ubiegać się o zapowiadaną pomoc suszową.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawdziwa wielkość nie boi się uniżać. Nie boi się pochylić nad słabym, małym, odepchniętym. Wielcy ludzie nie zabiegają o uznanie w oczach innych, tylko Boga. Dlatego są wolni jak dzieci, bo nie muszą nic nikomu udowadniać ze strachu lub pychy. Nie boją się doceniać innych, cieszą się ich sukcesami, nie martwią się, że na tym coś stracą, bo swoje życie istotnie złożyli w rękach Boga. Komu z najmniejszych w moim otoczeniu okażę dziś szacunek?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie siódmej. Za nami na naszej antenie Jerry Halliwell i Michiko Latino. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. No i my tak tą drogą zmierzamy do naszego przeglądu prasy, który już będzie za moment. No dobra, może za dłuższy moment, bo pojawi się o godzinie 7.30, więc sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach, więc jeżeli chcecie być na bieżąco właśnie zarówno z lokalnymi, jak i z krajowymi dziennikami, zapraszam Was do wysłuchania przeglądu prasy. 7.30 startujemy punktualnie. Zapraszam Was bardzo gorąco. No i również zapraszam oczywiście do słuchania dalej Radia Emaus. Tym razem wybieramy się aż do Włoch. Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa. No to co? Gramy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią

0: o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: 7.30 na naszych radiowych zegarach, czas na przegląd prasy. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Operacja na CITO. Pani zaczeka 9 lat. 9 lat ma czekać 52-letnia mieszkanka Piły na operację ręki w poznańskim szpitalu. Skierowanie dostała w trybie pilnym, a na liście oczekujących zajmuje 3214 miejsce z 6738 pacjentów. Obawia się, że gdy nadejdzie termin, operacja nie będzie potrzebna. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą. Polacy znów mają złoto. Polscy siatkarze mistrzami Europy pokonali w finale w Mediolanie 3-1 Francuzów i już drugi raz z rzędu zdobyli złoto i awansowali na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Wyścig o AI zamiast wojny. Musimy dogonić jeden drugiego, powiedział w Białym Domu Xi Jinping. Precyzując, czy to USA, czy Chińska Republika Ludowa pozostaje w tyle, a także przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego zdobyło złote lwy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tyle, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą i na koniec przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Dłużnicy zapłacą wyższe opłaty. Podwyżek opłat egzekucyjnych nie było od 8 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany, jednak środowisko komornicze oczekiwało więcej. Komornicy od dawna zabiegają o waloryzację, bo koszty prowadzenia kancelarii komorniczych systematycznie rosną. No i to wszystko w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna i również to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro o godzinie 7.30. Już teraz Was na niego zapraszamy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobry dzień.
1: Już prawie 14 minut zostało do godziny 8. Za nami przegląd prasy, pierwszy w tym tygodniu, a już za moment, no może za dłuższy moment, bo punktualnie o godzinie 8 również informacja, ale tym razem już w formie serwisu informacyjnego. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także zapraszam Was do tego, abyście wysłuchali tych informacji, żebyście byli na bieżąco z tym, co lokalne, z tym, co dzieje się w Poznaniu, w Wielkopolsce, ale także i w kraju i na świecie, więc zapraszam Was do wysłuchania tego ważnego mimo wszystko punktu w naszej ramówce całodniowej, no bo serwisów możecie słuchać od godziny 6 do godziny aż 19 razem z 18 i podsumowaniem dnia, ale jeszcze do podsumowania dnia dużo czasu, na pewno dużo się wydarzy dzisiaj, no bo dopiero poniedziałek, dopiero początek tygodnia, więc jestem bardzo ciekawy, co Lilia przedstawi o godzinie 8 w naszych informacjach, a my gramy dalej, no bo informacje ważna rzecz, ale również muzyka w radiu jest istotna. Pograliśmy po polsku, za nami m.in. Oscar Sims i Zalia, no to teraz Tab i Sound and Grace, Dach, gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza będzie miał nowe archiwum. Mieszkańcy mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody Poznańskiego Wolontariusza Roku. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, apeluje o merytoryczną kampanię przed drugą turą wyborów. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisał umowę na budowę nowego archiwum w kampusie na Morasku. Budynek będzie podzielony na 3 strefy odpowiadające różnym funkcjom. W części ogólnodostępnej znajdą się m.in. hol z patio, sala wykładowa i pracownia naukowa. Strefa druga obejmie pomieszczenia biurowe i socjalne. Trzecią dominującą część stanowić będzie magazyn archiwaliów, mówi kanclerz UAM dr Marcin Wysocki.
2: Bardzo cieszymy się z rozpoczęcia tej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony dziedzictwa Uniwersytetu. Nowy obiekt pozwoli zgromadzić rozproszone zbiory w jednym miejscu, dzisiaj są one w wielu lokalizacjach na terenie miasta Poznania, oraz zapewni im właściwe warunki przechowywania zgodne z najwyższymi standardami archiwalnymi. Ta inwestycja, która zabezpieczy bezcenne materiały dla przyszłych pokoleń oraz wzmocni rolę Archiwum UAM jako strażnika pamięci instytucjonalnej naszego Uniwersytetu.
1: Powierzchnia archiwum będzie wynosić około 2500 m2. Na realizację projektu wykonawca ma 18 miesięcy.
0: Jest Poznania.
1: Mieszkańcy mogą już zgłaszać kandydatów do Nagrody Poznańskiego Wolontariusza Roku. W 26. edycji konkursu wytypowano 6 kategorii. Wolontariat indywidualny w 3 kategoriach wiekowych, a także wolontariat zespołowy, szkolny i pracowniczy. Krzysztof Napierała z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zauważa, że poznańscy wolontariusze są różnorodni, podobnie jak ich działania.
3: I myślę, że to jest piękne, że wolontariat jest różnorodny, jest skierowany do różnych odbiorców, bo to nie tylko są ludzie, coraz częściej są to na przykład zwierzęta, ale też kwestie związane na przykład z klimatem, które jest też coraz częściej modne. Także trudno wskazać konkretne cechy, którymi powinien się kierować, albo które powinien posiadać taki wolontariusz, wolontariuszka.
1: Kandydatów można zgłaszać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie miasta Poznania do 11 października. Ogłoszenie wyników zaplanowano na grudzień. W ubiegłym roku tytuł poznańskiego wolontariusza roku otrzymała Dorota Raczkiewicz, prezeska drużyny Szpiku.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza 1 października na Dzień Jedności Kresowian. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w sali parafialnej Laboratorium Wiary przy Poznańskiej Katedrze, a jego gościem będzie Marian Macutkiewicz, prezes Związku Sybiraków w Poznaniu, naoczny świadek historii. Podczas spotkania będzie również możliwość zadawania pytań i rozmowy z gościem.
0: Informacje z kraju.
1: Łukasz Gibała apeluje o merytoryczną kampanię przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W pierwszej turze otrzymał 36,3% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Monika Piątkowska, która zebrała 29,9% głosów. Podczas porannego spotkania z mieszkańcami i dziennikarzami Łukasz Gibała powiedział, że zależy mu na merytorycznej dyskusji o przyszłości Krakowa.
4: Apeluję o to, że podobnie jak ja prowadzę kampanię merytoryczną, z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa. Wymieniajmy się na argumenty, spierajmy się, niech wygra lepszy, a nie hejtujmy się wzajemnie.
1: Druga tura wyborów jest zaplanowana na 11 października. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa są konsekwencją odwołania ze stanowiska w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 11 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
2: Wiele dóbr tego świata jest ograniczonych. Przyzwyczajamy się więc myśleć, że jeśli ktoś zyskuje, to my tracimy. Ten sposób myślenia łatwo przenosimy także na szacunek i uznanie. Wydaje się nam, że umniejszając innych, sami będziemy wyglądać lepiej. Tymczasem szacunek jest wyjątkowym dobrem. Im więcej okazuję go innym, tym więcej pozostaje go także dla mnie. Jezus uczy, by na innych nie patrzeć jak na rywali, ale jak na braci. Pomyśl, czy okazuję szacunek także tym, z którymi się nie zgadzam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 8. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a za nami także T-Love i Chłopaki nie płaczą. A już za moment o godzinie 8.30, pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Naszym porannym gościem dzisiaj będzie Paulina Królak, współorganizatorka ogólnopolskiego przeglądu piosenki maryjnej w Pniewach. Także zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania porannej rozmowy. Przypominam, dzisiaj gościem Paulina Królak, współorganizatorka ogólnopolskiego przeglądu piosenki maryjnej w Pniewach. Zapraszamy do wysłuchania tej porannej rozmowy. Może się zainspirujecie i na przykład wybierzecie się właśnie do Pniew. Kto wie, kto wie. A my gramy dalej. Teraz na naszej antenie grupa Temper City, Self-Aware.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
6: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Paulina Królak, a jest u nas z bardzo ważnego powodu, ponieważ 24 października w

0: Pniewach odbędzie się ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej. Przygotowania idą pełną parą, ale jeszcze można się zgłaszać, prawda?
1: Tak, dokładnie. Tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, 24 października odbędzie się już piąty jubileuszowy przegląd piosenki maryjnej ogólnopolski. Zapraszamy wszystkie schole działające przy parafiach, zespoły muzyczne, solistów, nawet osoby prywatne, które po prostu kochają śpiewać. Zapraszamy, zgłoszenia można do nas wysyłać do 17 października.
0: To jest coś fantastycznego, bo ja tutaj sobie tak właśnie podglądam, kto jest organizatorem tego przeglądu. Tutaj mamy i Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy i mamy obie pniewskie parafie.
1: Tak, dokładnie. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczna za to, że gmina Pniewy właśnie na czele z Centrum Kultury Pniewy, jak i obie pniewskie parafie są tak bardzo się włączają właśnie w to wydarzenie. Więc z góry tutaj dziękuję. My tutaj razem z księdzem proboszczem Wojciechem Słomińskim już piąty raz organizujemy ten przegląd. Całe wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Kultury w Pniewach, więc to będzie takie główne miejsce, gdzie się odbędzie właśnie ten przegląd. Ale dodatkowo w parafii świętego Jana Chrzciciela, która mieści się tak naprawdę przy Centrum Kultury, będzie miała również miejsce wspólna msza święta dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.
0: A dlaczego październik? Wydawałoby się, że to jest taki mało przyjemny miesiąc, już plenerowe imprezy raczej nie mogą się odbywać, bo za zimno. A tutaj państwo organizują ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej i w październiku właśnie.
1: No oczywiście październik to miesiąc maryjny, miesiąc różańcowy, więc z racji tego, że jest to ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej, gdzie tutaj nacisk kładziemy głównie na utwory maryjne, no to dlatego właśnie wybraliśmy ten miesiąc październik, bo tak jest wiele pięknych, różnych utworów, gdzie śpiewając te utwory możemy oczywiście wielbić Matkę Bożą i dlatego też wybraliśmy właśnie ten miesiąc.
0: Jak to będzie organizacyjnie wyglądało? Czy wszystko się odbędzie tego jednego dnia? Czy to będzie uroczystość rozłożona na kilka dni?
1: Wszystko odbywa się jednego dnia, 24 października w sobotę. Ciężko dokładnie powiedzieć, o której godzinie to się wszystko zacznie, ponieważ zawsze to jest związane z tym, ile osób, ile grup się zgłosi. Ale mamy już doświadczenie z poprzednich lat, dlatego mogę tak zdradzić, że zazwyczaj to wydarzenie rozpoczyna się plus minus około godziny 9-10. Na początek jest przyjęcie wszystkich uczestników. Uczestnicy są przyjmowani w biurze, w przeglądu, który jest stworzone. I później są konsultacje z akustykiem, a następnie rozpoczynamy już oficjalnie przegląd ogólnopolski piosenki maryjnej. Dodatkowo później jest przerwa, podczas przerwy, gdzie jest oczywiście czas na posiłek, to także podczas tej przerwy uczymy się tegorocznego hymnu, przeglądu, no i robimy takie małe przygotowanie do mszy świętej, więc ta przerwa pomiędzy jedną częścią przeglądu, a drugą częścią jest dosyć długa, abyśmy zdążyli zjeść posiłek, przygotować się na mszę świętą i później właśnie oprawę muzyczną całej mszy świętej przygotowują sami uczestnicy. Więc jest to takie naprawdę piękne, piękne wydarzenie, które opiera się nie tylko na tym elemencie takim konkursowym. To jest oczywiście ważne, ale bardzo nam jako organizatorom zależy na tym, aby ten dzień był taki przepełniony Bożą chwałą, żebyśmy mogli się spotkać i żebyśmy mogli tam po prostu stworzyć taką wspólnotę.
0: Zgłoszenia można nadsyłać do 17 października, czyli jest jeszcze trochę czasu, jeśli ktoś się dotąd nie zdecydował. Gdzie te zgłoszenia nadsyłamy? Wszystkie chętne zespoły, schole, soliści.
1: Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronach obu pniewskich parafii, bo tak jak tutaj już wspomnieliśmy, Takim głównym organizatorem tego przeglądu jest zarówno parafia świętego Jana Chrzciciela w Pniewach, jak i parafia świętego Wawrzyńca. I zarówno na stronie świętego Wawrzyńca, jak i świętego Jana Chrzciciela można znaleźć wszystkie szczegóły, można znaleźć kartę zgłoszenia, regulamin i wówczas przesyłamy te zgłoszenie na maila przegląd piosenki maryjnej pniewy@gmail.com do 17 października, a już w granicach 18-19 października będzie do wszystkich uczestników przesyłany szczegółowy plan całego dnia, ale ja tutaj chciałam właśnie uczulić, żeby wszyscy liderzy grup, które do nas przyjadą, żeby właśnie już uczulić dzieci, młodzież, dorosłych na to, że w tych Pniewach na pewno spędzimy cały taki radosny Boży dzień, więc z pewnością gdzieś od godziny 9-10 aż do godziny plus minus 18.
0: To jest od grup czy zespołów przyjeżdżających z odległych części Polski, to jest wyzwanie, żeby oni na rano, na sobotę zdążyli. Czy jest szansa zatrzymania się na nocleg? Na przykład pomagacie państwo przy organizacji, jeśli ktoś jedyną możliwość dojazdu ma taką, że na przykład w piątek wieczór.
1: Jasne, jeżeli ktoś przyjedzie z daleka i miałby taką prośbę, aby mógł się gdzieś zatrzymać z piątku na sobotę, to bardzo prosimy o kontakt właśnie mailowy i wtedy będziemy działać w tym temacie.
0: A jak jest ułożony program przeglądu? Czy najpierw soliści, potem zespoły, czy to nie jest tak po prostu?
1: Staramy się to tak troszeczkę
0: pomieszać,
1: dokładnie, żeby nie było za nudno. Bardzo dużo radości wnoszą przede wszystkim w ten przegląd zespoły schole, szczególnie dziecięce, które przyjeżdżają w tych swoich pięknych strojach, wychodzą na scenę, zazwyczaj łączą śpiew z jakimś gestem, czyli wielbią też Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej właśnie tańcem, śpiewem, flagami. I oni bardzo dużo takiej Bożej fajnej radości włączają w ten dzień. Więc staramy się właśnie tak to pomieszać, że raz występuje solista, za chwileczkę występuje jakaś grupa schola czy też zespół muzyczny.
0: Czy jest jakaś selekcja wcześniej? Na przykład odrzucają państwo jakieś zgłoszenia, bo powiedzmy, no nie wiem, poziom jest nierokujący?
1: Nie zdarzyło się tak dotychczas. Zawsze mamy w regulaminie wpisane, że prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się, bo rzeczywiście decyduje kolejność zgłoszeń i mamy jakieś ograniczenia czasowe, no bo musimy się w jakiejś przestrzeni czasowej oczywiście z tym wszystkim wyrobić, ale nigdy nie zdarzyło się tak, że robiliśmy jakiś precasting. Nie, takich rzeczy nie było, ale rzeczywiście, jeżeli tych zgłoszeń wpłynie dość sporo, no to niestety...
0: Będzie problem.
1: Tak, to wtedy będzie trochę problem, dlatego jeżeli ktoś chce się zgłosić i bardzo zależy, to byśmy prosili, żeby te zgłoszenia napływały jak najszybciej, a już kilka zgłoszeń do nas wpłynęło, za co z całego serca dziękujemy. Będzie grupa z Buku, Wieluń do nas przyjedzie w tym roku. Kilka lat temu też była nawet grupa z Podłodzi, więc no widać, że się to tak rozszerza. Rozszerza i napływają do nas osoby z różnych zakątków Polski.
0: Ja bym chciała jeszcze zapytać o ten hymn przeglądu. Czy to jest cały czas ten sam hymn, czy przy każdej edycji jest nowy?
1: Od 5 lat jest cały czas ten sam. Chcę, żeby to była prosta piosenka maryjna, żeby nie była to zbyt skomplikowana, żeby każdy mógł się jej w miarę szybko nauczyć. Później jest taki moment przed galą, przed już wręczeniem nagród i przed galą koncertową, że wszyscy wychodzą na scenę i wówczas wykonują ten utwór maryjny. No, cudowne uczucie, kiedy widzi się przed sobą 200 osób praktycznie plus minus na scenie, którzy śpiewają z radością, grają na swoich instrumentach i śpiewają właśnie ten nasz wspólny hymn. A jest to piosenka maryjna Święta Maryjo Królowo, więc to też dosyć taki znany utwór, ja go pamiętam z lat dziecięcych. Może też jeszcze dodam, że w ogóle skąd wziął się pomysł na organizowanie tego przeglądu, a to stąd, że ja sama jako mała dziewczynka jeździłam często na różne przeglądy piosenek religijnych, bardzo miło wspominam Śremsong. No i wówczas, kiedy tam byłam, to zawsze gdzieś tak w moim sercu było takie pragnienie, że ja bym chciała coś takiego stworzyć u siebie w parafii. Ale no chyba musiał przyjść odpowiedni czas, musiałam dojrzeć i też tak się stało. Przyszedł do nas wspaniały ksiądz proboszcz, który ogarnia naprawdę dwie pniewskie parafie, a to nie lada wyzwanie. Oczywiście pięknie też wspiera go ksiądz wikariusz, więc poszłam po prostu do księdza proboszcza, do księdza Wojciecha z takim pytaniem, czy moglibyśmy coś takiego zorganizować u nas w parafii. Przede wszystkim, żeby to właśnie był dzień taki wspólnotowy, żeby to nie był tylko taki dzień, gdzie dzieci przyjadą, czy też dorośli, młodzież z taką intencją, ja chcę wygrać, ja chcę tu przyjechać z nagrodą. Nie o to nam głównie chodzi. Oczywiście miło jest to, jak ktoś wygra i ta radość i to szczęście, że wszyscy się cieszą, że tam wygrali jakąś nagrodę, zajęli jakieś miejsce, ale bardziej nam chodzi o to, żeby ta młodzież, te dzieci, te osoby dorosłe dawały przykład po prostu swoim świadectwem innym ludziom, co w dzisiejszych czasach myślę, że jest bardzo ważne i bardzo istotne. No i to tak właśnie zakorzeniło się we mnie gdzieś tam już od tych najmłodszych lat i na całe szczęście mamy takiego cudownego księdza proboszcza, który powiedział do mnie, okej, Paulina, działamy i tak już działamy właśnie przez 5 lat.
0: My życzymy oczywiście dalszych wielu lat działalności Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Maryjnej, który się odbywa w Pniewach 24 października, a naszym gościem była pani Paulina Króla, która jest jedną z organizatorek, no i jak się okazuje, pomysłodawczynią przeglądu. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 9 za nami. Męskie granie orkiestra, a także BOSS, czyli Bruce Springsteen. Za nami także pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie grupa Survivor i Eye of the Tiger.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
5: Rozpoczyna się remont fontanny i muszli koncertowej w parku Wilsona. Coraz więcej Afrykańczyków wybiera Poznań na swój nowy dom. Szczucie na ludzi, którzy uciekli przed wojną, jest obrzydliwe, powiedział minister Sikorski w Jarosławiu. Dziś rozpoczynają się prace remontowe zabytkowej fontanny i muszli koncertowej w poznańskim parku Wilsona. Fontanna zyska nową nawierzchnię na ścianach, posadzce, wewnątrz czaszy i w kanałach technologicznych. Zostanie także zamontowana nowa instalacja elektryczna i teletechniczna. Wyremontowana zostanie także muszla koncertowa. Do dziś nie zachowały się oryginalny trejasz i pergola, które teraz zostaną odbudowane, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
6: W ramach zadania na muszli zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian muszli, a elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie też piwnica muszli. Wykonawca przeprowadzi również prace związane z instalacjami, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą czy elektryczną.
5: Prace będą kosztować niespełna 5 milionów złotych ze środków unijnych. Odnowione fontanny i muszle mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku.
7: Informacje z Poznania.
5: Coraz więcej Afrykańczyków wybiera Poznań na swój nowy dom. Przyjeżdżają tu na studia, do pracy w korporacjach lub zakładają rodziny. Jak zaznacza Anna Walkowiak z poznańskiej fundacji Africa Help, migranci z Nigerii czy Kenii nie tworzą zamkniętych grup i chętnie asymilują się z poznaniakami. Choć fundacja udziela porad na miejscu, jej główne działania toczą się na kontynencie afrykańskim. Właśnie ruszył nowy program w Ugandzie.
8: Przyjmujemy kolejne 40 dzieci pod opiekę. Są to Sudańczycy południowi, w zasadzie młodzież między tam 14 a 18 rokiem życia, którzy nie mają środków na edukację, przebywają w obozie dla uchodźców Sudanu Południowego.
5: Wykształcenie to dla tych młodych uchodźców często jedyna szansa na wyrwanie się ze skrajnego ubóstwa. Więcej o tym, jak można wesprzeć działania Poznańskiej Fundacji, można przeczytać na jej stronie internetowej.
7: Informacje z Wielkopolski.
5: Kostrzyn będzie miał nowe syreny. Obecnie w gminie są 3 i zdaniem burmistrza Szymona Matyska to za mało. Zamierza więc dokupić 20 syren, by ich sygnał mógł być słyszany w całej gminie. Inwestycja ma kosztować 1,5 miliona złotych.
7: Informacje z kraju.
5: Szczucie na ludzi, którzy uciekli przed wojną, jest obrzydliwe. Tak szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski odniósł się do antyukraińskich nastrojów związanych z tragedią w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił tam księdza oraz ranił 4 osoby. Radosław Sikorski przypomniał w TVP Info, że Polacy są narodem, który dobrze zna doświadczenie emigracji.
9: To jest obrzydliwe, bo to ludzie, którzy uciekli przed wojną, Polska bardzo zyskała przez sposób, w jaki potraktowaliśmy Ukraińców. A tutaj ja rozumiem, że czasami są wydłużone kolejki u lekarza, czy obca mowa w autobusie, czy w szkole, ale takie szczucie na ludzi, którzy musieli uciekać ze swojej ojczyzny. A jesteśmy narodem, który przez 300 lat dokładnie takie w każdym pokoleniu miał takie doświadczenie.
5: Na negatywne nastroje w Polsce wobec Ukraińców zareagował także Kościół. Prymas Polski zaapelował, aby morderstwo w Jarosławiu nie zrodziło nienawiści wobec Ukraińców.
10: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Agnieszka pyta, czy można utworzyć przymiotnik od rzeczownika kibol, na przykład kibolski, kibolska, kibolskie. Czy można utworzyć, to nie jest właściwie pytanie do językoznawcy. To jest pytanie użytkownika języka do samego siebie. Czy będzie mi to potrzebne i czy będzie pasowało? Mamy wiele takich przymiotników, które się na olski kończą, chociaż mają one bardziej wzniosły charakter. Apostolski na przykład, no, albo związane są z nazwami państw, polski, angolski, mongolski itd., itd. Mamy także wiele rzeczowników, które kończą się na sufiks -ol i one są najczęściej niedobre. To jest ramol, głupol, robol, może jabol też, czyli pewna odmiana takiego patykiem pisanego wina. Owszem, są takie, które mają ol rdzenny jak konkol czy idol, ale o nich raczej tutaj nie myślimy, bo mają inne trochę pochodzenie. To ol, choć rzadkie, sugeruje coś niedobrego. Ramol to ktoś zramolały, już niedołężny. Robol to taki robotnik, ale widziany jako człowiek niespecjalnie towarzyszący refleksją temu, co wykonuje. Głupol oczywiście jest niedobry. I kibol. Kibol to jest gorszy kibic. To ol wyraźnie negatywnie tutaj działa. Od głupol czy ramol nie mamy ramolski czy głupolski. Tak się jakoś składa, że niepotrzebne były przymiotniki od tych właśnie rzeczy. Ale kibol na tyle dzisiaj jest często stosowanym wyrazem, że chciałoby się dodać do niego właśnie przymiotnik. Czyli określić nie tylko samego człowieka, który jest tym kibicem, a jednocześnie chuliganem, takim kibicem, którego zaangażowanie jest trochę zbyt, nawet nie trochę, zbyt duże, który posuwa się do agresji, który jest społecznie szkodliwy, ale także jego poczynania chciałoby się jakoś określać. To słowo, ten przymiotnik już istnieje. Spotykałem w prasie kibolski, dlatego nie ma już pytania, czy można ten przymiotnik utworzyć. On już został utworzony. Może niedobrze, że on jest, tak jak może niedobrze, że jest słowo kibol, bo nie dobrze, że istnieje ten rodzaj kibiców, ale skoro jakaś część rzeczywistości jest, no to trzeba ją nazywać. Językowo jest to w porządku, etycznie oczywiście nie.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 9 startujemy z naszym porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania zestaw książek właśnie od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wyślijcie SMS 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z naszym zdaniem na dziś, no bo tam pada tutaj słowo cierpliwość. No i pytam was dzisiaj w konkursie, czy jesteście cierpliwi? Czy jesteście cierpliwi? Dawajcie nam znać. Czekamy na wasze odpowiedzi w naszym porannym konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Do kogo trafi zestaw książek od naszego radia? No właśnie, przekonamy się za dłuższy czas, ale przede wszystkim zapraszam was do zgłaszania się w naszym porannym konkursie. Pytanie dzisiaj brzmi, czy jesteście cierpliwi? Ja na pewno jestem cierpliwy, jeżeli chodzi o Lilię Ładę, no bo Lilia odwiedzi studio na godzinie 9.30 i nieco zdradzi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. A my co? Gramy dalej, tym razem lata 90. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
4: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Lilia Łada. Dzień dobry, cześć Lilia.
5: Dzień dobry.
4: Zdradź, co w naszych informacjach się pojawi.
5: Oho, w naszych informacjach dużo nowości dzisiaj. Czasami pozytywnych, czasami trochę mniej. Na pewno będziemy mówili o tym, że zakończy się remont w centrum Poznania trasy tramwajowej, tej między Roosevelta a Caponierą. 3 października się zakończy. Niestety tego samego dnia rozpocznie się remont odcinka ulicy Fredrych za Mostem Teatralnym. A więc nadal tramwaje w centrum miasta będą kursować w kratkę. No dobra wiadomość jest taka, że 3 października ma także ruszyć fragment trasy na ulicy Dowbora Muśnickiego, który był wyłączony z powodu

0: awarii. Myślę, że te informacje ucieszą wszystkich pasażerów do 3 października. Już jest niedaleko. Niestety kolejne utrudnienia, jakie się szykują, to maraton oczywiście. 4 października, przypomnę, przebiegną przez miasto maratończycy. W tym roku będą biegli przez centrum Poznania, a centrum, jak wiadomo, mamy dość ciasne, więc trzeba się liczyć z utrudnieniami i to sporymi. Maratończycy między innymi będą biegli przez Stary Rynek.
1: O, proszę bardzo.
0: Tak. Będziemy mówili również o wyborach w Rokietnicy. Dość istotna kwestia. Już się zakończyły i dowiemy się, co też tam takiego w tej Rokietnicy słychać i jaki program i jaki kandydat wygrał. Oczywiście trwają też senioralni. Od minionego weekendu, kiedy to akcja senioralni rozpoczęła się uroczyście na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania, przez cały miesiąc seniorzy będą rządzić w mieście. I szykuje się wiele atrakcji, o których oczywiście też będziemy mówić. Będziemy mówili o tym, że Winiary mają nowy park, a właściwie można powiedzieć, że ogród, ponieważ od parku on się co nieco różni. Będziemy przypominali także o ogólnopolskim przeglądzie piosenki maryjnej, który 24 października odbędzie się w Pniewach, ale do 17 października trzeba przesłać zgłoszenia, więc to jest dość istotna kwestia, żeby to zrobić w miarę szybko. Będziemy mówili także o niezwykłej wystawie krwi w Centrum Politechniki Poznańskiej. Nic nie powiem więcej, nawet nie pytaj, wszystko będzie w serwisach informacyjnych oczywiście.
1: Okej, no i bardzo dobrze. Czy jeszcze coś masz uszykowane na teraz?
0: Całe mnóstwo oczywiście, ale to byśmy mogli siedzieć i mówić, a przecież właśnie po to są serwisy, prawda?
1: Po to są serwisy, a najbliższy już o godzinie 10 przedstawi informację Lilia Łada, której bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.
2: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 7148, powtarzam numer 7148. W treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, czy jesteście cierpliwi. Dzisiaj w naszym zdaniu na dziś pojawiło się słowo cierpliwość, więc od razu poszliśmy tym tropem, żeby właśnie o tę niecierpliwość zapytać. Czy jesteście cierpliwi? Takie pytanie dzisiaj zadaję w konkursie porannym. Czekam na wasze zgłoszenie jeszcze przez kilka minut. Moglibyśmy oczywiście konkurs poranny prowadzić w nieskończoność, ale ramówka nie jest z gumy. Czas leci nieubłaganie, więc zapraszamy was do wzięcia udziału w porannym konkursie. Powtarzam jeszcze raz pytanie, czy jesteście cierpliwi? Zapraszam was do wysyłania swoich zgłoszeń. I również zapraszam was do wysłuchania kolejnego utworu. Tym razem Lombard i Szklana Pogoda.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No i rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw książek właśnie od Radia Emaus. Pytałem was dzisiaj w konkursie, czy jesteście cierpliwi, no bo dzisiaj w naszym zdaniu na dziś pojawiło się słowo cierpliwość i bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, które pojawiły się w naszej porannej zabawie. Dzisiaj wygrywa Tymon, który napisał tak, że jestem niecierpliwy, nigdy nie lubiłem czekać. Tymon, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby po pierwsze potwierdzić wygraną, a po drugie, żebyś wiedział, jak ją odebrać. Zestaw książek od Radia Emaus jest twój, także zapraszam ciebie bardzo gorąco do siedziby Radia Emaus. Wszystko oczywiście dostaniesz w SMS-ie. Dziękuję wam bardzo za poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro od 10 do 14.30, a dzisiaj właśnie od 10 do 14.30 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami na koniec mrozu, a my słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie.

0: Na zegarze 10:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy franciszkanie zapraszają na średniowieczny przemarsz. W Poznaniu ruszają warsztaty dla rodziców. Polacy w wyborach samorządowych nie kierują się szyldem partyjnym, uważa politolożka. Poznańscy franciszkanie hucznie będą obchodzić 800-lecie śmierci swojego założyciela. 3 października o godzinie 17:00 organizowane jest wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Śladami Biedaczyny z Asyżu, które rozpocznie się średniowiecznym przemarszem ze wzgórza Przemysła na plac Bernardyński, mówi ojciec Michał Baranowski.
3: Począwszy od tego jego okresu młodzieńczego, młodzież asyska, początki życia rycerskiego, więc przed zamkiem to jak najbardziej pasuje, jego nawrócenie, potem założenie zakonu franciszkańskiego.
2: Następnie w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka przy Garbarach odbędzie się uroczysta msza święta oraz nabożeństwo Transitus, w którym uczestniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ojciec Michał Baranowski podkreśla, że mimo upływu 800 lat od śmierci świętego Franciszka, jego przesłanie m.in. dotyczące pokoju wciąż pozostaje aktualne.
3: Patrząc na tę sytuację, no właśnie i tutaj blisko nas w Ukrainie, czy w Ziemi Świętej, czy w innych zakątkach, więc wszystkie starania i on jest patronem właśnie dla starających się, zabiegających, modlących się o pokój.
2: Papież Leon XIV ustanowił ten rok rokiem świętego Franciszka.
1: Jest Poznania.
2: Projekt Rodzice w Centrum 2026 to propozycja bezpłatnych warsztatów oraz spotkań ze specjalistami, które mają pomóc rodzicom budować silne relacje z młodymi ludźmi. W programie mogą wziąć udział rodzice niemowląt, przedszkolaków, ale także nastolatków. Zajęcia otwarte są także dla dziadków, rodziców zastępczych i pedagogów. W trakcie wydarzenia pojawią się przede wszystkim praktyczne zadania, zauważa Justyna Odrzykowska z Fundacji Przy Tobie.
4: Poruszamy tematy trudne, ale niezwykle potrzebne. Mówimy o depresji i lękach u młodzieży, ale też o wyznaczeniu granic z miłością czy radzeniu sobie z cyfrowymi zagrożeniami z sieci. Zależy nam na tym, aby rodzic wychodził od nas konkretnymi narzędziami, a nie z pustą teorią. Chcemy dać poznańskim rodzicom poczucie, że nie są ze swoimi trudnościami sami. Tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której można zadać każde pytanie, wyciszyć własne emocje.
2: Wydarzenia w ramach projektu są bezpłatne dla mieszkańców Poznania. Na część warsztatów obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można się na nie zgłaszać za pomocą strony internetowej fundacji.
1: Informacje drogowe.
2: 3 października tramwaje znów będą mogły kursować przez most Świętego Rocha oraz wzdłuż ulicy Roosevelta, pomiędzy rondem Caponiera a ulicą Dąbrowskiego. Tego samego dnia jednak rozpocznie się wymiana zwrotnic na moście teatralnym od strony ulicy Fredry i właśnie trasą pomiędzy Teatralką a Centrum nie będą mogły kursować tramwaje. Prace remontowe na tym odcinku potrwają do 30 października.
1: Informacje z kraju.
2: Polacy w wyborach samorządowych nie kierują się szyldem partyjnym. Taką opinię wyraziła politolog Agnieszka Zaręba, komentując wybory prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę. Politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Agnieszka Zaręba, powiedziała w TVP Info, że spodziewała się takiego wyniku.
5: To jest tendencja, którą od wielu lat obserwujemy w Polsce. Ja muszę powiedzieć, że bardzo często właśnie osoby, które zakładają swoje własne komitety, oczywiście często one są z poparciem niektórych partii politycznych, ale właśnie jednak wybory samorządowe to wybory na osobę, a nie na partię polityczną.
2: W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała otrzymał 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9%. Frekwencja wyniosła 43,5%. Druga tura wyborów jest planowana na 11 października.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Bezchmurne niebo nad nami, nad Poznaniem, ale nie tylko nad Poznaniem. W zasadzie Wielkopolska dzisiaj z takim odkrytym niebem. Ani jednej chmury nie ma. No po prostu zniknęły chmury. Jak lęk modią. I jeśli chodzi o cały dzisiejszy dzień, to tak właśnie będzie. Bezchmurne niebo, mnóstwo słońca, wysokie ciśnienie atmosferyczne, 1025 hektopaskali, wiatr delikatny póki co, 17 km na godzinę, ale ma znaczenie, bo porywy wiatru mogą momentami dzisiaj sięgać nawet 50 km na godzinę. Wiadomość taka, która myślę, że jest dość istotna, to to, że biometr dzisiaj nam nie szkodzi. No ale też nam nie pomaga, bo jest dzisiaj obojętny. W nocy dopiero będzie korzystny. No a jeśli chodzi o to, czy dzisiaj jakość powietrza jest dobra, no to ona niestety jest tylko umiarkowana.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radość, podekscytowanie, smutek, zmęczenie. Jak dzisiaj z twoim nastrojem porannym?
1: Określiłabym go jako wczesnojesienny w pogodny dzień.
0: Dobrze, to będziemy rozszyfrowywać. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Było tak. Oto pewnym niewielkim księstwem, które odpowiada mniej więcej lokalizacji dzisiejszych Czech, rządził mądry władca Wratysław. Skąd wiemy, że mądry? Stąd, że rozpoznał dobrą nowinę, kiedy ta dotarła do jego włości i przyjął chrzest. Wiedział jednak, i to też jest dowód mądrości, że wielu jego poddanych nie ma zamiaru porzucać dawnych wierzeń. Mógł oczywiście pozbawić ich życia, ale to akurat kłóciłoby się z dopiero co przyjętą przez niego dobrą nowiną. Zrobił zatem w jej duchu coś zupełnie innego i poślubił pogańską księżniczkę Drachomirę, by w ten właśnie sposób ocalić swoje księstwo przed rozłamem. Niestety, wraz z ciążą Drachomiry, groźba podziału Czech powróciła i to ze zdwojoną siłą. Zdwojoną, bo urodziła dwóch synów. Starszego, Wacława, w duchu nowej wiary, zaczęła wychowywać matka Wratysława, święta Ludmiła, a młodszego, Bolesława, w świat starych wierzeń wprowadzała mama, księżniczka Drachomira. Po ludzku ta niemal legendarna historia nie mogła zakończyć się dobrze i nie zakończyła. Bolesław zaprosił bowiem brata na swój zamek w Starym Bolesławcu i tam pewnego dnia zabił go skrytobójczo, zyskując koronę i przydomek. Okrutny. Jednak z Bożej perspektywy śmierć Wacława to był moment jego triumfu. Zyskał bowiem palmę męczeństwa i stał się świętym patronem swojego księstwa, które nie tylko porzuciło wkrótce pogaństwo, ale nawet podjęło się ewangelizacji ościennych krain. Wszak bowiem Bolesław Okrutny, rodzony brat świętego Wacława, dzisiejszego patrona, to ojciec Dobrawy, tej samej, która do chrztu przekonała Mieszka I.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Męskie granie orkiestra. To był początek. Taki utwór z jednego męskiego grania z 2018 roku, ten hymn. No a my o początku właśnie będziemy teraz rozmawiać, bo ze mną w studiu Maria Pińska, nasza nowa pani redaktor antenowa, prezenterka Radia Emaus. Dzień dobry, Mario.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak wrażenia po pierwszych pobytach tutaj na dyżurach w Radiu Emaus, jak u ciebie?
1: Szczerze, świetnie, nie mogę się doczekać już następnych dyżurów. Trochę żałuję, że mnie tutaj w tygodniu nie ma, ale dobrze zaczynać w weekendy, bo weekendy są takie bardziej luźne. Jestem też sama w studiu, więc super się czuję.
0: Sama jeszcze sobie sterem, żeglarzem, okrętem, tak. No to ma swoje plusy. Nikt
1: bardziej
0: ci tu nie włącza mikrofonu, tylko sama sobie go włączasz wtedy, kiedy masz ochotę. No i ja się cieszę też bardzo, że taki odzew ze strony słuchaczy jest pozytywny bardzo. Ja się też bardzo cieszę, bo to bardzo przyjemny głos. Maria to jest bardzo sympatyczna osoba i cieszę się, że państwo też tak na nią reagujecie. To kiedy raz następny dyżur? Kiedy?
1: Jeszcze nie wiem, jeszcze musimy dogadać, ale myślę, że w ten weekend się na pewno usłyszymy.
0: A, no dobrze. Maria Pińska, nasz nowy głos na antenie Radia Emaus, żeński głos, piękny głos, także no, myślę, że będziemy się spotykać bardzo często. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
6: 28 września i przeszłość w świecie muzyki. To urodziny będą dzisiaj dwóch panów. Najpierw 28 września 1962 roku. Wtedy to urodził się Peter Hooton, wokalista zespołu The Farm. Kończy dzisiaj 64 lata. A 28 września 1963 roku urodził się Adam Nowak, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak kończy dzisiaj 63 lata. No i teraz u nas na antenie. Najpierw grupa The Farm w utworze All Together Now, a później Raz, Dwa, Trzy w doskonałym utworze Żyjemy w kraju. Zapraszam.

przewlekła wielonarządowa choroba autoimmunologiczna o podłożu genetycznym, w której spożycie glutenu powoduje spustoszenie w organizmie. Mowa o celiakii. To jest choroba trzewna. To trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu. No i w tym pytaniu, które teraz zadam, kryje się to, co dzisiaj usłyszycie o 12.30. Tak, dzisiaj Zapytaj Księdza, ta audycja Michała Jóźwiaka, i w tej audycji dzisiaj ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha. I będzie pytanie dzisiaj, czy osoba uczulona na gluten może bezpiecznie przyjmować komunię świętą. Wydaje się, że pytanie niby proste, no ale konkretna odpowiedź na to pytanie myślę, że szczególnie jest ważna dla osób, które mierzą się z celiakią, i pewnie wiele osób, które nie ma pojęcia o tym, z jakimi problemami to się wiąże, mogą też się dowiedzieć wielu cennych informacji dzisiaj. O 12.30 Zapytaj Księdza, Michał Jóźwiak i Bartłomiej Dolata, czy osoba uczulona na gluten może bezpiecznie przyjmować komunię świętą? Trzecie

0: Już za kilka minut na naszej antenie informacje Radia Emaus. Lidia Łada już się zbliża i ona już to wszystko wie, czego my jeszcze nie wiemy, ale powie to wszystkim, nie tylko mi tutaj w studiu, ale wy to usłyszycie, bo mikrofony będą włączone, więc to, co wydarzyło się w minionej godzinie, zaraz wszyscy będziemy wiedzieć. Informacje Radia Emaus punktualnie o godzinie 11 na naszej antenie, a do 11 brakuje nam zaledwie 2,5 minuty. Więc za 2,5 minuty tutaj pojawi się Lidia Łada. W zasadzie ja już ją widzę, powiem szczerze, a jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to dzisiaj 28 września, poniedziałek. I co, skoro to jest poniedziałek, to niektórzy z was pewnie nie czują się dobrze, bo rozpoczęli dzisiaj ten pierwszy dzień po weekendzie, po tych wolnych dniach, ale to wcale nie musi tak być. To wystarczy, wszystko po prostu zależy od nastawienia. A nastawienie dzisiaj powinno być dobre, bo biometr jest obojętny, a nie jest niekorzystny. Więc halo, no na warunki biometeo dzisiaj nie zganiamy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
9: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zapiszesz się do końca września? Masz szansę na koszulkę. Jaką koszulkę? Na co się trzeba zapisać? 3 sekundy po 11. Lilia Łada wszystko wyjaśni.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Trwają zapisy na jesienny bieg charytatywny w Poznaniu. Od 3 października tramwaje znów będą mogły kursować przez Most Świętego Rocha i ulicę Roosevelta. Polskie służby są przygotowane na akty sabotażu, uważa Joanna Kluzik-Rostkowska. Wciąż można się zapisywać na jesienny bieg charytatywny. Druga edycja tej imprezy odbędzie się 25 października nad poznańską Maltą. Podobnie jak w zeszłym roku, trasa będzie liczyć 10 km. Dla najmłodszych przewidziano kolorowe biegi na dystansach od 200 do 1500 metrów. Cały dochód z wydarzenia trafi do dzieci czekających na dom i ich rodzin zastępczych, zaznacza prezes Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak.
3: Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitację dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych.
2: Ideą biegu jest wsparcie rodzin zastępczych, a tych wciąż brakuje, przyznaje zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: W Poznaniu mamy bardzo dużo postanowień sądu i dzieci, które jeszcze oczekują na umieszczenie, dlatego naszą intencją jest jak najszersze rozpromowanie rodzicielstwa zastępczego i pokazanie wszystkich narzędzi, które możemy dać takiej rodzinie.
2: Ci, którzy zapiszą się do końca września na bieg, otrzymają pamiątkową koszulkę. Szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia.
1: Informacje drogowe.
2: Od 3 października tramwaje znów będą mogły kursować przez Most Świętego Rocha. Skończy się także remont trasy wzdłuż ulicy Roosevelta. Ten drugi remont trwał dłużej niż wcześniej planowano. Dlaczego, wyjaśnia Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
5: Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej, prace w tym rejonie potrwają o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano, zakończą się 2 października.
2: Co oznacza, że w sobotę 3 października na oba remontowane odcinki wrócą tramwaje. Zacznie się natomiast remont na Moście Teatralnym od strony ulicy Fredry, który ma potrwać do 30 października. Oznacza to, że trasą pomiędzy Teatralką a Centrum nie będą mogły kursować tramwaje.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznański Oddział Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Poznań Jutra oraz Rada Osiedla Sołacz zapraszają na otwartą debatę poświęconą przyszłości Golęcina. Chcą wspólnie zastanowić się nad tym, jak rozwijać Golęcin, żeby sport, przyroda i potrzeby mieszkańców tworzyły jedną dobrze przemyślaną całość. Spotkanie odbędzie się 29 września w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Początek o godzinie 17.30.
1: Informacje z kraju.
2: Polskie służby od dawna są przygotowane na akty sabotażu inspirowane przez Rosję. Tak mówiła w programie 3 Polskiego Radia posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Polityk zwróciła również uwagę na ataki, do których doszło w innych krajach Unii Europejskiej.
6: Tu nagle zaczęły się ataki w Niemczech. Była informacja o tym, że były planowane ataki Francja, Włochy, Hiszpania. Jak rozumiem, Putin chce osiągnąć taki cel, żeby zastraszyć społeczeństwa tych państw, żeby tej starej Unii nie chciało się wykorzystywać artykułu 5. Natomiast nie wiem, czy nie osiągnie efektu odwrotnego.
2: Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ostrzegła przed kolejnymi planowanymi przez Rosję aktami sabotażu i zaapelowała o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ta sprawa ma być jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministrów obrony krajów członkowskich.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: No nie jest dobrze. Spojrzałem z nadzieją na prognozę pogody przysłaną przez synoptyków, ale niestety jakość powietrza nie poprawiła nam się w tej godzinie, a wiatr nadal porywisty, bo dzisiaj 25 km na godzinę tak standardowo, a momentami prędkość wiatru dochodzi do 50 km na godzinę. No ale brak jakichkolwiek opadów, deszczu, śniegu czy czego tam jeszcze. No i w związku z tym ten wiatr sam nie daje rady póki co i jakość powietrza jest tylko umiarkowana, ale miejmy nadzieję, że to się wszystko będzie poprawiać, tym bardziej, że jutro też porywy wiatru będą na poziomie 50 90 km na godzinę. 1025 hektopaskali dzisiaj na barometrach, jutro będzie jeszcze wyższe ciśnienie, 1027 hektopaskali. W zasadzie w nocy już tak będzie, no ale w nocy też będą korzystne warunki biometeo. Pewnie wszyscy to poczujemy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Pełnię Księżyca widziałaś?
1: Pewnie, kto ale, by nie widział.
0: Znaczy wczoraj czy przedwczoraj, mówię o tych ostatnich dniach.
1: No jasne.
0: Ja byłem w weekend w Kolegium Altum i miałem okazję obserwować wschód Księżyca na tym tarasie widokowym. Coś niesamowitego. A w sumie zainspirował mnie do tego jeden człowiek, który tam wchodził z aparatem i chciał robić wyjątkowe zdjęcia. Pewnie mu się udały. Pozdrawiam serdecznie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, a dzisiaj wschód Księżyca o 18:45, gdyby ktoś chciał go zobaczyć.

0: Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Krzyż nie jest przeszkodą w drodze do nieba, ale drabiną, po której człowiek wchodzi do raju miłości.

zawsze jest taki dylemat. Czy odebrać telefon, czy nie odebrać telefonu, jak tutaj trzeba wejść na antenę? No ale odebrałem telefon i muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję za te wszystkie słowa, które słuchaczka z drugiej strony przed chwilą przekazała. U nas też piękna pogoda. Tak, bo słuchaczka była z Międzychodu, wyobraźcie sobie. W Międzychodzie też nas słychać i tam Radio Emaus też dociera, ale nie tylko w Międzychodzie, bo słuchacie nas na całym świecie. Często dajecie nam tego wyraz poprzez aplikację mobilną chociażby. To bardzo wygodny sposób słuchania Radia Emaus, a poza tym tam macie też dostęp do wszystkich naszych zasobów. Serdecznie zachęcam do ściągnięcia bezpłatnej aplikacji Radia Emaus.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
9: Serwis kulturalny Radia Emaus i generalnie dramat, tak by powiedziała młodzież, bo tak często mówią, nie rozwijając w ogóle tej wypowiedzi, ale generalnie dramat to warsztaty twórczego pisania, na które dzisiaj możecie się wybrać o 17.30 w Teatrze Nowym. Na trzeciej scenie odbędą się te warsztaty dzisiaj od godziny 17.30 do 20.30. To są warsztaty twórczego pisania, podczas których z językowych przyzwyczajeń, rodzinnych powiedzonek, internetowych skrótów, generalnie dramat, na przykład regionalizmów, sporów i nieporozumień, uczestnicy zbudują dramat, którego autorów będzie wielu, a bohaterem stanie się sam język. Dzisiaj będziecie mogli wziąć udział w tworzeniu tego dramatu od godziny 17.30 do godziny 20.30. Trzecia scena, Teatr Nowy imienia Jana Henryka ulica imienia Jana Henryka Dąbrowskiego 5 i tam dzisiaj te warsztaty twórczego pisania. Moi drodzy, ale dzisiaj także możecie się wybrać na wyjątkowe spotkanie. Spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. O godzinie 18 na takie spotkanie zaprasza Biblioteka Raczyńskich przy Placu Wolności 19. No i w tegorocznym konkursie imienia Arkadego Fidlera o Nagrodę Bursztynowego Motyla zwyciężyła książka Przenośne Centrum Świata. Przypadki podróżne Mariana Golki. I spotkanie z Marianem Golką dzisiaj właśnie wieczorem o godzinie 18. Marian Golka jest socjologiem, profesorem nauk humanistycznych, byłym kierownikiem Zakładu Socjologii i Kultury Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i spotkanie z nim dzisiaj, będziecie mogli się na to spotkanie wybrać. Ono od godziny 18 w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności 19. Koncert, i to jest w zasadzie koncert, wieczór kabaretowy, Andrzej Poniedzielski. Dobry wieczór, ale to za znakiem zapytania właśnie, bo zawsze tak pan Andrzej Poniedzielski zwykł mawiać i tak

0: mawia. Czy to będzie dobry wieczór? Sami się przekonacie, jeśli na ten wieczór z Andrzejem Poniedzielskim się wybierzecie. Wieczór kabaretowy dzisiaj w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza o godzinie 19. Andrzej Poniedzielski zaprasza na koncert, no i też taki wieczór kabaretowy właśnie z nim w roli głównej. Jeszcze jedna propozycja i to Biblioteka Raczyńskich też zaprasza, a to jest taka wystawa, na którą niekoniecznie dzisiaj się musicie wybrać, bo ona do końca września potrwa, czyli jeszcze kilka dni, dwa, trzy dni, no dzisiaj, jutro i pojutrze. Możecie poznać postać Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Jak wyjątkowym człowiekiem był i to też przy okazji tego, że on jest jednym z patronów roku 2026. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował tak w 200. rocznicę jego śmierci. Jeśli chcecie bliżej poznać tę postać Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, tego wizjonera, to możecie się wybrać do Biblioteki Raczyńskich na tę wystawę jemu poświęconą. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: 33 minuty po godzinie 11. Wonderwall będzie. Grupa Oasis zaśpiewa.

Muszę się wam przyznać do tego, że za mną wspaniały weekend, zarówno taki sportowo-rekreacyjnie rozrywkowy, jak i kulturalnie się trochę poniosło mnie w kulturze, bo byłem na grzybach. Bardzo obfite to było grzybobranie, bardzo udane. Mnóstwo grzybiarzy w lesie i to też nie trzeba wstawać wcześnie rano, żeby pójść na grzyby i żeby to była przyjemność samego zbierania grzybów, ale także no, z obecności w lesie. To ja nie jestem zwolennikiem wstawania 4:50 czy tam 2:20, żeby być pierwszym w lesie i żeby nikt mi grzybów nie wyzbierał, bo nigdy wszystkich mi nie wyzbiera przecież, prawda? No chyba, że macie inne zdanie na ten temat. A jeśli chodzi o spotkanie z kulturą, no to w czasie weekendu zobaczyłem musical Pani Daubtfire. No i nastawiałem się trochę na taką wesołą opowieść, a to jest bardzo poważna sztuka tak naprawdę. Znaczy ma poważne treści w sobie, w przekazie. Nie ukrywam, że 3 razy zaszkliły mi się oczy, a to przecież niby wesoła sztuka. Musical Pani Daubtfire w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. No zostawił ślad w mojej głowie, zostawił, muszę powiedzieć, zostawił.

będzie z cyklu Znalezione w internecie. Pewien Kamil napisał tak, że w sybiryjskiej zmarzlinie znaleziono niemal kompletnie zachowane ciało dorosłego wilka sprzed ponad 44 tysięcy lat. Odkryli je mieszkańcy Jakucji w 2021 roku, około 40 metrów pod powierzchnią ziemi. Zachowały się futro, zęby, tkanki miękkie oraz narządy wewnętrzne, a badania uzębienia wykazało, że to był dorosły samiec. W 2024 roku naukowcy przeprowadzili sekcję tego samca i pobrali próbki żołądka oraz jelit i innych organów. Badacze, chcąc sprawdzić, co wilk zjadł przed śmiercią, jakie bakterie i pasożyty żyły w jego organizmie, analizowali to. Czy był on spokrewniony ze współczesnymi wilkami? No to jest też pytanie, które sobie naukowcy zadają. Wyniki tych analiz nie zostały jeszcze w pełni opublikowane, dlatego nie wiadomo, co dokładnie znaleziono w żołądku tego wilka. Niemniej jednak, zobaczcie, sprzed 44 tysięcy lat znaleziony wilk w zmarzlinie, a my nadal możemy się zajmować tym, co on przed tymi 44 tysiącami lat jadł.

0: teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Coraz drożej na stacjach benzynowych. Zbliża się Poznań Maraton, będą utrudnienia. Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej w październiku w Pniewach. Kierowcy coraz więcej płacą za paliwa. Brak porozumienia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi sprawia, że na razie ceny nie będą spadać. Część kierowców, z którymi rozmawiał nasz reporter, nie ukrywa złości z powodu wysokich cen na stacjach, a niektórzy złościć się już przestali.
4: Dużo więcej pan płaci niż jeszcze kilka miesięcy temu na przykład?
5: Zdecydowanie więcej. Wystarczy zobaczyć tutaj 9,14.
4: Jak bardzo to pana denerwuje?
5: Bardzo mocno. Normalnie, jak się wlewa w taki samochodzik regularnie paliwo, no to niestety.
6: Normalnie tankuję, tylko że to jest hybryda, to tak, że mi wlewam, tankuję się raz w miesiącu i to wszystko.
4: Czyli nie odczuwa tego pan aż tak bardzo?
6: Nie, bo jestem starym emerytem, to nie boli.
7: 10 litrów 8 zł, bo 80 zł za 10 litrów to za bardzo dużo.
3: Na stacjach benzyna 95 kosztuje około 8 zł i 20 groszy.
1: Informacje z Poznania.
3: W najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią utrudnienia komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Zmiany zaczną się już od godziny 8. Na liniach tramwajowych będą wprowadzane etapami, dlatego na tej samej linii tramwaje w różnych porach, w różnych godzinach będą kursować innymi trasami, zaznacza Bartosz Trzybiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
8: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane. Będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Unikowo.
3: Zmiany dotyczyć będą także kursowania autobusów.
8: 30 linii, aż zmiany będą dotyczyły. Część będzie linii zawieszonych, część będzie miała skrócone trasy, a część bardzo zmienione trasy. Dlatego też wielki apel i prośba o to, żeby w miarę możliwości sprawdzić sobie na stronie internetowej, jak to będzie wyglądać.
3: Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie internetowej ZTM-u. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Wszystkie mają już nadane numery. Jak co roku mieszkańcy zgłaszali projekty inwestycyjne, nowe boiska i place zabaw, drogi rowerowe i wiele innych. Ważna jest dla nich także kwestia bezpieczeństwa oraz zieleń. Dużo zgłoszeń dotyczyło działań kulturalnych, seansów kina plenerowego, koncertów, różnorodnych warsztatów czy zajęć sportowych. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony złotych więcej niż rok wcześniej.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
3: Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej odbędzie się 24 października w Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ październik jest miesiącem poświęconym Maryi. Jak podkreślała w porannej rozmowie Radia Emaus, koordynatorka przeglądu Paulina Królak, to okazja do modlitwy poprzez śpiew.
9: Chcę, żeby to była prosta piosenka maryjna, żeby nie była to zbyt skomplikowana, żeby każdy mógł się jej w miarę szybko nauczyć. Później jest taki moment przed galą, że wszyscy wychodzą na scenę i wówczas wykonują ten utwór maryjny. Cudowne uczucie, kiedy widzi się przed sobą 200 osób, którzy śpiewają z radością, grają na swoich instrumentach i śpiewają właśnie ten nasz wspólny hymn, a jest to piosenka maryjna Święta Maryjo Królowo.
3: W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne czy schole. Kartę zgłoszeń można przesyłać do 17 października mailowo. Szczegóły są dostępne na stronie parafii Świętego Wawrzyńca w Pniewach.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Już nie 16 stopni na termometrach, tylko 20 stopni pokazują termometry w stolicy Wielkopolski. Bezchmurne niebo nad nami i tak pozostanie przez cały dzisiejszy dzień. Słońce zajdzie o godzinie 18:38, no i to będzie pewnie piękne widowisko, bo chmury nie będą kompletnie przeszkadzały przy zachodzie słońca. Najcieplejszy moment to będzie około godziny 15:16. Wtedy na termometrach w Poznaniu zobaczymy 23 stopnie Celsjusza. Jaka będzie temperatura odczuwalna? No pewnie się przekonamy dopiero, bo to są takie rokowania, które nie do końca mogą się sprawdzić. Jeśli chodzi o jakość powietrza, no to tu jest dobra informacja, ona się poprawiła i nadal jest dobra i niech taka pozostanie, bo wszyscy chyba chcielibyśmy, żeby powietrze było czyste w Poznaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

28 września dzisiaj. No i to taki wrzesień dość ciepły, przyznacie sami. 20 stopni na termometrach. To naprawdę nie ma się do czego przyczepić. A jeśli chodzi o ilość dni do końca roku, 94 dni pozostały do końca roku. Dzisiaj mamy 271 dzień roku. Zachód słońca 18:38 o tej porze będzie. A jeśli chodzi o długość dnia, no ona coraz krótsza jest. No i to niestety jest smutne. Jakoś nie mogę tego zaakceptować, że dzień trwa tylko 11 godzin i 50 minut. I z każdym dniem jest coraz krócej. No jakże to tak? No jakże?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawdziwa wielkość nie boi się uniżać. Nie boi się pochylić nad słabym, małym, odepchniętym. Wielcy ludzie nie zabiegają o uznanie w oczach innych, tylko Boga. Dlatego są wolni jak dzieci, bo nie muszą nic nikomu udowadniać ze strachu lub pychy. Nie boją się doceniać innych, cieszą się ich sukcesami, nie martwią się, że na tym coś stracą, bo swoje życie istotnie złożyli w rękach Boga. Komu z najmniejszych w moim otoczeniu okażę dziś szacunek?

Ray, przed momentem na naszej antenie 22 minuty już prawie po godzinie 12. O 12.30 pojawi się tutaj Michał Jóźwiak i nie będzie sam oczywiście, bo to będzie audycja Zapytaj Księdza, więc sam Michał Jóźwiak nie wystarczy. Musi być jakiś ksiądz, jakiś duszpasterz. No i to będzie Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha i będzie o glutenie. Tak, to będzie audycja Zapytaj Księdza, a tematyką będzie gluten, a w zasadzie może ja nie będę uprzedzał, bo czy osoby uczulone na gluten mogą bezpiecznie przyjmować komunię świętą? Takie pytanie pada dzisiaj na antenie w audycji Zapytaj Księdza. No i ciekawe, czy wszyscy znacie odpowiedź na to pytanie. Bo być może tak, a jeśli chcecie znać szczegóły, to o 12.30 ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha odpowie Michałowi Jóźwiakowi, a tym głównym pytaniem tego spotkania w audycji Zapytaj Księdza będzie właśnie fakt, czy osoby uczulone na gluten, czyli chorujące na celiakię na przykład, mogą bezpiecznie przyjmować komunię świętą. To o 12.30.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
5: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Dzisiaj pytanie bardzo proste, konkretne. Czy osoby uczulone na gluten mogą bezpiecznie przyjmować komunię świętą?
7: Odpowiedź jest bardzo prosta i tą odpowiedzią jest tak, mogą przyjmować. Natomiast sposób przyjmowania tej komunii powinien być dostosowany do stanu zdrowia konkretnej osoby, bo to uczulenie może mieć różnego rodzaju... używane potocznie jest właśnie to, że ktoś jest uczulony na gluten, natomiast celiakia czy alergia na pszenicę czy innego rodzaju takie nadwrażliwości nie są tym samym, dlatego osoba taka winna mieć jakąś diagnozę czy zalecenia lekarza, no i bezpiecznie komunię świętą może przyjąć. Kościół dopuszcza tak zwane hostie niskoglutenowe. Trzeba jednak podkreślić, że zawierają one niewielką ilość glutenu, a więc nie dla każdego będą bezpieczne, bo jak ktoś w ogóle nie może przyjmować glutenu, no to wtedy może przyjąć komunię świętą pod postacią konsekrowanego wina, czyli krew pańską. Nie? I nie jest to ani gorsza komunia, ani połowa komunii, jest to cały Pan Jezus obecny, zarówno i pod postacią chleba, i pod postacią wina. Natomiast najlepiej wcześniej taką sytuację zgłosić, porozmawiać z proboszczem, że jestem taką osobą, która jest uczulona na gluten, potrzebuje takich hostii, czy w jakiś inny sposób komunię świętą przyjąć i z pewnością nie będzie problemu. Dlatego też zdrowie wiernego nie jest tutaj żadną przeszkodą dla sakramentu, ale wymaga wcześniejszego, spokojnego ustalenia takich praktycznych, ale ważnych szczegółów.
3: Zapytaj księdza.

na którego miałem okazję być w dwóch koncertach w Polsce. Sting przed nami teraz, If I Ever Lose My Faith in You, no a ostatnio w Krakowie. Doskonały koncert, naprawdę doskonały.

W najskrytszych marzeniach chyba nawet Larry Mullen Jr. nie wyobrażał sobie, że wieszając kartkę we wrześniu 1976 roku, kartkę na szkolnej tablicy ogłoszeń w szkole w Dublinie, że poszukuje muzyków do nowo tworzonego zespołu, że pół wieku później ta irlandzka grupa będzie czciła tak wyjątkowy jubileusz serią wyjątkowych wydarzeń i że będzie jedną z najbardziej rozpoznawalnych ekip muzycznych na całym świecie. Tak, to już 50 lat na scenie jest grupa U2, którą przed momentem słyszeliśmy w utworze One. No i z tej okazji, to jest już pewne, 13 listopada tego roku ukaże się najnowszy album zespołu, 16 już album studyjny, który będzie pierwszą płytą z premierowym materiałem od 9 lat, a więc to jest też wyjątkowa sytuacja o tym, żeby wspomnieć o grupie U2. Goście, jacy znajdą się na tej płycie, bo tam będzie 12 piosenek i single Street of Dreams, a także najnowszy singiel Silencio. W nagraniach wzięli udział m.in. Brian Eno, Martin Garrix, no a uwaga, i także niezapomniana Dolly Parton. Na tym albumie też się znajdzie w utworze Torn. Myślę, że no sam fakt udziału takich wielkich gwiazd na tej wyjątkowej płycie, jubileuszowej płycie zespołu U2, świętując 50-lecie, naprawdę zapowiada szereg różnych wydarzeń, m.in. koncerty, no i ja naprawdę bardzo, bardzo liczę na to, że w przyszłym roku, w 2027, odwiedzą Polskę.

Przed momentem Sheryl Crow. All I Wanna Do śpiewała. To z płyty Tuesday Night Music Club z 1993 roku. Dość stara już piosenka. Dość stary już utwór, no ale sama Sheryl Crow, no niezapomniana i oczywiście pięknie brzmiąca w tej piosence. Jeśli chodzi o inne utwory z tej płyty, one wszystkie są świetne, bo ten album w ogóle jest bardzo dobrym albumem. Jeśli nie słyszeliście nigdy utworów z tej płyty Sheryl Crow, to ja myślę, że to trzeba nadrobić. A nadrobić można zawsze, bo teraz nowoczesne nośniki muzyczne są dostępne praktycznie na wyciągnięcie ręki i wcale nie trzeba jakoś specjalnie o to zabiegać. Za 8 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus i pojawi się tutaj Piotr Wielicki, powie, co się wydarzyło. No mam nadzieję, że powie, że już reporterzy i ci wszyscy, którzy pracują na rzecz informacji Radia Emaus, już wszystko Piotrowi powiedzieli, przygotowali te materiały z informacjami i za chwilę będziemy mieli pełen obraz tego, co wydarzyło się w minionej godzinie. Punktualnie o 13:00 Piotr Wielicki i informacje Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest punktualnie 13.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Wojsko będzie mogło szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Rusza remont zabytkowej fontanny i muszli koncertowej w poznańskim parku Wilsona. Dziś kończy się pielgrzymka papieża do Francji. Polscy wojskowi będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Ireneusz Nowak, podjął decyzję o zmianach w procedurach wojskowych. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że do tej pory wojskowi rozpoznawali wzrokowo, czy dany obiekt latający należy do wroga.
2: W związku z zagrożeniami zdecydowaliśmy o zmianie, czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
1: Cezary Tomczyk dodał, że zmiany w procedurach wojskowych będą wrażane stopniowo.
0: Informacje z Poznania.
1: Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu trwa konferencja naukowa podsumowująca 10 lat projektu doradztwa energetycznego dla energii i klimatu. W programie m.in. prezentacje i debaty poświęcone zmianom klimatu i problemowi suszy w regionie, zarządzaniu wodą oraz transformacji energetycznej. Jak zaznacza prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak, jednym z ważniejszych elementów projektu są konsultacje z mieszkańcami.
3: Można do nas przyjść, nasi doradcy są na miejscu zawsze też w funduszu, ale można też zadzwonić, umówić się na spotkanie. To mogą być przedsiębiorcy, to mogą być samorządy, ale też zwykły mieszkaniec, który na przykład planuje zamontowanie jakiejś pompy ciepła czy jakiejś innej instalacji i potrzebuje po prostu skonsultować, czy ten projekt jest opłacalny, czy może dostać na niego finansowanie. Konsultacja jest nieodpłatna.
1: Do innych zadań projektu należy podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców, m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki oraz efektywności energetycznej. Rusza remont zabytkowej fontanny w poznańskim parku Wilsona. Fontanna zyska nową nawierzchnię na ścianach, posadzce wewnątrz czaszy fontanny i w kanałach technologicznych. Wyremontowana zostanie też muszla koncertowa. Do dziś nie zachowały się oryginalny trajerz i pergola, które teraz zostaną odbudowane, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: W ramach zadania na muszli zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian muszli, a elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie też piwnica muszli. Wykonawca przeprowadzi również prace związane z instalacjami, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą czy elektryczną.
1: Prace będą kosztować niespełna 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych. Odnowioną fontannę i muszle mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku.
0: Informacje ze świata.
1: Religie są strażnikami życia, podkreślił papież podczas wizyty we Francji. Leon XIV mówił o tym na spotkaniu z przedstawicielami różnych wyznań w Metz. To ostatni etap jego czterodniowej podróży nad Sekwaną, która zakończy się wieczorem. Podczas całej wizyty we Francji papież apelował o ochronę życia, krytykując zwłaszcza eutanazję zalegalizowaną niedawno we Francji. Ponowił ten apel w Metz.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: No bardzo przyjemny to dzisiaj dzień. 21 stopni teraz na termometrach w Poznaniu i taka sama temperatura odczuwalna. Komfortowe ciśnienie atmosferyczne, bo na poziomie 1026 hektopaskali, no i nie widać na horyzoncie, aby miało to się zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o jakość powietrza, tutaj też nie ma się do czego przyczepić, bo jest ona dobra, a więc spokojnie pełną piersią w Poznaniu oddychać możemy. Wiatr na dużo sobie dzisiaj pozwala, bo porywy wiatru sięgają nawet 50 km na godzinę. Jutro też na tym poziomie wiatr się utrzyma. No jedyne, do czego można by się przyczepić, to to, że biometr dzisiaj nie jest taki, jakbyśmy sobie życzyli. To znaczy nie jest korzystny, no ale nie jest też niekorzystny, jest po prostu obojętny. A to chyba też nie jest aż tak źle, prawda?
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Ważna informacja dla podróżujących drogą krajową 11. Między Jastrowiem a Szczecinkiem w miejscowości Lotyń zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym i tam jedna osoba ranna, droga jest zablokowana.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
2: Wiele dóbr tego świata jest ograniczonych. Przyzwyczajamy się więc myśleć, że jeśli ktoś zyskuje, to my tracimy. Ten sposób myślenia łatwo przenosimy także na szacunek i uznanie. Wydaje się nam, że umniejszając innych, sami będziemy wyglądać lepiej. Tymczasem szacunek jest wyjątkowym dobrem. Im więcej okazuję go innym, tym więcej pozostaje go także dla mnie. Jezus uczy, by na innych nie patrzeć jak na rywali, ale jak na braci. Pomyśl, czy okazuję szacunek także tym, z którymi się nie zgadzam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Julia Izabela Zarzecka, urodzona 29 października 2000 roku w Warszawie. Polska piosenkarka, autorka tekstów, piosenek, kompozytorka i aktorka dubbingowa. No to nie wiem, czy wiecie, o kim w ogóle mowa. To Zalia. Tak, Julia Izabela Zarzecka, występująca pod pseudonimem Zalia. Ona jest właśnie autorką tekstów, piosenek, kompozytorką i aktorką dubbingową, ale jest oprócz tego, i to bardzo ważne, laureatką aż dwóch Fryderyków i trzech nagród On Air Music Awards. Wyjątkowo utalentowana dziewczyna, ukończyła klasę fortepianu w Państwowej Muzycznej Szkole pierwszego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego w Warszawie. W 2019 roku zdała maturę w liceum ogólnokształcącym w Warszawie. Uczyła śpiewu i pisania tekstów, między innymi na Instytucie w Londynie, no ale że zajmuje się także dubbingowaniem, no to tego akurat, powiem szczerze, o Zali nie wiedziałem. Poznaliśmy ją ostatnio przy okazji projektów Męskiego Grania z ostatniego roku, ale teraz zaśpiewa sama. Tylko kochaj mnie, Zalia.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

chamstwu należy się przeciwstawiać siłą i godnością osobistą. Taki cytat przyszedł mi do głowy, gdy przeczytałem dzisiejsze kalendarium, a dzisiaj data, wyjątkowa data, bo 7 lat temu, dokładnie 28 września 2019 roku w Warszawie zmarł Jan Kobuszewski, wybitny aktor teatralny, który przez 37 lat w warszawskim Teatrze Kwadrat działał i aktorem filmowym był także, bo pamiętamy go z komedii Poszukiwany, Poszukiwana, Nie ma róży bez ognia, Halo Szpicbródka oraz wielu seriali, m.in. Wojny domowej czy Alternatywy 4. Był także komikiem oczywiście w kabarecie telewizyjnym i programie Wielokropek. Tam występował z Janem Kociniakiem. No także w kabarecie Dudek, jego niezapomniane role i niezapomniane skecze. Kabaret Olgi Lipińskiej bez pana Jana Kobuszewskiego też nie byłby tym samym kabaretem Olgi Lipińskiej. Warto wspomnieć dzisiaj tego wyjątkowego człowieka, wybitnego aktora teatralnego i komediowego, filmowego. 7 lat temu, 28 września 2019 roku, odszedł od nas Jan Kobuszewski.

To była Kereddin Soltani, oczywiście znana pod pseudonimem Zaz, no i śpiewała o tym, że dla niej najważniejsza jest miłość, radość, dobry humor, a nie pieniądze, które mają uczynić ją szczęśliwą, że woli odkrywać wolność, woli zapominać te wszystkie frazesy, którymi przesiąknięta jest rzeczywistość. Taka popularna rzeczywistość, codzienności. Na początku zaczyna przecież tę piosenkę od śpiewania, że dajcie mi apartament w Ritzu, ja go nie chcę. Biżuterię od Chanel, ja jej nie chcę. Dajcie mi limuzynę, co ja z nią zrobię? No i pokazuje w tej piosence, co tak naprawdę dla niej wartość ma. Zaz, która śpiewa po francusku i śpiewa w taki sposób, że zachwyca cały świat już od wielu, wielu lat. Ta piosenka, Żywy, pochodzi z roku, już wam mówię, z roku 2010, no ale Zaz mogliśmy poznać dużo wcześniej, ale 2010 rok to już i tak 16 lat minęło od tego utworu. Całkiem sporo, prawda? Zaz na pewno nieraz jeszcze dla was zagramy, ale myślę, że nie tylko utwór Żywe, czyli chcę, a może Je voudrais, chciałbym. Jedna.

0: These beautiful things that I've got.
1: To 48 lat temu w Krakowie w sali ratuszowej zaprezentowano publiczności obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. To był 1878 rok, kiedy po raz pierwszy zobaczono to dzieło Jana Matejki. Gdzie można dzisiaj oglądać ten obraz? No już nie w Krakowie, moi drodzy, nie w Krakowie. Można go zobaczyć w Warszawie, w Muzeum Narodowym. Tam jest wystawiony podczas stałej ekspozycji Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Właśnie w warszawskim Muzeum Narodowym.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
3: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Śmigłowce Apache będą serwisowane w Dęblinie. Zakończyły się wybory w podpoznańskiej Rokietnicy. Rusza kampania uwrażliwiająca na przejawy przemocy wobec dzieci. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Z udziałem przedstawicieli polskiego rządu umowę w tej sprawie podpisano pomiędzy wojskowymi zakładami lotniczymi numer 1 a amerykańską firmą GE Aerospace. Umowa jest trzecią i ostatnią umową offsetową związaną z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców Apache. Jak mówił w Dęblinie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, wartość całego offsetu związanego z zakupem przez nasz kraj śmigłowców Apache to około 1 200 000 000 zł.
3: Jestem przekonany, że najlepsze umowy to takie umowy, gdzie obie strony są zadowolone. I to jest przykład takiej umowy. 8 miesięcy negocjacji, pełen kontrakt, szkolenie, serwis, remonty, ale także pełne uzbrojenie do Apache. My dzisiaj zyskujemy dostęp do technologii, transfer technologii do Polski. Ten kontrakt jest w 100% taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
2: Obecnie Wojsko Polskie korzysta z 8 maszyn starszego typu Apache otrzymanych od USA w ramach leasingu. Po zakończeniu dostaw śmigłowców Apache w wersji E Polska będzie drugim państwem po USA dysponującym tak dużą liczbą tych nowoczesnych śmigłowców bojowych.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Zakończyły się wybory w podpoznańskiej Rokietnicy. Ich wyniki zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Wybory na wójta zakończyły się już w pierwszej turze. Zwycięzcą został dotychczasowy pełniący obowiązki wójta i wieloletni wicewójt Arkadiusz Klapiński. Uzyskał 51,5% głosów. Drugie miejsce zajęła popierana przez Koalicję Obywatelską Izabela Dziamska. Na kandydatkę KO zagłosowało ponad 18,5% wyborców. Ostatnie miejsce na wyborczym podium zgarnął z wynikiem blisko 10,5% kandydat PiS Ryszard Sklepik. Reszta kandydatów nie przekroczyła wyniku 10% głosów. Do urn poszło łącznie ponad 48% mieszkańców, czyli ponad 8 tysięcy osób. Arkadiusz Klapiński zastąpi na stanowisku Bartosza Derecha, który został zastępcą prezydenta Poznania. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Otwarto ogród przy ulicy Winiarskiej w Poznaniu. Wcześniej był to teren, na którym znajdowały się ogródki działkowe. Pozostały po nich drzewa owocowe. W ramach przeprowadzonych prac zieleń została uzupełniona o nową roślinność, mówi Marta Fryc z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
5: Zostały tam posadzone nowe drzewka, krzewy, byliny, trawy ozdobne i pnącza. Cały ten teren został również zagospodarowany alejkami. Wcześniej były tam istniejące przedepty i projekt uwzględniał te przedepty, żeby po prostu jak najwygodniej mieszkańcom się tamtędy przechodziło, funkcjonowało. Dodatkowo powstały tam też leżaki, z których mieszkańcy mogą korzystać. Są ławeczki, pergola, pojawiły się też stojaki rowerowe, kosze na śmieci.
2: Ogród jest częścią Winiarskiego Centrum Rekreacji i Sportu. Teren jest otwarty i ogólnodostępny dla mieszkańców.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: 5 października zainaugurowana zostanie kolejna odsłona kampanii uwrażliwiającej na wszelkie przejawy przemocy wobec dzieci. Także wychowanie religijne i pokoleniowy przekaz wiary wymaga klimatu dialogu i języka wolnego od przymusu, podkreślają przewodniczący Konferencji Episkopatu Polskiej i delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Kampania Krajowej Koalicji na rzecz ochrony dzieci i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest organizowana po raz trzeci, a jej tegoroczna odsłona poświęcona jest przemocy emocjonalnej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to tutaj niewiele się zmieniło, bo 1026 hektopaskali na barometrach nadal, ale jeśli chodzi o temperaturę, no to tutaj wzrost. 22 stopnie już teraz pokazują termometry w Poznaniu. Bezchmurne niebo nad nami i tak pozostanie do końca dnia na pewno. A jeśli chodzi o wiatr, on sobie dzisiaj pozwala na wiele, bo porywy sięgają nawet 50 km na godzinę i dobrze, dlatego że dobra jakość powietrza, między innymi dzięki tym porywom wiatru, jest w Poznaniu. Jak będzie w kolejnych godzinach, jak będzie wyglądała pogoda, o tym informujemy Was na bieżąco i co godzinę słyszycie aktualne dane pogodowe.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Tak, dzisiaj poniedziałek, więc Michał Bondyra na pewno się dzisiaj tutaj pojawi o godzinie 18.30 hartowo na sportowo. Będzie o tych wszystkich sprawach sportowych, o których wiedzieć powinniście. No a oprócz tego, że Michał Bondyra się tutaj pojawi, to też pojawi się teraz grupa Męskiego Grania. Utwór Nareszcie i tu usłyszymy m.in. Igora Herbuta, Zalię i Vito Bambino. Oni tworzą ten piękny hymn Męskiego Grania. No, zapraszam, bo to bardzo ładna piosenka, prawda? Ja się

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Agnieszka pyta, czy można utworzyć przymiotnik od rzeczownika kibol, na przykład kibolski, kibolska, kibolskie. Czy można utworzyć, to nie jest właściwie pytanie do językoznawcy. To jest pytanie użytkownika języka do samego siebie. Czy będzie mi to potrzebne i czy będzie pasowało? Mamy wiele takich przymiotników, które się na olski kończą, chociaż mają one bardziej wzniosły charakter. Apostolski na przykład, no, albo związane są z nazwami państw, polski, angolski, mongolski itd., itd. Mamy także wiele rzeczowników, które kończą się na sufiks -ol i one są najczęściej niedobre. To jest ramol, głupol, robol, może jabol też, czyli pewna, odmiana takiego patykiem pisanego wina. Owszem, są takie, które mają ol rdzenny jak konkol czy idol, ale o nich raczej tutaj nie myślimy, bo mają inne trochę pochodzenie. To ol, choć rzadkie, sugeruje coś niedobrego. Ramol to ktoś zramolały, już niedołężny. Robol to taki robotnik, ale widziany jako człowiek niespecjalnie towarzyszący refleksją temu, co wykonuje. Głupol oczywiście jest niedobry. I kibol. Kibol to jest gorszy kibic. To ol wyraźnie negatywnie tutaj działa. Od głupol czy ramol nie mamy ramolski czy głupolski. Tak się jakoś składa, że niepotrzebne były przymiotniki od tych właśnie rzeczowników. Ale kibol na tyle dzisiaj jest często stosowanym wyrazem, że chciałoby się dodać do niego właśnie przymiotnik. Czyli określić nie tylko samego człowieka, który jest no, tym kibicem, a jednocześnie chuliganem, takim kibicem, którego zaangażowanie jest trochę zbyt, nawet nie trochę, zbyt duże, który posuwa się do agresji, który jest no, społecznie szkodliwy, ale także jego poczynania chciałoby się jakoś określać. To słowo, ten przymiotnik już istnieje. Spotykałem w prasie kibolski, dlatego nie ma już pytania, czy można ten przymiotnik utworzyć. On już został utworzony. Może niedobrze, że on jest, tak jak może niedobrze, że jest słowo kibol, bo niedobrze, że istnieje ten rodzaj kibiców. Ale skoro jakaś część rzeczywistości jest, no to trzeba ją nazywać. Językowo jest to w porządku. Etycznie oczywiście nie.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

Tak, trudno czasami razem być, ale warto walczyć o miłość. Jeśli to uczucie nie gaśnie, to no, czasami bywa lepiej, czasami bywa gorzej, ale warto pielęgnować miłość, bo to jest bardzo istotne zadanie każdego, kto kocha i kto jest kochanym, żeby cały czas podsycać ten ogień tej miłości, tego uczucia. To jest bardzo, bardzo ważne w związkach. Dobrze, ale nie będę tutaj morałów prawił, ja się chciałem w zasadzie pożegnać. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za ten wspólnie z wami spędzony czas, drodzy słuchacze i słuchaczki. Za chwilę przywita się Tomek Wandel, a ja pojawię się tutaj jutro z samego rana, razem z Lilią Ładą. Będziemy was jutro rano budzić. Od 6 rano. Tak, o poranku jutro my w tym składzie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański o poranku, a za chwilę Tomek Wandel się przywita i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Ja zatem mówię do usłyszenia i zostawiam was w bardzo dobrych rękach. Mam nadzieję, że to będzie też dobre popołudnie, no bo dzisiaj spędzone poza redakcją, a wy, jeśli spędzacie je w towarzystwie Radia Emaus, to ja też jestem przekonany o tym, że to na pewno będzie dobry dzień, bo my w końcu jesteśmy dobrym radiem Emaus. Dziękuję.

0: Audycja sponsorowana.
1: Koła gospodyń wiejskich już na stałe wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Są okazją do spotkań, integracji, wspólnego działania. Nierzadko angażują całe rodziny i pomagają budować międzypokoleniowe więzi. O dobiegającym końca naborze wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór dobiega końca, ale wciąż można składać wnioski.
2: Owszem, nabór prowadzimy od 30 kwietnia i zakończy się 30 września. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło budżet i do dyspozycji mamy 165 milionów złotych. Wierzę, że tych pieniędzy wystarczy, choć w ostatnich dniach wnioski wpływają do nas lawinowo. Przypominam, że od tego roku nabór wniosków odbywa się wyłącznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
1: O jak duże dofinansowanie mogą się starać koła gospodyń wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
2: Jeśli chodzi o stawki wsparcia, to nie zmieniły się one od poprzedniego roku. O 8 tysięcy złotych może ubiegać się koło, które tworzy nie więcej niż 30 osób. 9 tysięcy złotych mogą otrzymać te koła, które liczą od 31 do 75 członków. A jeśli mamy do czynienia z ponad 75-osobowym kołem, to ma ono prawo do ubiegania się o 10 tysięcy złotych.
1: Na co mogą być przeznaczone takie środki?
2: Zostało to szczegółowo opisane w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. W wolnej chwili warto się z nią oczywiście zapoznać. W skrócie powiem, że otrzymane fundusze mogą przeznaczyć panie na działalność społeczno-wychowawczą, działania o charakterze kulturalno-oświatowym, różnego rodzaju inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich, czy też pielęgnowanie tradycji ludowej. Pozwolę sobie podkreślić, że skoro mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, to ich statuty mogą uwzględniać także działalność prowadzoną na rzecz pożytku publicznego i w ramach wolontariatu. A że wsparcie jest wykorzystywane z pożytkiem, widzimy chociażby podczas tak licznych wydarzeń czy też dożynek. Gdyby nie zaangażowanie pań z kół gospodyń wiejskich, te uroczystości nie byłyby tak ciekawe i rozmach byłby dużo mniejszy.
1: Do kiedy i jak potem rozliczyć tę pomoc?
2: Jeśli chodzi o rozliczenie, nie ma zmian w porównaniu do wcześniejszych lat. Na wydanie pieniędzy koła mają czas do końca tego roku, a na złożenie sprawozdań do końca stycznia przyszłego roku. Będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać i planujemy szkolenia, ale zachęcam panie do śledzenia informacji na stronie agencji i naszych profilach w mediach społecznościowych.
1: Z roku na rok w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kół gospodyń wiejskich jest coraz więcej. Wsparcia, jak się okazuje, promować nie potrzeba, ale warto przypominać o związanych z nim terminach i obowiązkach. Natomiast zachęt do aktywności i integracji chyba nigdy dość.
2: Zachęcam wszystkich Państwa, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, do zapisania się do kół gospodyń wiejskich, dlatego że to bardzo integruje społeczności lokalne, a także rozwija umiejętności i tradycje ludowe. Zachęcamy.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Audycja sponsorowana. Radio Emaus.

To Alex Warren w piosence o tym, że wszystko jest zwyczajne, ale niezwyczajna jest dzisiejsza pogoda, bo przecież mamy jesień. Można powiedzieć w sumie, że lato na chwilę wróciło. Nieco później zajrzę w prognozę pogody i przedstawię Wam, jak to będzie wyglądać w trakcie najbliższych dni. A na razie chciałbym Was przywitać przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, jest poniedziałek, 28 września. Niniejszym zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus.

Oprócz Ciebie nic, to Kaja i Krzysztof Kiliański. Za 12,5 minuty minie 15, punktualnie o 15. Serwis informacyjny w kalendarzu 28 września. To Światowy Dzień Wścieklizny. Z tego powodu można na przykład sobie obejrzeć film Wściekły z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej. A tak naprawdę Światowy Dzień Wścieklizny, tak naprawdę całkiem na poważnie, to międzynarodowa kampania obchodzona codziennie właśnie tego dnia, czyli 28 września z inicjatywy amerykańskiej organizacji Non-Profit Global Alliance for Rabies i ośrodków kontroli i prewencji chorób. Ten dzień po raz pierwszy był obchodzony w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili jest to dzień światowy, czyli obchodzony na całym świecie. Światowy Dzień Wścieklizny właśnie dziś.

0: dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 28 września, minęła 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rolnicy mogą zgłaszać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. W niedzielę Poznań Maraton, będą utrudnienia i zmiany. Wyjątkowe oratorium poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce w październiku w Poznaniu. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
2: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Finanse w gostyńskim szpitalu wzbudziły wiele emocji podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego. Placówka nie spłaciła w terminie udzielonej przez powiat pożyczki. Należność ostatecznie została uregulowana, ale problemy finansowe pogłębia fakt, że szpital czeka na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy na projekty związane z cyberbezpieczeństwem i kardiologią. Starosta gostyński Robert Marcinkowski potwierdził, że podczas posiedzenia komisji dyskutowano o zakończeniu współpracy z głównym księgowym placówki. Nie łączono jednak tej decyzji z żadnym niezrealizowanym przelewem.
4: Krytycznie oceniłem działanie służb finansowych szpitala, dlatego że szpital, który powinien mieć świadomość, że biegnie termin spłaty pożyczki, nie wykonał żadnego ruchu i dopiero po naszej interwencji ze strony pani skarbnik i mojej taki ruch został wykonany. Ja mówię wprost, oceniłem to krytycznie. Natomiast nie było tutaj niezrealizowanego przelewu, nie było tutaj naszej ingerencji jako pracodawcy, bo my pracodawcą po prostu nie jesteśmy.
2: Placówka ma już nową księgową oraz gotowy plan naprawczy. Dokument ma zostać przedstawiony Radzie Społecznej Szpitala i później trafić do zarządu powiatu. W najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią utrudnienia komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Zmiany zaczną się od godziny 8. Na liniach tramwajowych będą wprowadzone etapami, dlatego na tej samej linii tramwaje w różnych godzinach będą kursować innymi trasami, zaznacza Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane. Będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Junikowo.
2: Zmiany dotyczyć będą także kursowania autobusów.
5: 30 linii, aż zmiany będą dotyczyły. Część będzie linii zawieszonych, część będzie miała skrócone trasy, a część bardzo zmienione trasy. Dlatego też wielki apel i prośba o to, żeby w miarę możliwości sprawdzić sobie na stronie internetowej, jak to będzie wyglądać.
2: Szczegóły dotyczące zmian są dostępne na stronie internetowej ZTM-u.
1: Pies Archidiecezji Poznańskiej.
2: Wyjątkowe wydarzenie audiowizualne poświęcone postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tchnienie to oratorium łączące muzykę, słowo i obraz. Oratorium jest opowieścią o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika oraz zaproszeniem do refleksji nad jego wciąż aktualnym przesłaniem – wiernością Chrystusowi, prawdzie i miłości. Oratorium odbędzie się 17 października o 19 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej w Poznaniu. Wystąpią chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz, sopran oraz Aleksander Machalica, lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański, libretto przygotowała Monika Wydrzyńska.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Słoneczko. słoneczna aura, jakiej jest nam dane dziś doświadczać, nie opuści nas co najmniej do środy. Sprzyjające wskazania termometrów również są jak najbardziej mile widziane. Dziś i jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jest wysokie, 1025 hektopaskali i jeszcze rośnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Było tak. Oto pewnym niewielkim księstwem, które odpowiada mniej więcej lokalizacji dzisiejszych Czech, rządził mądry władca Wratysław. Skąd wiemy, że mądry? Stąd, że rozpoznał dobrą nowinę, kiedy ta dotarła do jego włości i przyjął chrzest. Wiedział jednak, i to też jest dowód mądrości, że wielu jego poddanych nie ma zamiaru porzucać dawnych wierzeń. Mógł oczywiście pozbawić ich życia, ale to akurat kłóciłoby się z dopiero co przyjętą przez niego dobrą nowiną. Zrobił zatem w jej duchu coś zupełnie innego i poślubił pogańską księżniczkę Drachomirę, by w ten właśnie sposób ocalić swoje księstwo przed rozłamem. Niestety, wraz z ciążą Drachomiry, groźba podziału Czech powróciła i to ze zdwojoną siłą. Zdwojoną, bo urodziła dwóch synów. Starszego, Wacława, w duchu nowej wiary, zaczęła wychowywać matka Wratysława, święta Ludmiła. A młodszego, Bolesława, w świat starych wierzeń wprowadzała mama, księżniczka Drachomira. Po ludzku ta niemal legendarna historia nie mogła zakończyć się dobrze i nie zakończyła. Bolesław zaprosił bowiem brata na swój zamek w Starym Bolesławcu i tam pewnego dnia zabił go skrytobójczo, zyskując koronę i przydomek. Okrutny. Jednak z Bożej perspektywy śmierć Wacława to był moment jego triumfu. Zyskał bowiem palmę męczeństwa i stał się świętym patronem swojego księstwa, które nie tylko porzuciło wkrótce pogaństwo, ale nawet podjęło się ewangelizacji ościennych krain. Wszak bowiem Bolesław Okrutny, rodzony brat świętego Wacława, dzisiejszego patrona, to ojciec Dobrawy, tej samej, która do chrztu przekonała Mieszka I.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Nie mamy nic do stracenia, to był Mrozu. Wy też nie macie nic do stracenia, po prostu proszę słuchać Radia Emaus, proszę słuchać też aktywnie Radia Emaus, proszę komentować, pisać, co wam się nie podoba, co wam się podoba, co byście zmienili albo co was irytuje, niekoniecznie w naszym programie również, co was irytuje na przykład w waszym bezpośrednim otoczeniu. Ja mógłbym parę rzeczy wymienić, ale najpierw poczekam na wasze głosy. O 16.30 serwis kulturalny, o 17.00, między 17.00 a 18.00 zajrzymy raz jeszcze dzisiaj do kalendarza muzycznego, o 18.15 słowo o słowie to profesor Jerzy Bralczyk, rzecz jasna, o 18.30 hartowo na sportowo i jeszcze w swoim imieniu zapraszam na 22.10, dziś 84. spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś specjalnie dla was zagram z Bonda. Szczegółów tego wydarzenia proszę szukać na chociażby na Facebooku albo na Instagramie, bo tam pojawiła się zapowiedź tej właśnie audycji. No i proszę też posłuchać o 22.10 muzyka z celuloidu po raz 84. Po raz pierwszy w muzyce z celuloidu zagramy z Bonda. Będziemy grać w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Teraz grupa Simply Red i Stars.

0: Zniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie

Dość spora grupa solenizantów. Dzisiaj to Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, Więcesława, Bernardyn, Laurencjusz i Więcesław. Pozdrawiamy bardzo serdecznie w poniedziałek 28 września. O 16.30 zapraszam na serwis kulturalny, dziś zaproszenia kinowe, ale też parę zaproszeń tak zupełnie niespodziewanych, na przykład prelekcja, na jaki temat, to wam powiem dopiero wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. 16.30 Radio Emaus, to jeszcze za niecałą godzinę. W tej chwili jest 15.37, czyli za 23 minuty 16. Yeah.

W najbliższą niedzielę po raz 25 ulicami Poznania pobiegnie maraton. Po raz 25 to już jubileuszowy bieg na ponad 40 km. Pewno kierowcy znowu będą narzekać, no ale sport to zdrowie, kulturę fizyczną trzeba krzewić, nawet w taki sposób, który niekoniecznie wszystkim się podoba. Maraton startuje bodajże o godzinie 9, a do najbliższego czwartku, czyli do 1 października włącznie, można się na niego zapisywać. Jeśli ktoś z Was ma ochotę, no to proszę szybciutko to zrobić. Myślę, że szczegóły, jak to zrobić, znajdziecie na stronie www, która właśnie dotyczy poznańskiego maratonu. Seven Days, czyli 7 dni, to taka piosenka o tygodniu, którą zaśpiewa Craig David.

Wracając jeszcze na chwilę do 25. maratonu, który pobiegnie w najbliższą niedzielę, o czym mówiłem wcześniej, to pogoda zapowiada się całkiem maratońska, bo troszkę słońca, troszkę chmur i 19 stopni Celsjusza, czyli pogoda w sam raz do takiego długodystansowego joggingu. Przypominam, zgłoszenia można przesyłać do najbliższego czwartku. Kto pierwszy, ten lepszy, myślę, bo pojemność na linii startowej jest z pewnością też nieco ograniczona. Birds of a Feather, Billie Eilish za 8:16.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poniedziałek, 28 września, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Rusza remont zabytkowej fontanny w poznańskim parku Wilsona. Pielgrzymka żywego różańca już za kilka dni w Licheniu. Ponad 150 projektów, tyle pomysłów mieszkańców stolicy Wielkopolski zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Główną zmianą tegorocznej edycji jest zwiększenie budżetu do 33,5 miliona złotych, mówi dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
3: Czyli ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Co roku ta pula się zwiększa, więc też jest szansa, żeby projektów więcej wybrać lub też żeby zwyciężyły projekty wyceniane największą kwotę, bo przypominam, że te kwoty, i to też jest pewne nowum, zwiększyły się te kwoty na projekty duże, bo to jest maksymalnie 3 miliony, przez wiele lat było 2 miliony, no ale widzimy jednak zwyżkę kwot.
2: Głosowanie potrwa od 5 do 30 października. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu podsumowano 10 lat projektu doradztwa energetycznego dla energii i klimatu. Jak zaznacza prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak, jednym z ważniejszych elementów projektu są konsultacje z mieszkańcami.
4: Można do nas przyjść, nasi doradcy są na miejscu zawsze też w funduszu, ale można też zadzwonić, umówić się na spotkanie. To mogą być przedsiębiorcy, to mogą być samorządy, ale też zwykły mieszkaniec, który na przykład planuje zamontowanie jakiejś pompy ciepła czy jakiejś innej instalacji i potrzebuje po prostu skonsultować, czy ten projekt jest opłacalny, czy może dostać na niego finansowanie. Konsultacja jest nieodpłatna.
2: Do innych zadań projektu należy podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców, m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki oraz efektywności energetycznej. Rusza remont zabytkowej fontanny w poznańskim parku Wilsona. Fontanna zyska nową nawierzchnię na ścianach, posadzce wewnątrz czaszy fontanny i w kanałach technologicznych. Wyremontowana zostanie także muszla koncertowa. Do dziś nie zachowały się oryginalny trejasz i pergola, które teraz zostaną odbudowane, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: W ramach zadania na muszli zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian muszli, a elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie też piwnica muszli. Wykonawca przeprowadzi również prace związane z instalacjami, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą czy elektryczną.
2: Prace będą kosztować niespełna 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych. Odnowioną fontannę i muszle mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Od 2 do 4 października w Licheniu odbędzie się kongres różańcowy diecezji wrocławskiej połączony z diecezjalną pielgrzymką żywego różańca. Wydarzenie zgromadzi zalatorów i członków kół różańcowych na wspólnej modlitwie, konferencjach i adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności za 200 lat istnienia żywego różańca oraz umocnienia wspólnoty modlącej się za Kościół i świat u stóp Matki Bożej Licheńskiej. Do udziału zaproszone są również osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z modlitwą różańcową i dołączyć do wspólnoty żywego różańca.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: W Poznaniu niebo cały czas jest bezchmurne, a średnia arytmetyczna najwyższych temperatur prognozowanych w tym tygodniu wynosi 21, czyli dość wysoko. Dziś maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Teraz właśnie tyle zobaczymy, jeśli spojrzymy na termometr. Za około godzinę temperatura zacznie spadać. Ciśnienie dziś jest w wysokich rejestrach 1025 hektopaskali. Wiatr wieje dość silny z kierunku południowo-wschodniego.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Krzyż nie jest przeszkodą w drodze do nieba, ale drabiną, po której człowiek wchodzi do raju miłości.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za parę minut w naszym programie serwis kulturalny, a w nim między innymi propozycja Kina Bułgarska 19. Ja wczoraj widziałem niezły film całkiem, Niebo nad Normandią, oryginalny tytuł Pressure, opowiem wam kiedyś o nim. Widziałem też nie wczoraj, tylko już dawno temu, wszystkie 25 odcinków Bonda. Począwszy od Doktora No, skończywszy na No Time To Die, od dzisiaj w muzyce z celuloidu zacznę o nich opowiadać, jak to już kiedyś na antenie Radia Mos czyniłem, ale w zupełnie innym miejscu. A w muzyce z celuloidu będzie to tak, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca będzie się ukazywał jeden odcinek tego cyklu Gramy z Bonda. Dzisiaj zaczynamy od roku 1962 i od filmu Dr. No z legendarnym Seanem Connery w roli agenta 007. Zapraszam dziś wieczorem na godzinę 22:10.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Na godzinę 17 zaprasza Muzealne Centrum Edukacyjne, które mieści się w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. Tam prelekcja historyczna Folklor Wielkopolski. Ta prelekcja będzie towarzyszy wystawie czasowej Mela i Szczun. O 17 w Teatrze Nowym warsztaty twórczego pisania pod hasłem generalnie dramat. Co się kryje pod tym hasłem, proszę sprawdzić o 17 w Teatrze Nowym. Raz jeszcze powtarzam. O 18 natomiast w Bibliotece Raczyńskich spotkanie z Marianem Gołką, który jest autorem książki Przenośne Centrum Świata, przypadki podróżne. Ta książka zwyciężyła w tegorocznym konkursie imienia Arkadego Fidlera i zdobyła nagrodę bursztynowego motyla. O szczegółach tej nagrody, a także o czym jest ta książka, można się dzisiaj dowiedzieć właśnie tam, w Bibliotece Raszyńskich. Kino Bułgarska 19 zaprasza na godzinę 17 na filmy Drugie życie, 18.20 Kura, 19.00 Obcy i o 20.00 O czym sobie nie mówimy.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

601 077 033. Jak zwykle namawiam do interaktywnego słuchania Radia Emaus, podzielenia się ze mną różnymi rzeczami, tym co was boli, tym co was śmieszy, lub po prostu można przesłać pozdrowienia. Ponieważ wraz z nastaniem nowej ramówki wypadł właśnie z tejże ramówki niedzielny koncert życzeń. Ja od czasu do czasu mogę spełnić oczywiście wasze życzenie. Napisała pani Marta, która chciałaby usłyszeć piosenkę o tym, że stygnie lato. No to ja oczywiście mogę tę piosenkę zagrać. Pozdrawiam serdecznie pani Marto. Te dźwięki są tylko i wyłącznie dla pani. Pozdrawiam.

Filmów to piękne dźwięki z filmu Moulin Rouge Baza Luhrmanna z 2001 roku. W tym filmie występuje też Jacek Koman. Oczywiście tej piosenki nie śpiewa, bo to śpiewa Christina Aguilera i koleżanki. Natomiast Jacek Koman w tym filmie zatańczył piękne tango Roxanne, nawet zaśpiewał. A jeśli chcielibyście zobaczyć tego aktora w polskim filmie, to polecam poczekać do 11 listopada. Wtedy premierę będzie miał film Nasza Rewolucja. Film opowiadający o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów, a Jacek Koman będzie tam grał postać Marka Edelmana. Jak mówiłem, premiera 11 listopada i ta data, rzecz jasna, przypadkową nie jest. Tu Radio Emaus za 8,5 minuty, 17.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
4: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wystartowała tegoroczna edycja cyklu Senioralnie Poznań. Ulicami stolicy Wielkopolski przejdzie Marsz Pokutny. Wręczono nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Ruszył cykl Senioralnie Poznań. Przez najbliższy miesiąc najstarsi mieszkańcy stolicy Wielkopolskiej będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, atrakcji kulturalnych czy sportowych. W dzisiejszych czasach seniorzy mają bardzo wiele potrzeb, mówi Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
3: Część osób, które na przykład przychodzi do centrum, mówi: jestem na emeryturze od paru dni, chciałbym ciekawie spędzić czas. Chciałbym pójść do kina, do teatru, odwiedzić Uniwersytet Trzeciego Wieku, dowiedzieć się, gdzie są kluby, więc taką ofertę również w centrum informacyjną mamy. Ale są też rzeczywiście seniorzy, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są samotni, poszukują towarzysza lub najzwyczajniej w świecie pomocy.
2: Jednym z ważniejszych punktów cyklu będą targi Viva Seniorzy. Cykl Senioralnie Poznań potrwa do końca października.
1: Informacji Radia Emaus.
2: W sobotę 3 października mieszkańcy Poznania przejdą ulicami miasta w modlitewnym Marszu Pokutnym. O duchowym celu tego wydarzenia mówi Marlena Strzelec-Orłowska z poznańskiego ruchu pokutnego.
4: Główna intencja, proste słowo, pokuta, proste i trudne, gra w naszej duszy pragnienie pokutowania za grzechy nasze, naszych bliskich, naszego miasta, naszego państwa. My jesteśmy wspólnotowym tworzeniem. Grzechy, które są popełniane, to też my wspólnie za nie odpowiadamy i przepraszamy też wspólnie. Dlatego warto też być razem, żeby się wspierać.
2: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 i mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela, po której uczestnicy przejdą w procesji różańcowej do kościoła świętego Michała Archanioła na popołudniową adorację. Wydarzenie będzie przebiegać w duchu pokuty, dziękczynienia oraz uwielbienia Boga. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy. Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej odbędzie się 24 października w Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne czy schole. Kartę zgłoszeń można przesyłać do 17 października mailowo. Szczegóły są dostępne na stronie parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Pniewach.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wręczono prestiżową nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. To wyróżnienie dla badaczy, którzy w wyjątkowy sposób przyczyniają się do popularyzowania historii Piastów, mówi rzecznik prasowy Muzeum Paweł Bąkowski.
5: Tegorocznym laureatem nagrody został profesor Daniel Makowiecki, archeolog i archeozoolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lednicki Orzeł to honorowe wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa wielkopolskiego.
2: Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Bezchmurne niebo mamy w całej Wielkopolsce, w Poznaniu jak najbardziej również. Na poznańskim termometrze 22 stopnie Celsjusza, na barometrze 1025 hektopaskali. Temperatura zacznie pomału spadać, właściwie już zaczęła, a ciśnienie będzie rosnąć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawdziwa wielkość nie boi się uniżać. Nie boi się pochylić nad słabym, małym, odepchniętym. Wielcy ludzie nie zabiegają o uznanie w oczach innych, tylko Boga. Dlatego są wolni jak dzieci, bo nie muszą nic nikomu udowadniać ze strachu lub pychy. Nie boją się doceniać innych, cieszą się ich sukcesami, nie martwią się, że na tym coś stracą, bo swoje życie istotnie złożyli w rękach Boga. Komu z najmniejszych w moim otoczeniu okażę dziś szacunek?

Weź nie pytaj, weź się przytul, śpiewał. Paweł Domagała, no właśnie wyleciało mi nazwisko tego muzyka z głowy. Śpiewał i grał na gitarze, rzecz jasna. W naszym popołudniowym programie w tej godzinie jeszcze zajrzymy na chwileczkę w muzyczne kalendarium. Wystąpi jeden z jubilatów, ale jubilatów, który urodził się 63 lata temu w Poznaniu. Być może wiecie już, o kogo chodzi. O 18.15 zapraszam na spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Jego felieton językowy Słowo o Słowie po raz trzeci pojawi się na antenie Radia Emaus. I o 18.30 hartowo na sportowo dziś w programie będzie o przedwczorajszym właściwie sukcesie polskich siatkarzy. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zgodnie z zapowiedzią zaglądam do muzycznego kalendarium. To już druga odsłona tego zaglądania dzisiaj, bo muzyczna podróż w czasie już się odbyła dzisiaj o 10.30. 63 lata skończył dziś pewien poznaniak, nazywa się Adam Nowak. Od wielu lat, nawet nie wiem od ilu, stoi na czele grupy Raz, Dwa, Trzy. I teraz ta grupa u nas się pojawia.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Słuchacie popołudniowego programu Radia Emaus. Za oknem jeszcze jasno, wszak słońce zajdzie dopiero o 18.36, a raczej już o 18.36. Słońce wstało o 6.49. Dni są niestety już, ale coraz krótsze. Poniedziałek 28 września potrwa w sumie 11 godzin i 47 minut. Niebawem będziemy zmieniać też czas z letniego na zimowy. Wtedy te proporcje, jeśli chodzi o ciemne poranki, jasne poranki, bardzo się zmieni. Ale tak jakbym to powiedział byle do wiosny, to pewnie by każdy się ze mną zgodził. Za 9 minut minie 18.

0: Promocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 28 września, minęła 18.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ruszył cykl Senioralni Poznań. W niedzielę Poznań Maraton. Będą utrudnienia. Ponad 150 projektów, tyle pomysłów mieszkańców stolicy Wielkopolskiej zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie mają już nadane numery. Główną zmianą tegorocznej edycji jest zwiększenie budżetu do 33,5 miliona złotych, mówi dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
3: Czyli ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Co roku ta pula się zwiększa, więc też jest szansa, żeby projektów więcej wybrać lub też żeby zwyciężyły projekty wyceniane największą kwotę, bo przypominam, że te kwoty, i to też jest pewne nowum, zwiększyły się te kwoty na projekty duże, bo to jest maksymalnie 3 miliony, przez wiele lat było 2 miliony, no ale widzimy jednak zwyżkę kwot.
2: Głosowanie potrwa od 5 do 30 października. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada. Szczegóły dotyczące PBO są dostępne na stronie miasta Poznania. Ruszył cykl Senioralni Poznań. Przez najbliższy miesiąc najstarsi mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, atrakcji kulturalnych czy sportowych. W dzisiejszych czasach statystyczny senior ma bardzo wiele potrzeb, mówi Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
4: Część osób, które na przykład przychodzi do centrum, mówi: jestem na emeryturze od paru dni, chciałbym ciekawie spędzić czas. Chciałbym pójść do kina, do teatru, odwiedzić Uniwersytet Trzeciego Wieku, dowiedzieć się, gdzie są kluby, więc taką ofertę również w centrum informacyjną mamy. Ale są też rzeczywiście seniorzy, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są samotni, poszukują towarzysza lub najzwyczajniej w świecie pomocy.
2: Jednym z ważniejszych punktów cyklu będą targi Viva Seniorzy. Cykl Senioralni Poznań potrwa do końca października. A w najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią utrudnienia komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Zmiany zaczną się od godziny 8. Na liniach tramwajowych będą wprowadzane etapami, dlatego na tej samej linii tramwaje w różnych godzinach będą kursować innymi trasami, zaznacza Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane. Będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Junikowo.
2: Zmiany dotyczyć będą także kursowania autobusów. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZTM-u. Rusza remont zabytkowej fontanny w poznańskim parku Wilsona. Fontanna zyska nową nawierzchnię na ścianach, posadzce, wewnątrz czaszy fontanny i w kanałach technologicznych. Wyremontowana zostanie także muszla koncertowa. Do dziś nie zachowały się oryginalny trejasz i pergola, które teraz zostaną odbudowane, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
6: W ramach zadania na muszli zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian muszli, a elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie też piwnica muszli. Wykonawca przeprowadzi również prace związane z instalacjami, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą czy elektryczną.
2: Prace będą kosztować niespełna 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych. Odnowioną fontannę i muszle mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku. Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej odbędzie się 24 października w Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ październik jest miesiącem poświęconym Maryi. Jak podkreślała w porannej rozmowie Radia Emaus koordynatorka przeglądu Paulina Królak, to okazja do modlitwy poprzez śpiew.
7: tekstem, żeby to była prosta piosenka maryjna, żeby nie była to zbyt skomplikowana, żeby każdy mógł się jej w miarę szybko nauczyć. Później jest taki moment przed galą, że wszyscy wychodzą na scenę i wówczas wykonują ten utwór maryjny. Cudowne uczucie, kiedy widzi się przed sobą 200 osób, którzy śpiewają z radością, grają na swoich instrumentach i śpiewają właśnie ten nasz wspólny hymn. A jest to piosenka maryjna Święta Maryjo Królowo.
2: W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne czy schole. Kartę zgłoszeń można przesyłać do 17 października mailowo. Szczegóły są dostępne na stronie parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Pniewach. A na Politechnice Poznańskiej można oglądać portrety przedstawicieli ludu Shipibo-Konibo, rdzennej społeczności zamieszkującej perumiańską Amazonię. A to wszystko za sprawą wystawy pod tytułem Shipibo-Konibo – Portrety z mojej krwi, autorstwa peruwiańskiego artysty Davida Diaza Gonzaleza. Ekspozycja łączy fotografię dokumentalną z opowieścią o tożsamości. Jak zauważa prorektor do spraw współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej profesor Mariusz Głąbowski, projekt jest częścią szerszych działań międzykulturowych.
8: Fotografia doskonale łączy technologię z humanistyczną potrzebą rozumienia drugiego człowieka. Dzięki tej wystawie możemy choć na chwilę znaleźć się wszyscy bliżej Peru, jego różnorodności, historii i bardzo żywej kultury. Wzajemny szacunek dla różnorodności i przede wszystkim wzajemne zaufanie.
2: Autor zdjęć sam pochodzi z ludu Shipibo-Konibo, dlatego fotografuje własną społeczność i jej kulturę. Wystawę można oglądać w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.
9: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
10: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Pogoda.
0: Przez ostatnią godzinę temperatura spadła o 3 stopnie, w tej chwili na termometrze 19 stopni Celsjusza, na barometrze 1025 hektopaskali. Temperatura będzie jeszcze spadać, a ciśnienie zupełnie odwrotnie, będzie rosnąć. Cały czas mamy bezchmurne niebo, ale gdy się zrobi ciemno, no to będzie ciemno i tych nie będzie widać słońca, bo będzie świecić księżyc, ale jutro zapowiada się kolejny słoneczny dzień. I tak jak mówiłem 2 godziny temu, tak będzie co najmniej do środy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Agnieszka pyta, czy można utworzyć przymiotnik od rzeczownika kibol, na przykład kibolski, kibolska, kibolskie. Czy można utworzyć, to nie jest właściwie pytanie do językoznawcy. To jest pytanie użytkownika języka do samego siebie. Czy będzie mi to potrzebne i czy będzie pasowało? Mamy wiele takich przymiotników, które się na olski kończą, chociaż mają one bardziej wzniosły charakter. Apostolski na przykład, no, albo związane są z nazwami państw, polski, angolski, mongolski itd., itd. Mamy także wiele rzeczowników, które kończą się na sufiks -ol i one są najczęściej niedobre. To jest ramol, głupol, robol, może jabol też, czyli pewna odmiana takiego patykiem pisanego wina. Owszem, są takie, które mają ol rdzenny jak kąkol czy idol, ale o nich raczej tutaj nie myślimy, bo mają inne trochę pochodzenie. To ol, choć rzadkie, sugeruje coś niedobrego. Ramol to ktoś zramolały, już niedołężny. Robol to taki robotnik, ale widziany jako człowiek niespecjalnie towarzyszący refleksją temu, co wykonuje. Głupol oczywiście jest niedobry. I kibol. Kibol to jest gorszy kibic. To ol wyraźnie negatywnie tutaj działa. Od głupol czy ramol nie mamy ramolski czy głupolski. Tak się jakoś składa, że niepotrzebne były przymiotniki od tych właśnie rzeczowników. Ale kibol na tyle dzisiaj jest często stosowanym wyrazem, że chciałoby się dodać do niego właśnie przymiotnik. Czyli określić nie tylko samego człowieka, który jest tym kibicem, a jednocześnie chuliganem, takim kibicem, którego zaangażowanie jest zbyt duże, który posuwa się do agresji, który jest społecznie szkodliwy, ale także jego poczynania chciałoby się jakoś określać. To słowo, ten przymiotnik już istnieje. Spotykałem w prasie kibolski, dlatego nie ma już pytania, czy można ten przymiotnik utworzyć. On już został utworzony. Może niedobrze, że on jest, tak jak może niedobrze, że jest słowo kibol, bo niedobrze, że istnieje ten rodzaj kibiców. Ale skoro jakaś część rzeczywistości jest, no to trzeba ją nazywać. Językowo jest to w porządku. Etycznie oczywiście nie.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Dawid Podsiadło, czym nas zaskoczy w przyszłym roku, jeszcze nie wiadomo, ale na pewno coś szykuje. Wiem to z dobrze poinformowanych źródeł, aczkolwiek pragnących zachować anonimowość. Dawid Podsiadło coś szykuje i z pewnością zrobi to na błysk. Z całą pewnością mogę też powiedzieć, że o 18.30 na naszej antenie Michał Bondyra i Hartowo na Sportowo i będzie o sukcesie polskich siatkarzy. Zapraszam.

0: się robi.
1: Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
2: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. Mediolan zdobyty, polscy siatkarze mistrzami Europy. Po zwycięstwie 3-1 nad Francją, polscy siatkarze zdobyli trzeci raz w historii i drugi raz z rzędu mistrzostwo Europy. Podopieczni Nikoli Grbicza w fazie grupowej ograli kolejno po 3-0 Portugalczyków, Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę, przegrywając 2-3 z Bułgarami. W 1/8 finału ograli gładko Łotyszy, potem też 3-0 w ćwierćfinale Niemców i w półfinale Słoweńców. MVP turnieju został Wilfredo Leon, a w zespole marzeń obok Leona znaleźli się jeszcze środkowi Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, libero Jakub Popiwczak i oczywiście trener Nikola Grbicz. To 10. turniej z rzędu za kadencji Grbicza, z którego Polacy wracają z medalami.

0: bardzo dramatyczny. Nam wydawało się, zresztą nie tylko nam, że przegramy go 25-27. Wtedy Marcin Nowakowski, kiedyś siatkarz kadry, dziś asystent Nicole Grbicza, zauważył dotknięcie ręki siatki przez Francuza. Wziął challenge, który finalnie pozwolił odwrócić tego seta. Powiedz, czy ten pierwszy set ustawił mentalnie ten finał?
1: Odniosę się trochę do tego wstępu, który robiłeś, jak to imponująco wygląda, prawda? 10 medali, każda impreza, w której startowaliśmy pod wodzą Nicole Grbicza, kończy się medalem. Niewiarygodne. Co do mistrzostwa, ta droga nasza równie okazała. Te pierwsze mecze, szczerze mówiąc, ja nawet tak na nie za bardzo nie oglądałem, bo cieszę się, że jest dużo zespołów w mistrzostwach Europy. To jest bardzo ważne dla popularyzowania piłki siatkowej, ale no jednak, kiedy mamy tak mocną ekipę, no to na przykład na tle Macedonii to nie pooglądamy za dużo takiej wybitnej siatkówki, a już w finale, tak jak powiedziałeś, pomimo, że tam nie te sety pozostałe, to były raczej zdecydowane bądź dla jednej, bądź dla drugiej drużyny. Ten pierwszy set to było rollercoaster. I jedni, i drudzy. Fantastycznie.
0: Pytałem cię, czy to mentalnie gdzieś tam ustawiło ten finał, że wróciliśmy niemalże przegranego seta. Był ten challenge. Jak to twoim zdaniem wyglądało? Czy to był taki bodziec mentalny?
1: Na pewno to było ważne, bo jeżeli pozostałe sety potoczyłyby się tak, jak się potoczyły, czyli drugi set zdecydowanie dla nas, tak? Trzeci zdecydowanie dla Francji, no to by było 2-1 dla Francji w takim układzie. To my byśmy mieli nóż na gardle. Z drugiej strony, jakby Francuzi tam wprowadzili tego środkowego Musę, który grał w Kaszanach Lwów, który bardzo dobrą zmianę zrobił i dzięki niemu wygrali tego trzeciego seta między innymi. Uh-huh. To też nie wiadomo, czy wtedy ta zmiana by zaszła. Ciężko tak gdybać w piłce siatkowej. Ja uważam, że tak, że to był bardzo ważny set. Potem widziałem wypowiedź Nicole Grbicza, że dobra, wzięli ten challenge, bo się bierze challenge w takich momentach. Uh-huh. Rzeczywiście tutaj asystent Nowakowski go wyłapał, ale sam Grbicz nie miał dużo przekonania, że ten challenge zakończy się naszym sukcesem i to dotknięcie siatki było naprawdę minimalne, można by powiedzieć. Więc dużo tam rzeczywiście szczęścia, te przepisy trochę na naszą korzyść w tym przypadku i bardzo fajnie. Szczęście sprzyja lepszym, na pewno musieliśmy bardzo dużą pracę wykonać, żeby ten challenge nam pomógł, a potem jeszcze było trzeba, wiadomo, kilka ważnych piłek wygrać, bo to nie była piłka decydująca o naszej wygranie, tylko o tym, że mogliśmy kontynuować seta.
0: Tak, że wróciliśmy do gry na remis, prawda?
1: Tak, na pewno ważny był pierwszy set, jak najbardziej. Tutaj czy kluczowy, to ciężko mi zawsze się odnieść tak w 100%, ale na pewno patrząc z perspektywy czasu i gdyby te sety ułożyły się tak samo, to można powiedzieć, że to był bardzo ważny set i istotny dla przebiegu spotkania.
0: Chciałem cię, Wojtek, zapytać o taki drugi moment w finale, właściwie ten po tym prowadzeniu w setach 2-0 z Francuzami, gładko przegrywamy do tego seta trzeciego, o którym ty mówiłeś, do 20. No 20 to trochę tam zaciemnia ten obraz, bo rzeczywiście od początku do końca Francuzi tam dominowali w tym secie, ale Polacy wytrzymują to mentalnie i wręcz zmiatają rywali w czwartym, ostatnim, jak się okazało, secie. To pokazuje, że my mentalnie potrafimy wykorzystywać takie mecze o wszystko.
1: Tam jeszcze była bardzo ważna, istotne były zmiany, zarówno w zespole francuskim, bo właśnie tak jak wspomniałem, przed środkowy ten Musę, ma dłuższe nazwisko, ale wiem, że on ma taki tutaj pseudonim drużynowy, ten środkowy, który grał w Kaszanach, już był w Elblągu w ubiegłym sezonie, fantastyczny chłopak. A u nas, w tym trzecim secie, jak już przegrywaliśmy, przed Kamil Semeniuk. Przecież Kamil Semeniuk fantastyczną zmianę dał i pomimo, że Leon grał dobrze w tym spotkaniu, a nawet bardzo dobrze, to Kamil zagrał tak fantastycznie w tym trzecim secie, że w czwartym secie Grbicz go pozostawił na boisku i też zapewne to miało wpływ na to, że był nowy impuls, nowa jakość. No, Kamil też jest bardziej defensywnym zawodnikiem od Wilfredo, więc to wszystko pomogło rzeczywiście przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść.
0: Kamil absolutnie super rezerwowy, zresztą w świetnych relacjach też z Grbiczem. Ale ja, wiesz co, zastanawiałem się, czy jakich analogii użyć. I na początku myślałem, że ten finał można potraktować jako rewanż za Igrzyska Olimpijskie sprzed 2 lat w Paryżu, gdzie biało-czerwoni przegrali przecież gładko z Francuzami 0-3, pamiętamy to. Ale jak patrzy się na skład Polaków, z 9 z 14 obecnych siatkarzy nie było w Paryżu. Mało tego, z podstawowej 7 zostało tylko 2 przejmujących, Wilfredo, Leon i Tomasz Fornal. To mamy potężną głębię składu.
1: No to bardzo ciekawe, co mówisz rzeczywiście, bo ja tak sobie też patrzyłem na Francuzów, że oni są troszeczkę z przebudowiem. Odszedł Gabet, zastępuje go tutaj

0: Matias Eno, który grał w Gorzowie w ubiegłym sezonie. Z ławki wchodzą zawodnicy z rocznika 2007, ten Duflo. Także no, chciałem powiedzieć, że oni mają tutaj wkład w przebudowie, ale to, co ty powiedziałeś, świadczy o tym, że my też bardzo, jak mocno my się przebudowaliśmy od ostatniej bardzo dużej imprezy. Więc to rzeczywiście to pokazuje, że zarówno na pewno mi wiadomo było, że mamy na przyjęciu bardzo mocne zestawienie przyjmujących. Teraz pokazuje się, że również na środku mamy fantastycznych środkowych.
1: O, ten środek to cię zapytam, bo to jest twoja działka.
0: Tak, tak.
1: Jeszcze cię o to zapytam.
0: Takie pytanie cały czas wisiało, czy my będziemy potrafili zastąpić Marcina Janusza na rozegraniu. Okazuje się, że potrafimy. Libero mamy na pewno na bardzo mocnym, światowym poziomie. Atak, no na pewno kiedy Bołądź gra na swoim dobrym i bardzo dobrym poziomie, to jest jeden z najlepszych atakujących na świecie, ale zdarzają mu się troszeczkę mecze słabsze, tak jak na przykład z Bułgarią na tych mistrzostwach.
1: No ale wiesz Wojtek, ale ten z Bułgarią był bez konsekwencji, a tutaj rzeczywiście kluczowe piłki Bartek Bołądź kończył, prawda? W tym,
0: tak,
1: w tym finale.
0: Ten finał miał fantastyczny, to prawda. Mhm. Tak jak mówię, to jest czasami się, no, każdemu zawodnikowi zdarzają się mecze troszeczkę słabsze. Wiadomo, że jeżeli to jest atakujący, który ma zdobywać, kończyć najważniejsze piłki, no to to może być kosztowne. Mamy na szczęście zmiany też w Lidze Narodów. Nikola testował na ataku Wilfredo Leona, też jako jedno z rozwiązań właśnie na taką słabszą dyspozycję Bartka Bołądzia, ale nie, no, w finale nie było takiej potrzeby. Rozmawiamy o tej głębi składu. No, ja się z tym zgadzam. Mnie co dodatkowo cieszy sytuacja, że wielu z tych zawodników przechodziło właśnie przez Trefla i to nie do końca młodzieżowego, bo z młodzieżowego wywodzi się tylko Szymon Jakubiszak, ale przez trefla seniorskiego, w którym to swoje umiejętności podnosili i nabierali doświadczenia, na przykład właśnie Bartek Bołądź, Kevin Sasak, Artur Szalpuk, Szymek Jakubiszak, którego już wymieniłem, czterech czy ktoś jeszcze, chyba jeszcze ktoś piąty, który mi teraz wypadł z głowy, ale czterech, pięciu zawodników z tej podstawowej czternastki mieliśmy tutaj okazję w ostatnich latach podziwiać na parkietach Gdańskich.
1: Wywołałeś Szymona Jakubiszaka, no powiedz, bardzo skuteczny w ataku, znalazł się w Dream Teamie. Jak ocenisz w ogóle ten turniej w jego wykonaniu?
0: Bardzo się cieszę, że mogę mu kibicować, jak gdy gra na tak wysokim poziomie. Bo wykończyłem karierę tutaj ostatnie lata w Treflu Gdańsk, to Szymek grał na przyjęciu. I tak do tego środka był średnio ustosunkowany. Dopiero gdy odszedł z Trefla, gdzieś chyba w Gorzowie trener przestawił na środek i powoli zaczął zdobywać to doświadczenie na środku. Po kilku latach okazuje się, że to po prostu jest chłopak, który na środku potrafi być jednym z najlepszych w Europie, na świecie. Więc no, fantastyczna sprawa, jak on się rozwinął. To, że on jest mocny ofensywnie, to było bardzo jasne, bo on jest jeszcze wyższy ode mnie, jeszcze wyżej łapie, więc łapie na zasięgu piłkę w ataku, więc to było w miarę logiczne. Natomiast ja jestem pod wrażeniem tego, jak on się rozwinął na bloku, bo ja pamiętam, że on właśnie największą taką jego wadą, gdy był próbowany gdzieś na środku, to był właśnie ten blok, że troszeczkę sobie nie radził, jednak to szybkie przemieszczanie nie było jego mocną stroną, a teraz świetnie sobie to rekompensuje doświadczeniem. Bardzo fajnie funkcjonuje zarówno na bloku, jest bardzo mocnym środkowym, tylko mogę w superlatywach się o nim wypowiadać.
1: No drugi środkowy, Bartłomiej Lemański, gigant, 217 cm wzrostu, kapitalny finał, kapitalne mistrzostwa. W finale sobie wynotowałem 88% skończonych piłek, 13 punktów, 2 asy i 4-punktowe bloki. To chyba mówi samo za siebie.
0: Właśnie, bo tutaj tak o tym środku rozmawialiśmy. Ten środek jest jeszcze taki istotny z punktu widzenia takiego, że my naprawdę mieliśmy bardzo dużo rewelacyjnych środkowych, którzy nie pojechali na tą imprezę. I tutaj należy wymienić Kochanowskiego, Hubera, Zawiercia, Mateusza Bieńka, których właśnie doskonale zastąpił na przykład Jakubiszak, młody Jakub Nowak i Majek Szarki zastępowali. A tutaj Lemański to był jednym z tych właśnie, których ja sądziłem, że znajdą się w kadrze, ponieważ miał bardzo dobry ostatni sezon skrzydłowców.
1: Czyż to też nie jest zawodnik młody, prawda?
0: On nie jest taki młody, tak, ale ten pierwszy okres, kiedy trafił do kadry, nie zachwycił, że tak powiem, a teraz jak gra, to zachwyca. I to jest świetne też, jaki postęp zrobił, jak obserwuję na tą jego ścieżkę rozwoju i na jego dyspozycję, dokąd doszedł w tym momencie, naprawdę serce rośnie.
1: No dobrze, powiedziałem o tych dwóch przyjmujących, o Wilfredo i o Tomku Fornalu. Oni łączą te igrzyska z tym złotym medalem obecnie na Mistrzostwach Europy. Obaj absolutnie topowi na tych mistrzostwach. Widać, że takie bardzo silne, mocne punkty, też takie no, charaktery, które predysponują do tego, żeby być mocnym, kluczowym punktem w kadrze, prawda?
0: Najlepsza para przyjmujących na świecie. Jeżeli weźmiemy ich jako parę, no Wilfredo dysponuje niesamowitym atakiem i zagrywką, a Tomek jest zbilansowanym zawodnikiem, który ma wszystkie elementy na bardzo wysokim poziomie. Ciężko mi powiedzieć, który element jest u niego przeważający. Również blok w ich wykonaniu jest bardzo dobry, więc no tak, tutaj mamy taką parę, która gra w wyjściowym składzie, znaczy najmocniejszym, ale co ich zmienia? No zmienia ich Kamil Semeniuk, w kolejce czeka Olek Śliwka i Artur Szalkuk. No to też jest taka piątka, a jeszcze nie pojechał Bartek Bednosz. No naprawdę...
1: Same nazwiska.
0: To są takie nazwiska, że jak trener odrzuca któregoś z nich, no to serce boli, no ale no taki mamy dobrobyt na tej pozycji, że te trudne decyzje trener musi podejmować niestety.
1: Tak chciałem cię zapytać, bo trochę powiedzieliśmy na początku, że ja powiedziałem, zajawiając tą naszą rozmowę, że Nikola Grbicz od 22 roku 10 turniejów różnych i z każdego turnieju medal przywozi. Ja się tak zastanawiam, czy on jest takim doskonałym fachowcem, czy my mamy takich kapitalnych siatkarzy?
0: Ja myślę, że jedno i drugie, że kapitalny fachowiec trafił na kapitalnych siatkarzy i to razem daje takie efekty. Tak, no też warte nadmienienia jest to, że ten złoty medal Mistrzostw Europy jest kwalifikacją olimpijską.
1: O to też cię chciałem zapytać jeszcze, bo to jest pierwszy raz w ogóle się zdarzyło.
0: Już posiadając tą kwalifikację, możemy wszystko robić, aby przygotować się w tym cyklu olimpijskim, nie zwracając uwagi, w cudzysłowie, nie zwracając na turnieje kwalifikacyjne, które no też są na pewno jakimś tam dodatkowym obciążeniem i fizycznym, i czasowym.
1: Chciałem cię pod kątem tego, co powiedziałeś, że to jest pierwszy raz kwalifikacja, że mistrzostwo danego kontynentu daje kwalifikację na igrzyska za 2 lata Los Angeles. Tak się zastanawiam, przypominając sobie tą cenzurkę czasową między Paryżem, igrzyskami, a teraz mistrzostwami Europy, gdzie finał był w Mediolanie. Myślisz, że za 2 lata dużo będzie z tych siatkarzy grało właśnie na igrzyskach?
0: Myślę, że każdy z nich marzy o tym, ale tutaj czas płynie i to nie na tą korzystną stronę już dla tych podstawowych zawodników, tylko w tym niekorzystnym kierunku. Tutaj trener pokazał, że Olek Śliwka był, pomimo że może nie dostawał dużo szans w turnieju, to jak ważna jest jego rola kapitana w tej drużynie. Do tego dochodzą na pewno mocni zawodnicy. Mam tutaj, mocno trzymam kciuki za mojego syna, który też mam nadzieję będzie w przyszłości gdzieś aspirował do tego, żeby pokazać się w pierwszej reprezentacji. Też gra na pozycji przyjmującego. Inne pozycje, takie jak rozegranie. Myślę, że rozegranie wszystko wskazuje na to, że pozostanie w tym zestawieniu. Atak podejrzewam, że na pewno Bartek Bołądź, Kevin Sasak ma też wszystko do tego, żeby tam pozostać, ale nie wiem, jak się będzie rozwijał Gomułka, jak się będzie rozwijał Aleks Nasewicz. Na przyjęciu to tak jak mówię, mamy niesamowitych zawodników, nie wiem, czy będą po prostu też zdrowi, bo o dyspozycję ich się nie boję, bardziej o to, czy nie będzie jakichś kontuzji, które wyeliminują, jednak bieg też sprzyja tym częstszym kontuzjom, które są trochę poważniejsze niż to w wieku młodzieńczym i trwają dłużej i są poważniejsze w skutkach.
1: No tak, Wojtek, bo generalnie tych turniejów jest zatrzęsienie w ciągu roku i naprawdę tak. Są bardzo eksploatowani siatkarze, szczególnie ci reprezentacyjni. Wspomniałeś o twoim synie. Gra teraz w Norwidzie Częstochowa, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gra w reprezentacji młodzieżowej, najpierw to było U21, teraz U22. Powiedz, wierzysz w to, że go zobaczymy w reprezentacji dorosłej?
0: Tak, on trafił teraz właśnie do Norwidu Częstochowa i to jest bardzo, myślę, dobre miejsce na tym etapie rozwoju jego kariery, ponieważ jest zespół, który w ubiegłym sezonie powinien spaść, ale dogadał się, mówiąc też tak kolokwialnie, z drużyną z Jastrzębia, która miała problemy finansowe. Nie znam szczegółów, aczkolwiek jak widzimy, Norwid nadal będzie występował na wyższej klasie rozgrywkowej, z czego się cieszę. To miasto zawsze sprzyjało młodym zawodnikom. No i rzeczywiście to, jak ta drużyna jest zbudowana, posiada w swoim składzie aż 5 obcokrajowców, w tym 2 na ataku rozgrywającego i 2 na przyjęciu, pokazuje, że jeden z młodych zawodników, czyli albo mój Michał właśnie, albo Kuba Kietos, będą dosyć często dostawali szansę przebywania na boisku w wyjściowej szóstce. Więc tak, mam nadzieję, że dostanie szansę, pokaże się. Jego talent jest na pewno tutaj bezdyskusyjny. Zawsze z takimi elementami nie do końca, które da się przewidzieć, to jest zdrowie i szczęście. Jeżeli będzie jedno i drugie, to takie mówię, łódź szczęścia, bo to nie trzeba szczęścia, że ktoś, kto nie umie grać i ma szczęście, to będzie w reprezentacji Polski. Nie. Trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to o takie szczęście mi chodzi. Mhm. Więc myślę głęboko, że ten sezon będzie przełomowy. Zapisze się gdzieś w pamięci trenera Grbicia i dostanie szansę. To w marzeniach moich zobaczymy, czy się spełnią.
1: Byłoby pięknie rzeczywiście kontynuować tą sztafetę pokoleń w rodzinie Grzybów. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa, i moim gościem był dziś Wojciech Grzyb, były siatkarski wicemistrz świata, dziś trener młodzieży w Treflu Gdańsk. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo.
3: I tyle Michał Bondyra w swoim magazynie Hartowo na Sportowo. Michał Bondyra powróci w najbliższy piątek, również o 18.30. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Zostańcie z nami, rzecz jasna, bo mamy jeszcze troszkę dzisiaj wam do zaproponowania. O 20.00 i 22.00 aktualności Radia Watykańskiego, o 20.10 wywiad z człowiekiem i o 21.10 wyrwani z niewoli. Na godzinę 22.10 zapraszam wszystkich fanów kina, muzyki filmowej i wszelkich ciekawostek filmowych i przede wszystkim dzisiaj fanów Bonda, ponieważ dzisiaj w 84. wydaniu audycji Muzyka z Celluloidu zacznę prezentację po kolei wszystkich podcastów Gramy z Bonda, w których opowiadam o tym, jak powstawał ten bondowski, szpiegowski cykl. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Muzyce z Celluloidu będzie pojawiać się ten właśnie cykl Gramy z Bonda. Zapraszam dzisiaj po raz pierwszy. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia zatem już niebawem.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Jeszcze. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
3: Wystartowała tegoroczna edycja cyklu Senioralni Poznań. Ulicami stolicy Wielkopolski przejdzie Marsz Pokutny. Wręczono nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Ruszył cykl Senioralni Poznań. Przez najbliższy miesiąc najstarsi mieszkańcy stolicy Wielkopolski będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, atrakcji kulturalnych czy sportowych. W dzisiejszych czasach seniorzy mają bardzo wiele potrzeb, mówi Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
4: Część osób, które na przykład przychodzi do centrum, mówi: jestem na emeryturze od paru dni, chciałbym ciekawie spędzić czas. Chciałbym pójść do kina, do teatru, odwiedzić Uniwersytet Trzeciego Wieku, dowiedzieć się, gdzie są kluby, więc taką ofertę również w centrum informacyjną mamy. Ale są też rzeczywiście seniorzy, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są samotni, poszukują towarzysza lub najzwyczajniej w świecie pomocy.
3: Jednym z ważniejszych punktów cyklu będą targi Viva Seniorzy. Cykl Senioralni Poznań potrwa do końca października.
2: Informacji Radia Emaus.
3: W sobotę 3 października mieszkańcy Poznania przejdą ulicami miasta w modlitewnym Marszu Pokutnym. O duchowym celu tego wydarzenia mówi Marlena Strzelec-Orłowska z Poznańskiego Ruchu Pokutnego.
5: Główna intencja, proste słowo, pokuta, proste i trudne, gra w naszej duszy pragnienie pokutowania za grzechy nasze, naszych bliskich, naszego miasta, naszego państwa. My jesteśmy wspólnotowym tworzeniem. Grzechy, które są popełniane, to też my wspólnie za nie odpowiadamy i przepraszamy też wspólnie. Dlatego warto też być razem, żeby się wspierać.
3: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12 i mszą świętą w kościele Najświętszego Zbawiciela, po której uczestnicy przejdą w procesji różańcowej do kościoła świętego Michała Archanioła na popołudniową adorację. Wydarzenie będzie przebiegać w duchu pokuty, dziękczynienia oraz uwielbienia Boga. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnej modlitwy. Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej odbędzie się 24 października w Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne czy schole. Kartę zgłoszeń można przesyłać do 17 października mailowo. Szczegóły są dostępne na stronie parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Pniewach.
2: Informacje z Wielkopolski.
3: W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wręczono prestiżową nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. To wyróżnienie dla badaczy, którzy w wyjątkowy sposób przyczyniają się do popularyzowania historii Piastów, mówi rzecznik prasowy Muzeum Paweł Bąkowski.
6: Tegorocznym laureatem nagrody został profesor Daniel Makowiecki, archeolog i archeozoolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lednicki Orzeł to honorowe wyróżnienie przyznawane przez marszałka województwa wielkopolskiego.
3: Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.
2: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
2: Wiele dóbr tego świata jest ograniczonych. Przyzwyczajamy się więc myśleć, że jeśli ktoś zyskuje, to my tracimy. Ten sposób myślenia łatwo przenosimy także na szacunek i uznanie. Wydaje się nam, że umniejszając innych, sami będziemy wyglądać lepiej. Tymczasem szacunek jest wyjątkowym dobrem. Im więcej okazuję go innym, tym więcej pozostaje go także dla mnie. Jezus uczy, by na innych nie patrzeć jak na rywali, ale jak na braci. Pomyśl, czy okazuję szacunek także tym, z którymi się nie zgadzam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami

Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
7: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20:10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12:30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
11: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
12: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. Papież przypomniał też postać świętego Benedykta, bez którego nie byłoby cywilizacji europejskiej, jaką znamy. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
13: Dialogue ne diminue pas notre identité.
14: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Ricoeura jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
12: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
14: Do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
12: Nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, Ojciec Święty przypomniał też zasługi jej patrona, świętego Benedykta z Nursji.
14: Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci, uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastyczne podłoża, cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.
12: Po południu Leon XIV odprawi mszę świętą w katedrze świętego Szczepana, a następnie wyruszy w podróż powrotną do Rzymu.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Ksiądz doktor Jan Kaczkowski, pontifici, to znaczy budowniczy mostów. Kochał ludzi i budował między nimi mosty. Jestem, proszę państwa, przed puckim hospicjum imienia ojca Pio, które ksiądz Jan Kaczkowski zakładał w 2004 roku. Paweł Kęska, dzień dobry. Tu takie duże zdjęcie księdza Jana. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Ciepły człowiek. Ale to zdjęcie tak zrobione jak ksiądz Popiełuszko, tylko tego orzełka brakuje w klapie. Sutanna, koloratka, fajna. Czy jest coś, za co można kupić moją uczciwość? Czy jestem wierny swoim wyborom? Czy łamię swoje sumienie? Czy usprawiedliwiam swoje rozmaite świństewka? Czy jestem zadufanym katolikiem, który uważa, że tylko to, co katolickie, jest prawe? Czy podeptałem czyjąś godność? Czy cudze cierpienie mnie obchodzi? Ksiądz dr Jan Kaczkowski. Jestem dziś w puckim hospicjum. O księdzu Janie i o tym wszystkim, co tu się stało, za chwilę będziemy rozmawiać. Zanim wejdę do środka, to dziękuję. To dziękuję bardzo za to, że pomagacie mi tworzyć wywiady z człowiekiem. Wywiad z człowiekiem to cudowna rzecz. Trzeba mieć jakiś motor w życiu. Ja mam taki, gadam z ludźmi. Dziękuję bardzo. Jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Patronite.pl, hasło wywiad z człowiekiem. No to wchodzimy.
2: Marta Werner-Detlaff. Znaczy, swoją drogę w puckim hospicjum rozpoczęłam jako wolontariuszka w recepcji. To tutaj miałam możliwość właśnie poznania księdza Jana Kaczkowskiego. Ujął mnie bardzo swoją uważnością, życzliwością na drugiego człowieka. To była taka chęć pozostania tutaj. No i tak naprawdę do dzisiaj jestem szczęśliwa, dumna, że mogę być częścią zespołu hospicjum, które niesie tak wiele dobra dla osób potrzebujących.
3: Takie pierwsze spotkanie? W ogóle jak to się stało, że pani pracuje w hospicjum?
2: Tak, przyszłam tutaj do hospicjum, zapytałam, jak zostać właśnie wolontariuszką.
3: A dlaczego?
2: Też przez ciekawość, bo hospicjum kojarzyło mi się z czymś takim zagadkowym, z czymś wielkim. I chyba tą tajemnicę chciałam odkryć. Co tu się tak naprawdę dzieje?
3: Odkryła pani?
2: Tak. Dzieje się bardzo, bardzo wiele dobrego. No ale tą inspiracją, jak wspomniałam wcześniej, był ksiądz Jan Kaczkowski.
3: Jaki był?
2: Był bardzo wymagający wobec siebie. Ale też wymagał od nas, od personelu, od wolontariuszy. Był szalenie ambitny, pracowity i uczciwy.
3: Idziemy teraz po korytarzach.
4: Tak, jesteśmy tutaj w siedzibie hospicjum, puckiego hospicjum. Właśnie minęliśmy gabinety poradni medycyny paliatywnej.
5: Anna Joachim Labuda, dyrektor puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio.
3: Stoimy tutaj, jesteśmy na korytarzu, na półpiętrze. Akt erekcyjny budowy puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio działo się dnia 28 lipca 2007 roku ad majorem Dei Gloriam.
5: Tutaj mamy podpis Jana Kaczkowskiego, proszę bardzo.
3: Duże zdjęcie księdza Jana wisi sobie i patronuje tutaj.
5: Proszę państwa, puckie hospicjum to oczywiście mury, budynek, to hospicjum stacjonarne, poradnia medycyny paliatywnej i siedziba dla hospicjum domowego, ale to przede wszystkim budynek, który jest wypełniony ludźmi o otwartych sercach, z dużym doświadczeniem zawodowym, profesjonalistów wysokiej klasy, dlatego obecność w siedzibie puckiego hospicjum to zawsze spotkanie z ludźmi, ale wyjątkowe, które na zawsze pozostaje w sercach i pamięci, bo dotyka szczególnego momentu życia, końca życia, a mam nadzieję, że zespół puckiego hospicjum skutecznie potrafi i realizuje nasze zadanie, które nazwaliśmy kiedyś ostatnie chwile szczęścia.
3: To się zdarza tak, że ludzie żyją w, nie powiem na pełnej petarcie, ale w dużym pędzie i czasem go nie znajdują, a tu go znajdują?
5: Pamiętam taką historię pana, który ciężko pracował, wyjeżdżał gdzieś za granicę, a tutaj miał taki poranny rytuał, kiedy z kawą i z papierosem siadał przy budynku hospicjum. To była pora taka ciepła i mówił, że nigdy nie miał w życiu tak dobrze i nie miał czasu na to, żeby rozmyślać o swoim życiu, ale też i o tym, czego doznaje właśnie w tej chwili, jak teraz. Dla kogoś kogoś może być to zaskakujące, dla nas to jest codzienność i celebrujemy te chwile, które mamy z osobami, które oddały się w nasze ręce. O śmierci mówimy tutaj otwarcie, chociaż to nie jest tak, że 3 razy dziennie spotykamy się z pacjentami i mówimy sobie nawzajem hello, ty i ja jesteśmy śmiertelni, a ja bym dodała szkoda, że tak jest, bo kocham życie, ale tak jak obserwuję i mniej jest szans na to, że to życie będzie trwało dłużej aniżeli chwilę, tym bardziej tego życia chcemy, pod warunkiem, że nas nie boli, że nie jest nam duszno, że są ludzie, którzy obok nas siedzą, trzymają nas za rękę albo tylko patrzą, prowadzą, spacerują, zabierają nam mszę albo na jakieś pogaduchy przy kawie, albo też przy papierosie, bo taki teraz mamy rozmowy przy dymku. Więc te chwile są i nie boję się o nich mówić, bo chcę też takimi pomysłami chwil szczęścia zarażać nie tylko tych, którzy są skupieni wokół opieki paliatywnej, ale żeby przenieść to do codziennego życia.
1: Pani jest pielęgniarką?
5: Tak, z wykształcenia jestem pielęgniarką. Od wielu lat mam przyjemność zarządzać zespołem Puskiego Hospicjum.
1: No zatrzymałem się. A dlaczego pielęgniarką?
5: A to zupełnie przez przypadek i myślę, że to jest nie na to wyobiad. A przez przypadek pielęgniarką, ale już pierwsza praktyka pokazała mi, że to jest zawód, profesja, która na stałe zagościła w moim sercu, więc bez względu na to, gdzie to miejsce pracy, czy w jakim pionie jest, ono zawsze pozostaje to samo.
1: No dobrze, ponoć nie ma przypadków, to jak to się stało? Przepraszam, ja tak ciągnę za język. Myślałam, każdy ma jedno życie.
5: Myślałam, że będziemy rozmawiać o hospicjum, a to taka osobista wycieczka.
1: Wywiad z człowiekiem.
5: Ale podzielę się z Państwem moją historią. Ja miałam takie szczęście, bo dziś jak na to patrzę, to myślę w kategorii szczęścia urodzić się w Australii. Moi rodzice wiele lat temu wyjechali. Później podjęli decyzję o powrocie do Polski. To był rok 75. W kraju wydawało się, że idzie zmiana. Ja jednak pozostałam taka rozdarta między dwoma kontynentami i wtedy, kiedy chciałam wrócić, a niewystarczający był mój akt urodzenia, żeby uzyskać obywatelstwo i dostać paszport, żeby to zrobić. Trzeba mieć jeszcze jeden z zawodów, który dodaje punktów do ankiety. No i były 2 zawody do wyboru. Była kucharka i pielęgniarka. Do dzisiaj nie najlepiej gotuję. I wybrałam pielęgniarstwo, w którym się zakochałam i gdybym miała się jeszcze raz w życiu urodzić, to na pewno podjęłabym jakby tą samą ścieżkę zawodową. Więc taka to historia.
1: Niesamowite, ta miłość spada na nas z góry czasem.
5: Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jest ktoś, kto ma na nas jakiś plan, ale kiedy zgadzamy się i go przyjmujemy, to czas przynosi odpowiedź na wiele pytań.
1: Pierwsze prace?
5: Trafiło mnie jak strzała Amora. Pacjenci są w moim życiu od 4 dekad. Kocham ich i niezmiennie chciałabym być dla nich po prostu.
1: Jakie to jest doświadczenie praca lekarza, praca jak pielęgniarki? To pielęgniarka znacznie częściej dotyka ludzkiego ciała, spełnia proste potrzeby, jest cały czas. Lekarz przychodzi pewnie raz na jakiś czas. Czy pielęgniarka jest na pierwszej linii?
5: Rzeczywiście, zwłaszcza w opiece domowej, którą startowaliśmy w 2004 roku, to na pielęgniarkach i wtedy, i dzisiaj spoczywała wielka odpowiedzialność za organizację życia tego dnia i nocy pacjenta, życia nie tylko osoby chorej, ale też i bliskich. Tutaj mam wielką przyjemność realizować swoje marzenie pielęgniarskie, ale też i takie liderskie. W Puskim Hospicjum pracujemy w ramach zespołu interdyscyplinarnego. To nie tylko lekarz i pielęgniarka, ale również psycholog, fizjoterapeuta, dietetyk. I powołaliśmy do życia takie stanowisko animatora relacji, bo COVID pokazał, że tak bardzo nam potrzeba relacji, uwagi, ale też pracy nad relacjami między ludźmi.
1: I ksiądz?
5: Oczywiście wszystko jest pomysł księdza Jana Kaczkowskiego, który wiele lat temu był kapelanem szpitalnym w Puskim Hospicjum. Mieliśmy okazję razem pracować.
1: Ale to pani sama do księdza Jana przyszła?
5: To była praca codzienna w Puskim Szpitalu, gdzie miałam przyjemność pracować na oddziale chirurgii. Pacjenci w ciężkich stanach, umierający. I Jan, który w swojej sutannie przemierzał korytarze zabytkowej części Puskiego Szpitala. Były chwile przy kawie albo wspólna kolacja na dyżurach sobotnio-niedzielnych, kiedy trochę zwalniała praca, ta medyczna, pojawiała się przestrzeń na rozmowy z pacjentami.
1: Ale pani przechodzi tym korytarzem i są tam ci pacjenci. W jakiej są kondycji, czego im brakuje? Wtedy, kiedy się z księdzem Janem Kaczkowskim na tych korytarzach spotykali. A byliście na ty, czy byliście na...
5: Anieczko. Mówił do mnie Anieczko. Historie pacjentów były takie, jak bywają też i dzisiaj. I chyba największy dramat, jaki był tym głównym motywatorem do powołania hospicjum domowego, to były jednak wypisy pacjentów ciężko chorych, czy też umierających do domu, ze względu na zakończone procedury. Mamy świadomość tego, że opieka ta medyczna w ramach ochrony zdrowia, ona skupiona jest na powrocie do zdrowia, albo przynajmniej utrzymaniu tego zdrowia na obecnym poziomie. Jeżeli zostaną wyczerpane wszystkie metody leczenia, to wtedy kończy się pobyt pacjentów w szpitalu. I pacjenci byli wypisywani do domu w nieznane, a rodziny przerażone, nie mając umiejętności, wiedziały, że będą musiały stawić czoła trudnym chwilom w domach. Ta opieka domowa, która się dzięki nam zadziała, to znaczy zużyte, wystawione ze szpitala stare łóżka, które naprawialiśmy, stary tarpan od księdza proboszcza, dzięki któremu byliśmy w stanie dojechać na półwysep z tymi łóżkami, żeby stworzyć warunki do opieki. To wolontariusze, którzy pomagali nam te łóżka wnosić do samochodu i potem montować je w domu, to był ten początek do światła w miejscu zamieszkania osoby umierającej i moderowania tego życia po to, żeby wspólnymi siłami być wystarczająco dobrym do tego, żeby ta śmierć była w dobrych warunkach, żeby ta jakość życia pacjentów do końca była możliwie jak najlepsza, ale żeby też bliscy z poczuciem obowiązku, ale też i kochający tych, którzy umierają, mogli dalej żyć bez poczucia winy, w przekonaniu o tym, że skorzystali z pomocy tych, którzy się na takiej opiece znają, żeby mogli żyć dalej i pamiętać dobre wspólne chwile, a nie przerażający ból, duszność czy jakieś inne objawy, z którymi absolutnie wiąże się ciężka, nieuleczalna choroba wielokrotnie.
3: A jedna taka historia?
5: To mam w pamięci taką panią, która była tym najmocniejszym elementem naszej decyzji o wybudowaniu hospicjum stacjonarnego. To była pacjentka, która miała zmiany w głowie, nowotwór, który się rozrastał i powodował zaburzenia ciśnienia. Pani była bardzo cierpiącą osobą i kiedy pod opieką hospicjum domowego druga pielęgniarka pojechała do domu i nie była w stanie założyć wkłucia wenflonu po to, żeby podać lek przeciwobrzękowy, pani wracając do domu, jeszcze w domu mimo podanych leków, była cały czas niespokojna. Było to ponad możliwości zespołu hospicjum domowego i mieszkańców tego domu. I wtedy na korytarzu na chirurgii, kiedy spotkaliśmy się z Janem, powiedzieliśmy sobie, że albo któryś z nas weźmie tą panią do domu i zrobi ekstra team, żeby zadbać o nią, żeby ona nie cierpiała i żeby stworzyć warunki dla rodziny, żeby się nie bali, nie mieli poczucia winy, że nic więcej nie zostało zrobione, albo wybudujemy hospicjum stacjonarne. Tych sytuacji było więcej. Pamiętam też taką historię pacjentki, która była z zaawansowaną cukrzycą po amputacji kończyny dolnej. Zajmowała się nią nastoletnia córka, a w domu mieszkał jeszcze partner, który nadużywał alkoholu, a na podwórku była latryna i w domu nie było bieżącej wody. I na pewno nie były to dobre warunki do tego, żeby jakość życia tej pani była bliska chwilą szczęścia. Więc tych historii było sporo. Wspólnymi siłami stworzyliśmy to miejsce, które dzisiaj jest sercem Pucka. Bo Puck to nie tylko piękna nadmorska miejscowość, w której można dobrze żyć, ale to też miejsce, w którym można żyć do końca, a inne miasta o tym marzą.
3: W której można żyć do końca. Ksiądz Jan mówił do pani Anieczka, tak?
4: Anieczko,
3: a pani do niego jak mówiła, czy jak do niego mówiliście?
5: Jasiek. Chociaż wiem, że wiele osób powtarza, że Jan nie lubił, jak się mówi do niego Jasiek, ale tak do siebie się zwracaliśmy.
3: Jaki był Jasiek?
5: Wymagający, szalony, inspirujący. Taki był. Kolega, przyjaciel, kapelan, prezes.
3: I kiedy pierwszy raz padł ten pomysł i jak to wszystko szło?
5: Tak, ja jestem od pierwszego dnia funkcjonowania w ogóle Stowarzyszenia Puckie Hospicjum, bo to kiedyś na dyżurze, pamiętam, Jan przyszedł i zapytał, czy nie chciałabyś zrobić ze mną hospicjum domowe, a ja wtedy byłam już kolejny tydzień w opiece nad sąsiadką, która umierała z powodu nowotworu. I kiedy wracałam po pracy albo wracałam ze szkoły, to zanim przychodziłam do domu, to najpierw odwiedzałam tą panią, żeby podłączyć jej kroplówki. Więc na jego pytanie, czy ja będę chciała z nim zrobić hospicjum, ja już miałam wtedy swoje hospicjum, więc zaoferowałam mu swoje dokumenty, które były potrzebne, żeby o takiej działalności w ogóle pomyśleć. No i to był ten pierwszy moment, który w ogóle ruszył jakąś lawinę niewyobrażalnych działań, sytuacji, konsekwencji, bo gdyby nam ktoś wtedy powiedział, że będziemy robić tak dużo i realizować zadania zarówno w hospicjum domowym, stacjonarnie, poradni, że będziemy prowadzić grupy wsparcia, że będziemy edukować przyszłych lekarzy, to wtedy te 20 kilka lat temu nikt by z nas, ani ja, nie uwierzylibyśmy w to, że to jest możliwe i że my to zrobimy.

0: tutaj koleżanki miały okazję pracować z księdzem Janem Kaczkowskim, prawda, Wielka?
1: Tak.
0: Sylwia, trzy słowa o Janie.
2: Sylwia Dosz, kierownik zespołu administracji, pracuje w hospicjum od 15 lat. Miałam okazję pracować z księdzem Janem przez wiele lat. I co, opowiedzieć coś o współpracy?
3: Tak.
2: Ksiądz Jan bardzo ładnie potrafił redagować pisma. Ja pisałam je w taki szablonowy sposób, żeby był szablon, i wiedziałam, że jak pójdę z tym do księdza i mu przeczytam, to on od razu dobuduje mnóstwo zdań, które stworzą, że to pismo będzie takie odpowiednie i ładne, i miał taką dużą łatwość pisanie. Zresztą to podczas kazań było też słychać, że po prostu mówił i to mu przychodziło łatwo, zawsze wiedział, jak dotrzeć do poszczególnych osób, i no, bardzo mu zazdrościłam tej właśnie łatwości mówienia, pisania. Nie lubię, jak stukamy obcasami. Ja często chodziłam w butach na obcasie, więc zawsze było: pani Sylwiu, obcasy. Więc no, trzeba było się pilnować, chodzić na paluszkach, żeby nie stukać. Dużo pomagałyśmy księdzu, jak przyjeżdżał z jakichś podróży, wyjazdów, to zawsze potrzebna była pomoc w rozebraniu się czy w ubraniu kurtki, tak, bo miał tam jedną rękę mniej sprawną, więc zawsze już byłyśmy w gotowości i czekałyśmy, żeby wesprzeć go w tych elementach. Zawsze się tak śmiał, mówi: no, na was zawsze można polegać.
3: Samochodem sam jeździł, jak już był chory, czy nie? Czy jak to wyglądało?
2: Tak, niestety tak. Jeździł, bardzo lubiał jeździć, i tutaj wielokrotnie prosiliśmy, żeby tego nie robił, bo jednak wiadomo, że choroba ma wpływ na czynności, które wykonywał. Więc no, ja nigdy z księdzem nie chciałam wsiąść do samochodu, bo nie miałam zaufania do jego wzroku, ale no, jeździł, załatwiał mnóstwo spraw, chciał być niezależny, i tak się działo.
3: Pani myśli, że on będzie błogosławiony?
2: Wiem, że jest oczekiwanie wielu ludzi na to, żeby tak się stało. Wiele osób zgłasza, że mają taką nadzieję, liczą, że to stanie się jak najszybciej. Wiem, że każdy gdzieś dzieli się jakimiś swoimi jakimiś doświadczeniami, które dzięki księdzu Janowi się zadziały, różne sytuacje, więc no, mają taką nadzieję ludzie.
3: Dziękuję.
0: Alicja Kotowska, nasza patronka kaplicy. To kaplica jest przeniesiona po rozbudowie. Wcześniej mieściła się w tej głównej części budynku w samym hospicjum stacjonarnym. Dzisiaj jest wyjęta spoza hospicjum stacjonarnego po to, żeby pacjenci mieli rzeczywiście możliwość wyboru, żeby jakoś naturalnie nie czuli tego przymusu do tego, żeby korzystać. Kaplica jest błogosławionej Alicji Kotowskiej, która związana jest z miejscem pamięci w Piaśnicy. Jan, kiedyś jadąc do Wejherowa w sprawach prądu, które były wtedy trudne i wydawały się niemożliwe do ogarnięcia, mówił: Alicja, pomóż mi, ja będę się do końca życia modlił, jeśli tylko mi pomożesz. Mamy prąd, nie narzekamy, więc wiecie państwo, jest zobowiązanie. Jest i Alicja Kotowska. Ojciec Pio, nasza droga krzyżowa, o której zawsze marzyliśmy, nie było gdzie jej zmieścić, a teraz, kiedy mamy kaplicę w nowej lokalizacji, to i znalazło się na drogę krzyżową.
3: Taka ludzka ta droga krzyżowa. I galeria świętych i błogosławionych.
0: Tak jest. Różnych, z różnych powodów, relikwie, wolontariusze, bo mam przyjemność współpracować z wolontariuszami modlitewnymi, którzy mają swoją grupę,

0: na adoracji nocnej, którzy przygotowują...
1: Tutaj?
0: Tak, tutaj w naszej kaplicy przygotowują w trakcie ekstremalnej drogi krzyżowej. Jedna z dróg w nocy do nas przychodzi, więc przyjmują tych wędrowców, uczestników drogi krzyżowej ekstremalnej, ale to też i comiesięczne wizyty, msze w intencji osób, które w ostatnim miesiącu były pod naszą opieką i zmarły, więc cała kaplica wypełniona osobami w żałobie. To wszystko jest dzieło wolontariatu modlitewnego.

0: Mogę tak tym słowo?
1: Tak, proszę.
0: O, dziękuję. Dlaczego pani tu pracuje?
1: Dlatego, że poczułam powołanie i też ze swoich takich własnych doświadczeń, najpierw opieki nad moim chorym bratem Tomkiem, który przebywał w hospicjum 22 lata temu w Gdańsku. Po śmierci mojego brata akurat tak się złożyło, że ksiądz Jan zaczął tworzyć hospicjum i mówi do mnie: Agnisia, to co, robimy hospicjum? A ja mówię, no dlaczego nie? I tak poczułam taką po prostu chęć pomocy i taki obowiązek nawet kontynuacji tego z perspektywy nie już opiekuna, tylko pielęgniarki.
0: Jak tu pracujesz na co dzień?
1: Na pewno jest bardzo wdzięczną pracą, dlatego że jak widzi się tą poprawę jakości życia pacjenta w tej chorobie, w której on jest, i widzi się ten uśmiech na twarzy, to daje skrzydeł. Natomiast również mierzymy się z trudnymi emocjami i pacjentów, i rodziny, ale mamy tutaj panie psycholożki, które pomagają. Tutaj jest pełna współpraca. Zespół jest wybrany super. Dobrani jesteśmy, że wspieramy się wzajemnie.
0: Jaki był ksiądz Jan?
1: Ksiądz Jan był wymagający na pewno, był otwarty, serdeczny, był porządnym księdzem.
0: A człowiekiem?
1: Człowiekiem był prawdziwym, szczery, szlachetny. Pamiętam, jak przychodził do nas czasami właśnie na kolację, uwielbiam moje pierogi. No i też dużo rozmawialiśmy o jego tutaj przeżyciach, o tym, że jest adoptowanym Kaszubem. Uczyliśmy się z księdzem Janem od początku języka kaszubskiego na poczet wizyt u Kaszubów, że tak powiem.
0: Nauczył się trochę?
1: Tak, nauczył się i jakby przymykał też oko na to, że ja czasami do pacjenta mówię po kaszubsku, bo to się mówi tak na ty bardziej. Chcę te zjeść albo chcę te sonapiec, nie? I to tak ksiądz zawsze przymykał, bo tutaj wiadomo, że z dużym szacunkiem odnosimy się do pacjentów. Pan, pani, tak. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo dużo też opowiadał o swojej rodzinie, o swojej babci. Przychodził do nas i o tych planach tworzenia hospicjum. I jesteśmy tu i teraz i robimy to piękne dzieło, kontynuujemy i ani na chwilę nie zwalniamy.
0: A jak mógłby zespół, jakbyście zareagowali na informację, że on jest chory?
1: No było to smutne doświadczenie. Też razem przeżywaliśmy to wszystko. Wspieraliśmy księdza jak tylko mogliśmy. Też widzieliśmy, że ksiądz daje z siebie po prostu, no żyje na pełnej petardzie, tak? No daje z siebie mega dużo, wymagał od siebie, wymagał też jakby od nas. My tego się nauczyliśmy, żeby nie zwalniać, żeby nie załamywać się, żeby przejść do przodu. Natomiast no wiadomo, że to było smutne doświadczenie. Ksiądz też był bardzo dzielnym pacjentem naszym tutaj w hospicjum stacjonarnym. No dlatego razem to ogarnęliśmy. No.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę, dziękuję.
2: Może powiem o tym, że spotykamy się tutaj w biurze. To było biuro księdza Jana.
0: No właśnie tak chciałem zapytać, gdzie on tutaj stacjonował.
2: Tak, to tutaj było biuro. Ja mam przyjemność pracować. I meble, które tutaj są, one też służyły księdzu Janowi. Mam nadzieję, że codziennie daje dowód na to, że te nasze wspólne plany, te jego pomysły, bo był szalony i z szalonymi pomysłami tutaj wchodził on od spraw podniebnych, a ja od takiej zwykłej codzienności tutaj docieraliśmy się po to, żeby ten plan, który wychodził, był możliwy do zrealizowania. Ksiądz Jan to taka osoba, która niesie dobrą wieść, ale która też potrafi się zainteresować, skupić na rzeczach, które umykają zwykłemu śmiertelnikowi. Dzisiaj to osoba, symbol ogromnej charyzmy, ale też osoby, która trochę na

0: też środki, mówił, że się nie powstrzyma przed oddaniem nerki, żeby zbudować hospicjum i żebyśmy mogli funkcjonować, więc tak zatrzymaliśmy się wszyscy wtedy przy tych żartach, które prowadziły do takiego momentu, że rzeczywiście ten zabieg, operacja na nerce był konieczny. No i wtedy otworzyła się ta historia, natomiast sprawy związane z Glejakiem były dla nas dużym zaskoczeniem, mimo tego, że jesteśmy z branży, widzieliśmy, a to była nowa historia, która pojawiła się, no, trudna dla nas wszystkich, a dla niego najbardziej.
1: Ale to jak on to przeżył? No bo to taki paradoks, prawda, że stworzył hospicjum i choruje na raka, i to takiego raka niepokonywalnego w zasadzie.
0: Tak, to nie mogliśmy w to uwierzyć. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że tak jest, że to... Oczywiście wiemy, że jest to możliwe, ale wydawało nam się wtedy w kategorii niemożliwych. Wiedzieliśmy też o tym, że to będzie długa droga. I rzeczywiście część tej drogi w czasie chorowania przeszliśmy razem, bo ksiądz Jan gdzieś około 2 lat przed śmiercią jeszcze funkcjonował w pewnym wymiarze, będąc w trakcie chemioterapii, radioterapii, wyjeżdżając na konsultacje tutaj, bywał i wracał jak prezes do biurka, i będąc jego zastępcą przygotowywałam mu różne raporty, deklaracje, decyzje do podjęcia, bo też dla niego wielką satysfakcją i do końca uwielbiał być prezesem tego miejsca. Więc przechodziliśmy tą drogę razem z nim, był nawet taki okres, kiedy ksiądz Jan tutaj przebywał kilka dni w hospicjum stacjonarnym, to też pamiętam, że wtedy przestałam sobie żartować, bo takim naszym żartem Jana i moim było, że wybraliśmy sobie pokoje, w których w razie czego będziemy, bo mówiliśmy, że budujemy to też dla siebie. To Jan mówi, że będzie w pokoju numer 5, bo będzie blisko kuchni, żeby nasza super szefowa kuchni Elżbieta słyszała, że ma ochotę na jajeczniczkę, a ja mówiłam z kolei, że będę w pokoju numer 3, bo tak kocham życie, że jak przyjdzie taka choroba, to na pewno będę bardzo zła i będę używała niecenzuralnych słów, więc tam są podwójne drzwi, które będą chroniły innych ludzi tutaj w hospicjum, żeby nie musieli słuchać mojej złości i niezadowolenia. Więc no, te historie tutaj przeplatały się przez życie wielu osób, bo rzeczywiście ten zespół, który był wtedy nieduży, pewnie liczył około 20 kilku osób. Byliśmy bardzo zżyci, skupieni wokół pacjentów, ale wokół codziennej pracy, tworzenia. To są takie sytuacje, które ludzi zbliżają i tworzyliśmy wtedy bardzo taką bliską społeczność. Dzisiaj zespół jest zdecydowanie większy, ale i tak nawzajem o siebie się troszczymy i jesteśmy dla siebie ważni. Wtedy choroba księdza Jana położyła taki wielki cień na życiu hospicjum, ale wiedzieliśmy, że z nim czy bez niego, z nim okresowo, w czasie jego dłuższych czy krótszych nieobecności chcemy realizować tą usługę dla pacjentów możliwie najlepiej, tak jak razem żeśmy się tego nauczyli.
1: Czy ta choroba zmieniła jego patrzenie na pacjentów?
0: Nie wydaje mi się, żeby w jakiś znaczący sposób się to zmieniło. Jan zawsze był bardzo wyczulony na pacjentów takich młodszych wiekowo. Bardzo łatwo zabierali jego 100% uwagi. Oddawał się im bezgranicznie, ale później chętnie korzystał ze swojego doświadczenia, bycia w procesie leczenia i bycia odbiorcą w systemie ochrony zdrowia i śmiało nie tylko z pozycji prezesa, założyciela Stowarzyszenia Puckie Hospicjum czy kapelana hospicyjnego, ale też z perspektywy doświadczeń pacjenta dzielił się swoimi doznaniami, radami i dlatego też powstały książki, bo wielokrotnie ludzie prosili, żeby powiedział, jak to zrobić, jak domagać się opieki, jak oczekiwać, w jaki sposób się zachowywać, żeby powstawała współpraca z medykami, a nie, że to była jakaś rywalizacja czy jakaś stopa wojenna, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy decyzje zespołu medycznego są trudne do przyjęcia i nie chcemy się z nimi zgodzić.
1: Kampania jaka, dlaczego?
0: Kampania społeczna, którą zainicjowaliśmy jako zespół Puckiego Hospicjum, ma prowadzić do zmiany sposobu mówienia o opiece paliatywno-hospicyjnej. Oddanie do hospicjum wiąże się często z bólem, z trudem podjęcia decyzji. Boimy się, że nasze środowisko, nasza rodzina czy sam chory ocenią taką decyzję jako działanie, które

0: ma prowadzić do pozbycia się kłopotu.
1: Czy chodzi o to, żeby to słowo hospicjum odczarować?
0: To już myślę, że odczarowaliśmy, ale oddawanie do hospicjum, które nakłada taki wielki ciężar na ramiona bliskich. Daleka rodzina myśli o tym, jak to mama zapisała ci dom, a ty w tym ostatnim czasie, kiedy ona ciebie potrzebuje...
1: Oddałeś.
0: Oddała się. Chcemy znaleźć społecznie jakiś inny sposób mówienia, jakieś inne określenie, które zamienimy z oddawania na korzystanie, bycie pod opieką. To nie tylko ta zmiana sposobu mówienia o oddawaniu i korzystaniu z opieki. Tych wątków jest dużo. Zapraszam Państwa do kampanii Właściwe Słowa Mają Znaczenie, żeby słowa nie raniły, a żeby inicjowały i budowały i dawały tą właściwą, prawdziwą nadzieję.

0: Wychodzimy z budynków, wchodzimy do...
1: Cudowny ogród marzeń, który po COVID-zie postanowiliśmy tutaj stworzyć. Doświadczyliśmy pewnie, tak jak wszyscy w naszym kraju albo na świecie, izolacji, odległości 2 metrów między ludźmi. Najbardziej wycałowane, wygłaskane drzwi, szyby w Puckim Hospicjum były wystarczającym motywatorem do tego, żeby krzaki, które tutaj były, hasze, zamienić w ten cudowny ogród marzeń.
0: Jest faktycznie cudowny.
1: Mam nadzieję i widzę, że się podoba wielu, a w nim 4 altany, które tworzą takie miejsce do spotkań intymnych właśnie w naszej ostoi. Całorocznej altanie mamy 2 panie, które są mieszkańcami hospicjum stacjonarnego i mam nadzieję, że o tym, jak się tutaj żyje, będą chciały panu powiedzieć.
2: Przyjechałam tutaj prawie 2 miesiące temu. Choruję na glejaka. Zaczęło się w 2008 roku. Jestem po 4 operacjach, ale tutaj jest obsługa mega. Naprawdę jest mega.
0: Jak to jest na co dzień?
2: Na co dzień żyję normalnie, także nie ma problemu nawet, nie? Także no jest okej. Na co dzień. No niestety tutaj akurat moja siostra stwierdziła, że muszę jechać odpocząć i tutaj jest naprawdę mega. Jest mega super, nie?
0: Ale to tutaj pani mieszka, czy pani przyjeżdża? Jak to wygląda wszystko?
2: Ja tutaj mieszkam.
0: Miejsce, gdzie jesteśmy. To jest przepiękna altana. Każdemu zazdroszczę w ogóle mieć w takich warunkach. Dookoła drzewa, zieleń. Raj.
2: Tak, to jest taki mały raj na ziemi. Naprawdę. Uwierzcie mi, to jest taki mały raj na ziemi.
0: A czego potrzeba człowiekowi, który otrzymuje taką dramatyczną diagnozę?
2: Szczęścia.
3: Spokoju.
0: Spokoju?
4: Spokoju, takiego wytchnienia, izolacji od zgiełku, bo tutaj naprawdę można sobie odpocząć, przemyśleć różne rzeczy. Atmosfera jest niesamowita. To miejsce daje taką ciepłą energię. Naprawdę jest pięknie. I właśnie tutaj, w tej altance, organizujemy małą imprezkę dla mojej wnuczki, urodzinki. Takie rzeczy też tu można robić.
2: My jesteśmy sąsiadkami spokoju. Ja bardzo pomagam.
4: Tak, Kaśka bardzo mi pomaga. Bez niej to nie wiem, w ogóle dobra dusza z niej jest. I tak się, no Kasia mnie wspiera bardzo.
0: No się tu mówiła pani dyrektor, że też czasami się zdrowie tak poprawia pacjentów, że oni po prostu też są wypisywani, ale jakie znaczenie ma w chorobie dobry stan psychiczny?
2: Bardzo duże. Bardzo duże ma znaczenie i jestem tego żywym przykładem, że jak można, to trzymać się jak najmocniej z dala od choroby, nie? I to jest po prostu no super rzecz. Super rzecz, że jestem mocna w stanie psychicznym i to tyle, nie?
4: No bo tutaj tak się nie myśli o swoich chorobach, bo praktycznie nie ma czasu. Jesteśmy cały czas zarobione.
2: Nawet nie mamy czasu telefonu odebrać. No.
0: Ten duch księdza Kaczkowskiego, gdzieś jego postać tu ma znaczenie?
2: Z przodu jest na pewno wielkie zdjęcie. Jest też tablica przy dębie. Taki, że tam on był akurat. Ma to znaczenie. Naprawdę ma.
4: Mama, jego duchowość chyba tu krąży między nami, między drzewami i ta jego obecność jest odczuwalna.
0: Co to za duchowość?
4: Wewnętrzna, taki spokój wewnętrzny. Człowiek tu się czuje jak w najlepszym miejscu.
0: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Czy jeszcze coś chce pani powiedzieć?
4: I żeby się ludzie nie bali nazwy hospicjum, bo to naprawdę nie jest żadna umieralnia, tylko to jest takie wytchnienie dla nas, dla naszych rodzin. No i dużo osób po prostu tu jest, wraca do domów zadowolonych, uśmiechniętych, wypoczętych.
0: No człowiek się rodzi i umiera. To są dwa najważniejsze momenty w życiu. Pierwszy przychodzi na świat zdezorientowany, jeszcze nic nie wie o świecie, się tego świata uczy, a potem odchodzi. To jest tak samo ważny moment. Trzeba do tego dorosnąć? Tak. Dojrzeć?
2: Na pewno tak. Trzeba do tego dojrzeć. Prędzej czy później.
0: Aby się miało czas.
2: Oby się miało czas.
4: Każdy ma swoją świeczkę gdzieś tam i tak prawdę mówiąc, nigdy nie wiesz, kiedy. Jest takie powiedzenie, że nawet w drewnianym kościele może tobie cegłówka spaść na głowę, także tego się nigdy nie wiesz.

0: Dlaczego pan tu pracuje?
1: Myślę, że to jest tak jak zakochaniem się w kobiecie, że trochę nie wiemy dlaczego, ale po prostu po kilku minutach rozmowy czujemy, że to jest ona albo w jakiś sposób iskrzy. I kiedy ja tutaj przyjechałem, pełen przerażenia, pełen obaw, bo nigdy wcześniej nie miałem wspólnego nic z hospicjami, nigdy wcześniej nie byłem w hospicjum, to taki jestem przeciętnym zupełnie człowiekiem, który miał w oczach trudne bardzo miejsce, pełne śmierci, pełne krat, pełne ubóstwa, pełne nieprzyjemnych zapachów. Przez kilka dni, kiedy tutaj przyjeżdżałem do swojego przyjaciela, który leżał w hospicjum, nie mogłem pojąć, co tu się dzieje. Nie mogłem skleić mojego wizerunku, tego, co sobie wyobrażałem na temat hospicjum, z tym, co tu się dzieje. Ja nie wiedziałem cały czas, czy ja na pewno przyjeżdżam do hospicjum. I spotkanie z personelem, spotkanie z podopiecznymi rozkochiwało mnie każdego dnia bardziej.
0: Czyli to była ona.
1: To była ona. To prawda. I w dotychczasowym świecie, w którym żyłem, takim powiedzmy zawodowym, coraz bardziej świat mi podpowiadał, że to nie do końca to miejsce, a to miejsce każdego dnia mówiło, że...
0: Że świat się myli.
1: Że świat się myli, a że świat podpowiada, że jednak to tutaj jest to miejsce, gdzie można zrobić tak wiele dobra dla ludzi, że to miejsce daje realne szanse na zrobienie czegoś bardzo wymiernego, dobrego dla drugiego człowieka. A to miejsce jest na tyle czyste, na tyle to serce jest na dłoniach, że tu mamy tą pewność, że robiąc cokolwiek dla tej osoby chorej, robimy takie stuprocentowe dobro.
0: Ja przed chwilą rozmawiałem z panem, który jest wolontariuszem, jest na emeryturze, ma czas, ale pana to tak żywce można na plażę przenieść, po prostu wymalowany ratownik, młody człowiek, tu dobrze zbudowany, jesteśmy w hospicjum przy altance, życie leci, pan chce być tutaj, bo...
1: Tutaj będąc nie traci się tego życia, tu się zdobywa to życie. Tutaj będąc człowiek się uczy każdego dnia, co jest ważne w życiu, co mniej ważne. Tutaj człowiek nabiera dystansu do wielu swoich problemów. To miejsce nie odbiera życia, to miejsce uczy tego życia. Jeżeli wiemy, co się robi ważne, na co szkoda czasu, a co istotne, albo czy te nasze problemy naprawdę są aż tak istotne, widząc oblicze czasami wielu innych problemów, idąc do takiego życia prywatnego, wyjeżdżając z rodziną na wakacje czy cokolwiek, to my wiemy więcej, co ważne, co dobre.
0: Czym się pan tu zajmuje?
1: Zajmuję się takimi relacjami zewnętrznymi. Mamy grupę przyjaciół, darczyńców, osoby, które współtworzą z nami tą misję, bez których albo byśmy tego nie mogli w ogóle robić, albo byśmy robili to dużo wolniej. I to są osoby, które urzekają każdego dnia swoją pomocą, swoim wsparciem i ja się nimi zajmuję, żeby pokazać im taką właśnie drogę, bardzo indywidualny, dla nich najlepszy sposób współtworzenia tego miejsca.
0: Niech się pan przedstawi.
1: Nazywam się Maciej Dolewski.
0: Ksiądz Jan tutaj odszedł w hospicjum?
2: Nie. Ksiądz Jan Kaczkowski odszedł w domu, w gronie bliskich.
0: Co się zmieniło po jego odejściu?
2: Myślę, że urośliśmy. Urośliśmy w oczekiwaniach, w marzeniach, urośliśmy w jakości opieki, którą możemy realizować dzięki specjalistom, którzy na przykład po 19 latach od zaproszenia podjęli decyzję o tym, żeby dołączyć do zespołu hospicyjnego. Technologia, możliwości, albo mamy rzesze wolontariuszy, którzy pracują na rzecz tego miejsca, ale też na rzecz opieki paliatywnej po to, żeby budować świadomość społeczną. Nasi wolontariusze często zdają się ambasadorami w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy. Moi drodzy, Wreniu, Januszu, chciałabym, żebyście się poznali z panem redaktorem. Wolontariusze opiekuńczy, ale jednocześnie też akcyjni i z Zielonego Wolontariatu.
0: Żółte koszulki z takim dużym słońcem państwo macie na sobie.
3: Ja osobiście uwielbiam tą przestrzeń. Dużo się sama osobiście w życiu nauczyłam. Generalnie jak należy doceniać życie, co jest w życiu ważne. Tu czas się nie zatrzymuje absolutnie, raczej zwalnia i pokazuje to, co właśnie w życiu jest najważniejsze. Tak, ten dotyk, ta rozmowa. Naprawdę drobne, małe gesty, które mają znaczenie w życiu. Uwielbiam to miejsce. Tak.
0: A jak długo pani tutaj przychodzi?
3: Dokładnie jestem od zeszłego roku. Jeżeli chodzi o wolontariat opiekuńczy, to jestem od zeszłego roku.
0: Co w tej pomocy jest trudnego, co jest pięknego?
3: Co jest pięknego? Ta radość życia, bo to nie jest tak, jak sobie czasami wyobrażamy, że wejdziemy do hospicjum i będzie, nie wiem, rozpacz, łzy, ponuro. Tu jest dużo uśmiechu, dużo radości. A co jest trudnego? To, że czasem nie możemy pomóc, ale możemy chociaż być. To jest właśnie ważne. Być, przytulić, to jest bardzo ważne, żeby być z tą drugą osobą.
0: Dziękuję. Co wolontariusz robi na co dzień w hospicjum?
4: Jestem wolontariuszem opiekuńczym, czyli towarzyszę pacjentowi w czasie jego pobytu w hospicjum. Towarzyszę karmię, rozmawiam, przebywam, wyjeżdżamy na spacery. To jest nasz zakres obowiązków.
0: A dlaczego pan tu przyszedł?
4: Jestem na emeryturze od 4 lat i to jest mój sposób na życie. Czuję się potrzebny. Ludzie na emeryturze mają zbyt dużo nieraz czasu i mają czasu na rozmyślanie, a ja tego po prostu nie mam. Ja doceniam ten swój stan zdrowia, który w chwili obecnej mam.
0: Możemy pójść do wielu innych miejsc. To miejsce jest szczególne. Dlaczego tu?
4: Nie potrafię tego wytłumaczyć. Jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu czy 5 lat temu, że będę w hospicjum wolontariuszem opiekuńczym, to bym nie uwierzył.
0: Z jakimi uczuciami pan wychodzi, kiedy pan wraca do domu?
4: Jak byłem na szkoleniu, to opiekunka nasza mówiła, że jak będziemy wychodzili, to będziemy mieli takie przeświadczenie, że więcej dostajemy niż dajemy. I rzeczywiście tak jest. Mam bardzo dużą satysfakcję z tego, nieraz uśmiech, nieraz dobry gest ze strony pacjenta robi niesamowitą pracę dla nas. To jest takie podziękowanie. Pacjent jest najważniejszy. Nie ma w ogóle jakiegokolwiek porównania z innymi placówkami służby zdrowia. Pacjent jak przychodzi ze szpitala, to jemu jest praktycznie wszystko obojętne na drugi dzień. Jeżeli może, oczywiście, jeżeli stan się zdrowia na tyle pozwala, to się uśmiecha, bo widzi tą troskę personelu, widzi, że on jest najważniejszy.
0: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Pani myśli, że ksiądz Jan Kaczkowski będzie błogosławiony?
2: Nie mam zielonego pojęcia.
0: A może już jest?
2: To bym raczej wiedziała.
0: Ale w sensie takim wewnętrznym, nie chodzi mi naprawdę o dekret, to jest inna sprawa.
2: Ja myślę, że chyba najważniejsze jest to, że Jan, nawet jeśli go z nami tutaj dzisiaj nie ma, to jest ważny dla wielu osób, jest inspiracją, jest wsparciem. Nie tylko książki, ale też film pokazują, w jaki sposób funkcjonował i jak potrafi wpłynąć na zmianę. Myślę, że to najważniejsze, jest to ponadczasowe.

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20:10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry. Witamy w kolejnej audycji Fundacji Mater Maria i Radia Emaus Wyrwani z niewoli. Przed mikrofonem Robert Zachert, a moim dzisiejszym gościem jest Paulina. Paulina opowie kolejną z historii, kolejne świadectwo, które pokaże, jak wygląda problem narkomanii od środka, od tej gorszej, od tej złej strony, o której sobie nie wszyscy wyobrażamy. A jednocześnie, mam nadzieję, zobaczymy, opowie nam o tym, że da się bez tego żyć, że życie na trzeźwo też może być piękne. Dzień dobry, Paulino.
2: Dzień dobry, witam.
1: Proszę Cię, powiedz mi, czym się w chwili obecnej zajmujesz, w jakim jesteś chociaż mniej więcej wieku, bo wiem, że to kobiety to krępujące.
2: Nie, absolutnie. Mam za półtorej miesiąca, kończę już 29 lat, ostatnie 20, i zajmuję się robieniem tatuaży. Więc pracuję w studio. Wszystko to, co artystyczne, zawsze było mi bliskie, zatem odnalazłam w końcu ten nurt, w którym mogę się spełniać.
1: Czyli wrażliwa dusza artystyczna.
2: Tak jest, dokładnie.
1: Jak wyglądało Twoje życie przed zetknięciem z narkotykami? Jakie były Twoje relacje z otoczeniem, z rodziną i kiedy to było?
2: No, trochę muszę się cofnąć w tym czasie. Narkotyków pierwszy raz spróbowałam, jak miałam 13 lat, zatem byłam dość młoda. A wcześniej moje życie, patrząc z boku, można by było powiedzieć, że jest super, że nie ma tutaj żadnych problemów. Pochodzę z rodziny, w której nigdy nie mieliśmy problemów materialnych, nazwijmy to finansowych, więc rodzina w komplecie, ja, mama, tata, siostra. Jednakże, bo ja byłam te 13 lat, to była jakaś pierwsza klasa gimnazjum, no to tak, podstawówka, jeszcze było gimnazjum, więc ta podstawówka bywała trudna pod względem mojego odnajdowywania się wśród rówieśników. Raczej pod tym kątem miewałam problemy. Zawsze mówiono mi gdzieś tam, że jestem bardziej dojrzała niż moje rówieśnicy, więc w tych kontaktach faktycznie było trudniej, szczególnie z dziewczynami, no bo chłopaki byli wiadomo. I właśnie tak patrząc na naszą rodzinę z boku, super, niczego im nie braknie. Natomiast mimo, że właśnie były te rzeczy materialne, to w tym domu brakowało takiej miłości. Ja praktycznie nigdy nie widziałam, żeby moi rodzice się przytulali, żeby się całowali. No wiadomo, jak są jakieś święta, czy jak bywały jakieś święta, spotkania rodzinne, no to na zdjęciu, prawda, zawsze wygląda się idealnie. Więc tutaj brakowało rozmów, wspólne jedzenie obiadów było raczej trudne, bo panowało takie napięcie w domu, każdy coś gdzieś tam ukrywał, ja też mam starszą siostrę, więc każdy miał swój kąt w domu, każdy zajmował się sobą, pracą, szkołą i nie było nic takiego, co by nas scalało, co by pozwalało dzieciakom dojrzewającym się otworzyć i mówić o swoich nawet codziennych problemach.
1: Ale z czego to wynikało? Myślisz, że nie wiem, rodzice pracowali dużo, że starali się po prostu jakby, że skupili się na zapewnieniu bytu, a nie relacji? Czy wynikało to, że nie wiem, mieli między sobą jakieś niewyjaśnione zadry?
2: Dzisiaj wiem, że oni starali się o to, by dać nam dobrą przyszłość. Właśnie dużo pracowali. Mój tata bardzo dużo za granicą pracował. Często go nie było w tygodniu, czasami na weekend, co któryś tydzień. Więc nie było takiego filaru mężczyzny, który dawałby tą siłę i motywację do działania. Tak, to bezpieczeństwo. Bo gdzieś tam mój tato... Dzisiaj mamy fantastyczną relację, jest mi przyjacielem, natomiast wtedy ta relacja wyglądała inaczej. On był też, ponieważ był tak nauczony przez swoich rodziców, prawda? Ja do moich rodziców nie żywię żadnej urazy i wszystko to rozumiem, co się działo i dlaczego się działo. Natomiast mój tata był chowany twardą ręką. U niego w rodzinie zawsze byli mężczyźni, chłopcy się rodzili, a tu ma dwie córki. Więc no, nie przekładało się to zbyt dobrze. Mieliśmy troszkę tak bardzo duże wymagania. Nigdy nie było przemocy fizycznej, ale psychicznie bywało po prostu bardzo ciężko. I myślę, że tutaj ten lęk, te uczucia, z którymi ja po pierwsze nie potrafiłam sobie poradzić, bo nie miałam narzędzi do pracy z tym, plus nie miałam takiego filaru wsparcia, do kogo się zgłosić. I myślę, że wtedy gdzieś tam się to wszystko zapoczątkowało. A w wieku, właśnie jak miałam już to 13 lat, moi rodzice się rozwiedli. Więc doszło do tego rozłamu finalnego, że nie kochali się już tak, podzieliło ich wiele. oni mieli swoje jakieś tam dramy, nazwijmy to,
1: tak.
2: Ale już w to nie wnikając i po prostu doszło do tego rozłamu rodziny.
1: I to spowodowało, że po prostu zagubiona?
2: Myślę, że tak, że to był taki pierwszy, taki mocny rzut.
1: Ale to, przepraszam, że ci przerwę, tak. Sama szukałaś, żeby sobie jakoś te emocje i to wszystko rozładować, czy po prostu jak to przeważnie bywa, głupie towarzystwo, nie ci ludzie i dałaś się skusić?
2: Tak, znaczy wiesz co, u mnie myślę, że ten stres i to wszystko, co się gdzieś tam po drodze działo w tej podstawówce, jak przeszłam do gimnazjum, zaczęłam się samookaleczać, więc w pierwszym jakby punkcie zahaczyłam o to samookaleczanie się i w tym szukałam upustu.
1: Tak.
2: Natomiast no, to nie przynosiło mi tak zadowalającego efektu, bo wiadomo, to jest szybka kompulsywność.
1: Ja przepraszam, może głupio zapytam, ale jak w ogóle mogło ci to przynieść jakąś, nie wiem, przyjemność, reakcję pozytywną?
2: Wiesz co, myślisz?
1: Samookaleczanie, nie wiem, czy to jest ból?
2: Jasne, że to jest ból, ale tak jest takie znane powiedzenie, że tym bólem fizycznym zagłuszamy ten ból psychiczny i ja gdzieś tak dość mocno podświadomie się tego trzymałam i myślę, że też chodzi o takie poczucie kontroli, wiesz, że dużo emocji się gdzieś tam pojawia w głowie tego dziecka, nie może nad tym zapanować, nie ma oparcia i zaczyna czuć jakąś taką dziwną fascynację właśnie kontrolowaniem tego bólu u siebie. Pewnie trzeba by było zapytać jakiegoś specjalistę dokładnie, co tam się dzieje. Natomiast u mnie dawało mi to poczucie jakiejś ulgi, odwrócenia uwagi od tego, co się dzieje w mojej głowie, czując jak na przykład mam rany, które mi się goją. Z perspektywy czasu jest to oczywiście bardzo przykre, jak o tym myślę, bo już od wielu, wielu lat nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast wtedy wiem, że bardzo często tego się
1: dzieje. Wiesz co, może to jest głupkowate porównanie, ale pamiętam, że ktoś kiedyś mówił, wiesz, że jak cię boli głowa i nie możesz sobie z tym poradzić, to wyrwij sobie ząb, prawda? Bo ten ból przez ten ból zapomnisz o bólu głowy i to tak mniej więcej pewno działa, co jest straszne. Ale powiedz mi, nie wiem, czy próbowałaś, bo domyślam się, że lepsze relacje miałeś jakby z mamą. Nie próbowałaś rozmawiać z nią o tym, że słuchajcie, mnie to tam popycha do różnych rzeczy? Czy nie było siły na tym?
2: Wiesz co, pamiętam dokładnie dzień, w którym moi rodzice dowiedzieli się, że się sama okaleczam. Bo mój tata zauważył właśnie, że mam bliznę. Jechaliśmy razem taksówką właśnie ja i moi rodzice. No, jakieś tam spotkanie rodziny. Miałam krótkie spodenki i nie pomyślałam, że jak siedzę, no to gdzieś tam te uda widać, te spodenki się podwijają. I mój tata bardzo niefajnie wtedy zażartował z tego, że sobie robisz sznyty. Dokładnie ile czasu minęło do takiej poważnej rozmowy nie pamiętam, natomiast rodzice po prostu powiedzieli mi któregoś dnia, że mam pokazać im wszystkie swoje blizny, czym to robię, jak po prostu na przesłuchaniu od A do Z, gdzie ja po prostu jako nastolatka siedzę na tej kanapie i Boże, co ja mam powiedzieć. Także no, przeryli mi wtedy cały pokój, przeczytali moje pamiętniki, bo dużo pisałam w tych pamiętnikach, to właśnie, bo to było takie moje safe space, takie bezpieczne miejsce, gdzie mogę przelać swoje jakieś myśli i odczucia, więc w to faktycznie uciekałam. No i to był taki dość spory przełom dla mnie, bo się bardzo wystraszyłam oczywiście i moje zaufanie do rodziców absolutnie nie istniało.
1: Aha.
2: Bo w momencie, kiedy przerli mi cały pokój i wszystko mi posprawdzali, wszystko mi powyciągali, rzeczy, którymi gdzieś tam zadawałam sobie ból, i moje pamiętniki, ksera tych pamiętników, to stwierdziłam, że absolutnie nie. I trochę popadłam w taką paranoję w tym czasie, że faktycznie oni mogą nawet zajrzeć gdzieś tam do mojej głowy i zobaczyć moje myśli, więc na siłę starałam się myśleć o czymś przyjemnym, żeby się oni nie dowiedzieli, że nadal jest ze mną coś nie tak. W tym czasie też raz trafiłam do szpitala psychiatrycznego w Poznaniu na depresję. Miałam taką diagnozę, depresja młodzieńcza. Byłam 3 miesiące.
1: A to cały czas było jeszcze przed sięgnięciem, tak?
2: Tak, to było jeszcze przed sięgnięciem. To było takie apogeum. Z perspektywy czasu, no nie wiem, jak miałam 13 lat, powiedzmy na początku i gdzieś tam pod koniec, no to wtedy gdzieś tam zaczęłam sięgać po te narkotyki. Nawet nie wiem, czy to nie był przełom pierwszej, a drugiej klasy gimnazjum.
1: Rozumiem.
2: Tak mi się właśnie wydaje. A w tej pierwszej gimnazjum faktycznie najwięcej się po prostu gdzieś tam działo w związku z samookaleczeniami. Więc byłam w tym szpitalu. Ale przyznam szczerze, że wtedy, nie wiem, jakieś dzisiaj, mam nadzieję, że jest trochę lepiej, jednak poziom polskiej psychiatrii i psychoterapii no, leżał i kwiczał przynajmniej w tamtym szpitalu, więc niewiele się u mnie zmieniło, dostałam jakieś leki. Wtedy też zaczęło się właśnie ta farmakoterapia u mnie, która trwa do dzisiaj niestety i próbuję z niej zejść. To jest bardzo trudne i długotrwałe. Ale miałam miesiąc po wyjściu z tego szpitala, moi rodzice się już wtedy rozeszli, ja się wyprowadziłam z domu, znaczy mieszkałam razem z mamą. Tata mieszkał sam, bo pracował też za granicą. Miałam próbę samobójczą. I wtedy chyba jest jednych z pierwszych razów dostałam diagnozę mojego typu osobowości. Jest to typ osobowości borderline, czyli ta osobowość z pogranicza. Mhm. Natomiast ja wtedy tego nie usłyszałam. Miałam to zapisane w papierach, ale tego nie usłyszałam. I tak też było z tą próbą samobójczą, co nie było działanie, że o Boże, moi rodzice nie wiem, czy mnie nie kochają, nie doceniają, czy moje życie jest takie złe. Tylko to był typowy border, działanie pod wpływem impulsu.
1: Tak.
2: Bo pokłóciłam się z chłopakiem, on złamał jakąś tam umowę. Ja mówię, dobra, to idę się pociąć. No i tak wyszło, że sobie podcięłam żyły. Ale do szpitala nie trafiłam, to jest w ogóle naprawdę parodia. W sensie trafiłam do szpitala, bo tam oczywiście była karetka i byłam na szyciu i miałam trafić do Gniezna. Przyjechali moi rodzice z pracy. I wiesz, ja się czułam naprawdę jakby okej, dobra, była taka sytuacja, tu mnie zszyli, jakby przepięknie pracował we mnie ten mechanizm taki obronny osoby z borderem, nie? Że okej, tu było fatalnie, masakra,
1: ale za chwilę...
2: Nie, w sumie okej, już jest po temacie, jakby zapomnijmy o tym, nic się złego nie stało. Udało mi się tak ugadać właśnie panią psychiatrę, z którą rozmawialiśmy, że już nigdy w życiu się nie potnę. Oczywiście było to kłamstwo, ale faktycznie...
1: W tym momencie tak myślała.
2: Tak myślałam, faktycznie było tego dużo mniej, ale potem właśnie pojawiły się narkotyki, do czego też pewnie za chwilkę przejdziemy, tylko dosiąknąć tą myśl tutaj dokończę. I nie trafiłam do szpitala, tylko wróciłam do domu. Natomiast to jest jeden z tych momentów doświadczeń w moim życiu, które stanowią dla mnie niesamowitą motywację w walce z wszelkimi przeciwnościami, bo widok moich rodziców, którzy na kolanach czyścili krew z podłogi w łazience, nie da się tego zapomnieć. I stwierdziłam, że już nigdy więcej im tego po prostu nie zrobię. I mam ogromny szacunek do ludzi, ale tym bardziej do osób, które mają ten kryzys z myślami samobójczymi. Zawsze daję dużo, dużo więcej ciepła od siebie, bo powiem po prostu, jak to jest.
1: Tak. No właśnie. Musimy do tego momentu dojść. Jak to się stało?
2: Jak to się stało? Zaczęło się, myślę, dość niewinnie. Chyba tak jak u większości nastolatków. Przeniosłam się do nowej szkoły. Poznałam chłopaków. Zawsze jakoś tak łatwiej było mi o ten kontakt z płcią przeciwną, bo nie wiem, dziewczyny zawsze były dla mnie jakieś takie głupie.
1: No może zazdrośnie, bo jesteś ładną dziewczyną.
2: Dziękuję, to bardzo miłe. Nie mnie to oceniać. Natomiast łatwiej mi się odnajdywało w tym kontakcie z chłopakami, się wygłupiało i robiło jakieś tam właśnie... głupie rzeczy. I tak, byłam w tej szkole, poznałam tych chłopaków, znalazłam swojego chłopaka. No i zaczęliśmy chodzić na jakieś wagary, czy tu po szkole właśnie, że ktoś ma marihuanę, no to tam się spaliło tego blanta. Było to wszystko dla mnie totalnie nowe, natomiast nie miałam żadnych obaw. Czy może czasami na zasadzie, ojej, czy moja mama pozna na przykład, że jakoś tam się inaczej zachowuje. Natomiast w pełni było to racjonalizowane przez właśnie moich znajomych, moich przyjaciół. No i tak się gdzieś tam weszło po prostu w te narkotyki. Alkohol oczywiście też był, ale nie dawał takiego efektu wow.
1: Tak.
2: Więc na początku właśnie ta marihuana, jakiś tam ten haszysz i tak chyba przez jakieś 2 lata, rok, może nie pamiętam dokładnie, że to było dość dawno temu, natomiast wiem, że taki był początek.
1: I później co? Mówisz, rok, dwa poszło jeszcze dalej, czy po prostu to były te narkotyki, które zażywałaś?
2: To nie był mój drug of choice, zdecydowanie. Był za mały efekt wow. Raczej było to na sporadycznych jakichś tam spotkaniach właśnie po szkole czy na blauce. Im byłam starsza, tym zaczęłam więcej chodzić do miasta, na jakieś imprezy, niby spałam u koleżanki, a wiadomo, w nocy chodziłyśmy właśnie do jakichś pubów. I tam mieliśmy takie miejsce spotkań dla młodocianych, zbuntowanych, nazwijmy to. I tam potrafiło się pojawić od 50 nawet do 100 takich nastolatków i młodych dorosłych. Dużo piliśmy, dużo paliliśmy. I właśnie zaczęły też się pojawiać już nie tylko marihuana, ale kryształ, jakieś MDMA. Taki już powiedzmy troszkę poziom wyżej. I no, było parę takich ekip, z którymi się trzymałam. To było już wtedy liceum. Tak, to już było wtedy liceum. I dość mocno przeholowywałam po parę dni, na pewno co weekend, czasami w tygodniu, ale raczej w mniejszych dawkach, no bo przecież trzeba iść do szkoły.
1: A powiedz mi, jeśli mogę ci przerwać, tak, jakie wtedy miałaś myśli właśnie, kiedy byłaś właśnie po zażyciu na haju, że nie wiem, czy to była cały czas, czy tam przez dłuższy czas tylko euforia, że jest fajnie, czy pojawiało się już to, że po prostu, wiesz, kiedy nie brałaś, to były lęki i wtedy szukałaś, żeby zabić lęk, no?
2: Tak. Na początku, wiadomo, zawsze jest fajnie i są te zjazdy, ale sobie człowiek to minimalizuje. Natomiast kiedy zaczynasz już przeholowywać i te parę godzin zamienia się w kilka dni bez spania, bez jedzenia, tylko z jakimś piciem, powstają w twojej głowie różne myśli, widzisz różne rzeczy. Rzeczy, które pojawiają się też, jak jesteś trzeźwy, jakieś psychozy, poczucie, że ktoś cię obserwuje, a słyszenie dźwięków właśnie, jakiejś muzyki, która gra. Ja byłam bardzo przelękniona w tym czasie i zawsze miałam tak, Boże, tyle, byle do tego weekendu, żeby znowu poczuć się fajnie na tą chwilę, dać się ponieść fali. I nawet jeśli były dni, że, znaczy te imprezy, że 3 dni ćpałam non-stop, właśnie ten kryształ, to nie wiem, może ten pierwszy wieczór był taki, że okej, a potem to było na zasadzie jakiegoś podtrzymywania, w cudzysłowie, oddechu,
1: tak,
2: niżeli żeby to było fajne, więc nie, Boże, po tym narkotyku, tego typu narkotykach, naprawdę zjazdy były okrutne, fatalne i tak jak kiedyś tam się dowiedziałam, że moi znajomi brali benzodiazepiny, żeby się potem uspokoić, to ja twardo na trzeźwo po prostu je znosiłam, moja mama je widziała, to był
1: czas. No właśnie, a jak mam układy z rodziną? Przecież mama musiała to zauważyć.
2: Tak, no oczywiście, że widziała. Ja myślę, że ona pięknie weszła w takie współuzależnienie, bo ona odbierała mnie z imprez, na których miała świadomość, że ćpam, bo też w później weszły psychodeliki i mieszanie właśnie jakichś tam takich tych pobudzaczy z jakimiś euforyzującymi rzeczami. Już nawet nie wiadomo, co to dokładnie było. I właśnie te psychodeliki. Więc mama mnie przywoziła, odwoziła. No straszne to było. I też moje niektóre zjazdy, czyli właśnie ten no wiem, o co chodzi, w domu kończyły się tak, że ja krzyczałam, zbijałam jakieś rzeczy, wyzywałam, kazałam trzymać się ode mnie z daleka, że nienawidzę właśnie mojej mamy, mojej siostry.
1: Typowa furia.
2: Amok absolutny. Na szczęście to mieszkanie jest po remoncie, ale do niedawna jeszcze widziałam te ślady na podłodze, w parkiecie od rozbitych jakichś szklanek czy kubków. Ja zresztą jak w tym okresie nie byłam za bardzo otwarta, więc zazwyczaj siedziałam w swoim pokoju, w swoim świecie, ja, laptop, jacyś tam znajomi online. No i właśnie czekanie do tych weekendów na zażywanie narkotyków. No i też w tym tygodniu.
1: Ale mama nie próbowała? Czy po prostu tak była wyparta, że po prostu nie dała rady zawalczyć o ciebie, że tak powiem?
2: Z tym zawalczaniem to dopiero było jeszcze tam, nie wiem, z rok czy w drugiej liceum. O, tak, to w drugiej liceum to faktycznie mama miała ze mną taką rozmowę, a za chwilę też tego przejdę. Natomiast ja pamiętam jeszcze, potem właśnie był ten kryształ, psychodeliki i jeszcze jest kolejny narkotyk, który jakby wtedy zawładnął kompletnie mną. Ja na którymś ze zjazdów miałam, to się mówi, że taką ma się szczerą godzinę.
1: Tak.
2: I powiedziałam mojej mamie, co się działo w moim życiu dotychczas, jakiego typu doświadczenia miały miejsce, jak byłam wykorzystywana seksualnie przez różnych chłopaków w różnym wieku, jak był też wśród moich bliskich, wtedy mi przyjaciel, prawda? Natomiast różnica wieku była gdzieś tam większa, więc można powiedzieć śmiało, że był pedofilem. I właśnie, że też biorę te narkotyki i tyle. Po prostu jej się wyspowiadałam ze wszystkiego. Moja mama jakoś to zniosła. Wiadomo, nie było jej łatwo, też się dużo domyślała. Ale myślę, że tak bardziej mnie zrozumiała w tym wszystkim. W sensie nie, że dawała mi przyzwolenie, żebym zażywała. Natomiast zrozumiała ten ból, bo przekazałam trochę go jej. A więc wiedziała, o co chodzi, co się dzieje. Ale wtedy, jak co było dalej? Chyba ograniczyłam kontakt z tymi ludźmi, albo nie wiem, znalazłam sobie jakąś nową ekipę ludzi, która brała innego rodzaju narkotyki. I tu właśnie przechodzimy do tego sedna, czyli do opiatów.
1: Mhm.
2: Tam miałam jakiegoś tam starszego chłopaka i tam niby miało się już układać. Wszystko było, powiedzmy, spokojnie w moim życiu, bo nie wracałam do domu z wystrzelonymi oczami, tylko odwrotnie.
1: Tak.
2: A jak to się zaczęło, że ja w ogóle opiaty zaczęłam brać? Chyba właśnie byłam u tego mojego przyjaciela, pan P, nazwijmy to. I u niego był jego dealer. I on sobie dawał właśnie w żyłę. I ja mówię, a co ty robisz? A on mówi, że bierzesz tam, nie wiem, to morfina chyba była. I pyta się, czy chcę spróbować. Morfina? Nie, to był oksykodon chyba. No, oksykodon. A ja mówię, pewnie. I dałam mu rękę i normalnie ja miałam wtedy 15 lat.
1: Dziewczyna.
2: Coś takiego? No. 15, 16, nie pamiętam dokładnie. No coś tak mniej więcej. No, nie było to jakiś super wow, pożygałam się gdzieś tam w centrum miasta, bo wyszliśmy na spacer, było to dużo dawka, ale jakby nic się nie stało i mijał kolejny jakiś tam czas i stwierdziłam, że chcę więcej, nie? I właśnie, czy jakieś tabletki na receptę od znajomych, potem właśnie od tego chłopaka, no bo on też był uzależniony, i mnie zaczął właśnie wprowadzać, więc miałam jakby wszystko od niego, tylko mu coś tam płaciłam i razem sobie ćpaliśmy w domu.
1: Jak daleko byłaś gotowa się posunąć, powiedzmy, co zrobić, żeby zdobyć narkotyk? Byłaś, no bo nie wiem, czy miałaś jakiś dostęp do pieniędzy, no bo w wieku 15 lat raczej ciężko pracować.
2: Wiesz co, jako młoda, gdzieś tam atrakcyjna i zawsze bardzo wyzywająco ubrana dziewczyna, potrafiłam ładnie manipulować tych chłopaków, czy dealerów, ale też miałam pieniądze, bo dostawałam część alimentów, które płacił mój tata, więc sobie odkładałam te pieniążki. Rozumiem. Ale najczęściej było tak, że byłam jedną z dziewczyn tych osób, które miały najbliższy dostęp i po prostu miałam za darmo.
1: Nim dalej pójdziemy, zróbmy chwilę przerwy.
2: Jasne.

0: wyrwani z niewoli.
1: Witamy po przerwie. Naszym dzisiejszym gościem jest Paulina. Paulino, opowiedziałaś jak na razie te wszystkie czarne strony i naprawdę głęboko zeszliśmy, jeśli chodzi o twój czas z narkotykami. Co się zadziało, że nagle, znaczy nie wiem czy nagle, ale co się zadziało, że jednak zdecydowałaś się odwrócić od tego wszystkiego? Czy to była twoja decyzja? Ktoś cię do tej decyzji namówił? Jak to się w ogóle stało?
2: Była to moja decyzja. W którymś momencie, już będąc po wielu wojażach narkotykowo-alkoholowych, tak mnie dopadł ból tego wszystkiego, czego w życiu doświadczyłam. I też wkurzało mnie przy okazji to, że ktoś ma, raczej coś ma nade mną kontrolę, że nie mogę w ogóle przestać myśleć o braniu. Tego każdego dnia budzę się z myślą, co zrobić, żeby je zdobyć i żeby przeżyć jakoś ten dzień. Na którejś z imprez tak po prostu do mnie doszło, że Boże, w ogóle z kim ja jestem tutaj? Kim są ci ludzie? I dlaczego ja tutaj jestem? I że chcę po prostu zmienić to swoje życie.
1: Ale to tak dopytam, bo aż mi się to wydaje tak, wiesz, ciężkie do uwierzenia, no ale no tak było pewno. Chodzi mi o to, że czy w tym wszystkim, bo to już można powiedzieć o takim amoku narkotykowym, tak? I jesteś trzeźwa, jak jesteś trzeźwa, to tylko myślisz o tym, żeby znowu zażyć, że tam potrafił się znaleźć taki właśnie promyk, taka wiesz, myśl, że w ogóle co tu się odstawia, co ja tu robię, naprawdę?
2: Tak, no. Wiesz co, jak pierwszy raz przyszła ta myśl, to ja byłam pod wpływem psychodelików i jakoś tak spojrzałam na swoje życie z boku. Nie mówię, że to są dobre substancje, natomiast w tamtym momencie faktycznie dało mi to jakieś takie, nie wiem, szerszą perspektywę patrzenia na to, jak wygląda moje życie i że ja nie chcę się już więcej staczać, bo wiedziałam, że następne, co mnie czeka, to dawanie dupy po prostu za dragi, nie wiem, jakaś kolejna ucieczka z domu. I to ostatnie, że po prostu się zabiję któregoś dnia. Tak. Będę miała dosyć i nie będzie mi się chciało walczyć. Zatem stwierdziłam, że kurde, dobra, przecież jestem młoda i całe życie jest przede mną. Dlaczego by zgłosić się po tą pomoc? Myślę, że po prostu sięgnęłam swojego dna, wiesz, i wiedziałam, że albo wóz, albo przewóz.
1: Trochę. No dobrze, była decyzja, przemyślałaś tak. I co dalej?
2: Poszłam z tym do mamy. I moja mama zaproponowała, żebyśmy znaleźli pomoc ambulatoryjnie. Znalazła takiego terapeutę od uzależnień, gdzie chodziłam raz w tygodniu. I mimo, że ja się oczywiście zgodziłam, tak, że chcę się leczyć, wiadomo, to przychodziłam dać pana na te spotkania.
1: Wiemy to.
2: Wiadomo, jak jest. Tak. I właśnie ten mój terapeuta po jakimś, nie wiem, z miesiąc, z półtorej może do niego chodziłam, powiedział, że To nie ma sensu, bo i tak przychodzę znać pana i ta rozmowa w ogóle no, nie ma żadnego sensu. I że muszę pójść do ośrodka, zamknąć się pod tym kloszem i tyle. I wziął moją mamę, któregoś dnia znaczy poprosił, żeby tam mama przyszła i rozmawialiśmy sobie we trzech, znaczy oni rozmawiali, ja siedziałam. I zaproponował właśnie super ośrodek właśnie dla dzieci i młodzieży, Anastazis.
1: Skąd on nam znany?
2: Tak jest. Fantastyczne miejsce. No ale wtedy oczywiście w mojej głowie było coś zupełnie innego. Naczytałam się w książkach, jak to jest z tymi ośrodkami dla uzależnionych, czym to się różni od jakichś tam innych miejsc. I w mojej głowie myślałam, dobra, będę pewnie tam 3 miesiące. Wyjdę, będzie super, będę nowym człowiekiem, będę odmieniona i wszystkie moje problemy znikną. Podjęcie decyzji, kiedy mam iść, było dość szybkie. Ponieważ mama jak zadzwoniła właśnie do ośrodka, to był wtedy marzec 2015.
1: No to już chwilę temu.
2: No, trochę minęło. I jak zadzwoniła, to właśnie powiedziała mi, że albo jadę, to był chyba, nie wiem, poniedziałek, albo jadę w ten czwartek, albo w następny. I wiedziałam, że jeśli pojadę w następny, to nie pojadę, bo będzie po weekendzie.
1: Tak.
2: Więc stwierdziłam, okej, dobra. Idę w to i po prostu
1: ten czwartek.
2: Poszłam jeszcze do szkoły, pamiętam, pożegnałam się tam ze wszystkimi, z moją nauczycielką, bardzo przemiłą zresztą, życzyłam powodzenia, zresztą moi ludzie też. Oczywiście, że tam wszyscy moi znajomi czy dealerzy zapewniali mnie, no jak coś, to tam wyślę.

0: Nie? Jakieś narkotyki, czy cię odbierzemy. Do samego końca jeszcze miałam ostatni telefon, właśnie pamiętam, zanim już tam podjeżdżałam pod ośrodek, ostatni papieros, prawda? No bo tam tak. Nie można było palić, o zgrozo.
1: To dzisiaj nie wolno?
0: No i tak, jeszcze ostatnie właśnie telefony, że no, za 3 miesiące wyjdę, się spotkamy. Mhm. No i moja mama mi oznajmiła, bo wiedziała, że jestem niewierząca i powiedziała, słuchaj, jest taka sprawa, to jest ośrodek katolicki. Ja mówię, o mój Boże, jak ja to przetrwam.
1: Powiedziała niewierząca.
0: O właśnie, tak jest. Ale nie było tak źle, absolutnie. Znaczy jak przyjechałam, to była tragedia, oczywiście nowi ludzie, nowe twarze, w ogóle co się dzieje, prawda? Wyjąć wszystkie kolczyki.
1: Tak.
0: Miałam wtedy ich dość sporo gdzieś tam w twarzy. Na szczęście tatuaży żadnych nie miałam.
1: A próbowałaś wychodzić? Miałaś takie kryzys? Tak, znaczy może uciec, czy powiedziałaś koniec? Powiem tak, spędziłaś jakąś noc w tym pokoju?
0: Oczywiście, że tak, spędziłam w izolatce.
1: Tak.
0: W 3 tygodniach dostałam załamki, bo tam są pewne obowiązujące zasady. Ja akurat był taki trudniejszy czas w tym ośrodku, na który się po prostu wbiłam.
1: Stan wyciszenia?
0: Tak, stan wyciszenia. O Jezu, nie zapomnę go. Nigdy.
1: Nikt go nie zapomina podobnie.
0: Tak jest. Nie to, że mi się śni po nocach, natomiast...
1: No to jest chyba ważny czas, nie?
0: Jezu, bardzo, naprawdę. Ja się śmieję, że kurde, bez tego to ja bym trzeźwa dzisiaj nie była.
1: Ale wielu ludzi tak mówi, którzy ten ośrodek opuścili.
0: Tak, nocne bieganie, kurde, pobudki po parę razy w ciągu nocy. Widzieliśmy, u którego terapeuty się biega, więc zawsze ten dresik był gotowy. Ale tak, no patrząc dzisiaj na te wspomnienia, to był naprawdę zajebisty czas. Więc tak, po tych 3 tygodniach byłam w izolatce i oczywiście, że nie, ja chcę do domu, zabierzcie mnie stąd. Dostałam telefon od mamy i na szczęście moja wtedy terapeutka prowadząca powiedziała mojej mamie, że absolutnie ma się nie zgadzać na mój powrót do domu, bo ja nie miałam żadnej sprawy w sądzie założonej przez rodziców. Ja dobrowolnie tam przeszłam, więc mogłam dobrowolnie po prostu wyjść na żądanie. Miałam po prostu bardzo silną motywację wewnętrzną. I dlatego tam podjęłam się tego leczenia. I że właśnie mama miała mi nakłamać, że pojadę do następnego ośrodka. No i tak mi też powiedziała. No to ja oczywiście, nie kochasz mnie, tam masakra. Czułam okropną pustkę. Jakby no border i tak sam w sobie bardzo tak często jest. Odczuwa taką chroniczną pustkę. I dużo jakichś właśnie takich trudności, nad którymi na tamtym etapie swojego życia no nie pracowałam, no bo miałam ważniejsze rzeczy. Zajęcie się uzależnieniem. Więc spięłam się. Jeszcze mama mi tam przypomniała właśnie o paru sytuacjach, jak z moją siostrą się mnie bały po prostu w nocy, że je zaciukam jakimś nożem czy czymś. I stwierdziłam, dobra, zakasam rękawy, idę w to, nie? I wyszłam z tej izolatki, skończył się ten stan wyciszenia, wszystko wróciło do normy.
1: No dobrze, czyli cały ośrodek przetrwałaś.
0: Tak jest.
1: Rozumiem, że pełna nadziei i wiary, że masz te narzędzia, jak to zawsze na końcu mówią, tak? Wchodzisz w ten świat i bez potknięcia?
0: Wiesz co? Nie, no oczywiście, że były potknięcia. Jak już minęło ileś lat właśnie od ośrodka.
1: Lat nawet.
0: Tak, wiesz co? Chyba ze 3 lata minęły, od kiedy skończyłam terapię. I właśnie miałam potknięcie, bo ja i tam na studiach byłam, praca na pełen etat. A mieszkałam właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Trochę się podcinałam od niektórych ludzi. Mhm. Nie byłam tak bliska z ośrodkiem. Skupiłam się bardziej na mojej terapii indywidualnej i pracy nad tym borderem. I wróciłam do Poznania. Miałam taki jakiś straszny dół, że dużo rzeczy mi nie wychodziło, złamane serce. I czułam, że nic mnie nie trzyma w tym Gorzowie. Poszłam na dziekankę. W ogóle rzuciłam później te studia, bo to bardziej tak chciał mój tata, żebym poszła niż ja. A mimo, że studia wspominałam fantastycznie i super ludzi poznałam. Natomiast w tamtym okresie mojego życia było bardzo źle. Miałam jakieś takie apogeum po prostu bordera, bo uzależnienie było wyciszone.
1: Tak.
0: Pracowałam nad sobą, odkopywałam jakieś tam traumy na terapii. No i wróciłam właśnie do Poznania. Pochodziłam jeszcze sobie na jakieś tam sesje. Moja terapeutka potem miała jakąś przerwę w pracy ze względu na jakieś tam prywatne sprawy, więc zostałam bez terapeuty. Spotkałam się z moją koleżanką z liceum, z którą chodziłam do klasy. Ona bardzo dużo wódki piła. Uwielbiała wódkę. Nie ćpała ze mną, ale dużo piłyśmy faktycznie. No tam paliłyśmy jakąś marihuanę. To jeszcze były takie, powiedzmy, te niewinne czasy. Przynajmniej ja jej nie wciągałam w ten swój świat takich mocnych dragów. I się z nią spotkałam. No i super, FIFA Rafa. Poszliśmy do jakiegoś znajomego na chatę i ona wyjęła kryształ i ja po prostu w to weszłam. Bez żadnego zastanowienia.
1: To jest właśnie straszne.
0: Masakra. Człowiek myśli, że już, kurczę, minęło tyle lat, wiem. Mam te narzędzia, mam tą świadomość i masz takie, okej, jolo, idę w to, nie? To trwało dobę i oczywiście przyznałam się do wszystkiego moim rodzicom. Wtedy mieszkałam u taty, tata gdzieś tam wyjechał na jakiś weekend, więc powiedziałam mu wszystko, powiedziałam mojej mamie, oczywiście mojej siostrze, tam już tam jakimś, nie wiem, dziadkom czy coś tam nie mówiłam, natomiast bardzo się tego po prostu wystraszyłam. Okropnie zły wpływ to miało na mnie, jakby zderzenie się z tym światem. Ale powiem tobie, że nie żałuję tego w ogóle, bo przynajmniej nie żyję z przeświadczeniem, tak jak ludzie mówili, no jak spróbujesz po tych, znowu po wyjściu na przykład z terapii, to już nie będzie to samo, bo wracasz dokładnie do tego samego punktu,
1: na którym
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Więc to jest jakby kontynuacja tej destrukcji. I pozbyłam się tej takiej nadziei, że a może ja będę inna. Tylko faktycznie dostałam takim rzutem na taśmę, taką patelnią w łeb i skonfrontowałam się z tym wszystkim. I ja już widziałam oczami mojej wyobraźni, jak się staczam, jak wracam do tych wszystkich lat i mówię, matko, nie, nie chcę tego.
1: Czyli to było raz, przemyślałaś sprawę tak. I starczyło.
0: Tak jest. Poszłam wtedy do Monaru na rozmowę z jakimś tam terapeutą. Nawet nie wiem, ile tam razy byłam, ale byłam. I wiesz co, wtedy zdecydowałam się pójść na diagnozę. Mhm. Mówię, kurde, chodzę już tyle lat na tą jakąś tam terapię. Nie czuję jakichś takich zadowalających efektów, bo cały czas się borykam z rzeczami, których nie potrafię opisać, nie potrafię nazwać. A chcę wiedzieć, o co chodzi.
1: Tak.
0: Właśnie dostałam tą diagnozę. 3,5 roku miałam tej takiej terapii psychodynamicznej, o, przypomniało mi się. I czułam, że ten... Że to był taki brakujący puzzle, wiesz, bo jasne, miałam dużo narzędzi, jak radzić sobie właśnie z tym uzależnieniem i myślę, że w tamtym momencie tu nie chodziło jakby stricte o uzależnienie, chodziło o ten ból i tą chroniczną pustkę, to taplanie się w takim bagnie tych wszystkich wspomnień i traum, których nie potrafiłam odpuścić, więc to był taki ten efekt bordera, nie? Tego nieprzepracowanej przyczyny. Jak się tym faktycznie tak zajęłam, to już też minęło ileś tam lat, to czuję, że faktycznie jestem wolna. Że no już 11 lat temu poszłam do tego ośrodka i dzisiaj, jak nie wiem, jasne, że są wśród moich znajomych historie, że właśnie no, ktoś też próbuje wyjść na przykład z dragów, raczej bardziej to są gdzieś tam od partnerzy moich przyjaciół na przykład, nie moje jakieś tam bliskie osoby, bo od takich po prostu urywam kontakt. Czy o, klienci, którzy do mnie przychodzą na tatuaż, są osoby w kryzysach, które się zastanawiają, co zrobić dalej, w którym kierunku iść, gdzie się zgłosić i wtedy chętnie dzielę się właśnie z nimi tą wiedzą, którą mam, też tą historią, bo zawsze jest teraźniej usłyszeć, że ej, ktoś też miał przerąbane. I ja też pamiętam, jak wyszłam z tego ośrodka i gdzieś tam byłam po tym przed albo po, już nie pamiętam. No czasami jak traciłam taką motywację co do bycia trzeźwą, to słuchałam sobie wypowiedzi osób, które są na ulicy, które biorą. Przeważnie z jakichś zagranicznych podcasterów, czy osób po prostu, które chodzą po ulicy i rozmawiają z ludźmi w tym kryzysie bezdomności i kryzysie uzależnienia. I jak się wtedy skonfrontowałam z tymi historiami, to mówię, nie, dobra, tak nie chcę. I muszę wziąć się za swoje życie i starać się każdego dnia o to, żeby ten dzień był trzeźwy.
1: A jak relacje z rodziną? Szybko wróciły do normy?
0: Oj, nie. Z moją siostrą nie miałam kontaktu chyba z 2-3 lata? Może? Dwa? Coś takiego. Bardzo się ode mnie odwróciło, ale totalnie to rozumiem. Wiem, z czego to wynikało, więc z nią też pochodziłam sobie razem na terapię, a potem same musiałyśmy gdzieś tam dojść do porozumienia. Natomiast dzisiaj nasza relacja jest petarda. Uwielbiam ją, skoczyłabym za nią po prostu w ogień, tak samo jak za moich rodziców. Więc i z mamą, i z tatą mamy super relacje. No moja mama też skończyła swoją terapię, moja siostra też. Tata też się bardzo zmienił, mimo że nie skończył stricte swojej terapii. Natomiast wszyscy są mi dzisiaj przyjaciółmi i myślę, że jasne, że te wspomnienia zawsze będą w naszych głowach. Natomiast nie widzą we mnie tej osoby, którą byłam.
1: A masz jeszcze jakieś, nie wiem, wspomnienia takie, które cię nachodzą, czy jakby, czy widzisz jakieś zagrożenia, momenty, gdzie mogłabyś sobie jeszcze, wiesz, nie poradzić, nie wiem, koncert z nie takim towarzystwem, czy wyjście gdzieś, czy po prostu uważasz, że masz to na tyle przepracowane, że nie wiem, nie ma takich zagrożeń?
0: Jeśli bym miała takie myślenie, to byłoby to dla mnie jakimś takim znakiem ostrzegawczym, bo zawsze musisz być czujny. O tym się po prostu nie zapomina. I wiesz co, bardziej to jest tak, że jak jestem w jakimś otoczeniu, nie wiem, jakieś urodziny kogoś, czy jakieś spotkanie właśnie znajomych, nie wiem, ktoś coś pali, jakąś marihuanę, no tak. To ja po prostu idę. Rozumiem. Odchodzę, nie chcę mi się tego wąchać, zresztą nienawidzę tego zapachu. Całe szczęście, po prostu fu. Więc sobie idę, czy ktoś coś wciąga. Byłam tam na jakimś weselu i ktoś przede mną po prostu coś tam ma. Czuję wstręt, czuję obrzydzenie. Widząc te narkotyki, ja widzę moją destrukcję.
1: Ty cały czas widzisz te efekty.
0: Wszystko widzę, każdą sytuację. Czuję każdy dotyk tej osoby. Widzę i słyszę swój płacz, swoją nienawiść do samej siebie, płacz moich rodziców, mojej siostry. Nie. Absolutnie nie. Nie powiem, czy będę trzeźwa do końca życia, ale zrobię wszystko, żeby do tego nie wrócić. Więc mam bardzo mocno wytrenowaną tą motywację.
1: No ale dużo pracowałaś na to.
0: Tak. Tak, to prawda. Więc po prostu włącza mi się czasami ta żółta, czy pomarańczowa i czerwona lampka, jak ja mówię, okej, dobra, ja sobie idę, nara, i nie mam takiego poczucia, że o Jezu, ktoś pomyśli, że idę, nie wiem, wcześniej z imprezy.
1: Bo to jest jego problem.
0: To jest jego problem, mam to absolutnie głęboko w swoim poważaniu. Ja myślę o swoim dobru, o swoim bezpieczeństwie. Zresztą wszyscy moi przyjaciele wiedzą, że nic nie biorę, prawda? Że jestem trzeźwa.
1: I chyba też swoim zachowaniem starają się
0: tak
1: łagodzić te wszystkie momenty.
0: Wiesz co? Zawsze się za mną wstawią, to prawda. Ale też to nie są osoby, które biorą, więc ten problem się nie pojawia.
1: Rozumiem.
0: Raczej właśnie jak tu, nie wiem, jest jakieś wesele, jakaś impreza, czyjeś tam urodziny.
1: Gdzie wchodzą ludzie, których niekoniecznie możesz, masz wpływ na to, kim są.
0: Dokładnie.
1: Słuchaj, na koniec, bo no, widzę, że jesteś artystyczną osobą, tak jak mówisz, masz dużo żywiołu w sobie, jesteś pozytywna. Taka prośba na koniec, bo no, pociągnęliśmy trochę z czasem.
0: Powiedz, mogę gadać i gadać.
1: Powiedz, no to może się znowu kiedyś spotkamy, może kiedyś z Piotrem zrobimy taką audycję, wiesz.
0: Ojej, pewnie, jak najbardziej.
1: Tak trochę inaczej, postaram się.
0: Super,
1: będę się z nim niedługo widział, może to.
0: Pozdrów serdecznie.
1: Oczywiście, że pozdrowię cały ośrodek.
0: Ja też serdecznie pozdrawiam cały ośrodek wszystkich terapeutów.
1: Słuchaj, mała prośba na zakończenie. Tak. Co chciałabyś powiedzieć młodym ludziom? Tym, którzy właśnie są w tym momencie, kiedy ty byłaś w wieku 13 lat, kiedy targają nimi różne rzeczy, różne uczucia. Co byś chciała im powiedzieć, żeby, wiesz, przestrzec, albo, no nie wiem, no, tym dzieciakom, które, wiesz, jeszcze nie zdążyły.
0: Które jeszcze nie zdążyły.
1: Tak. Upaść.
0: Jeszcze nie zdążyły upaść. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zacząłeś właśnie tę swoją wypowiedź, to jest nie bać się. Nie bać się przyznać do błędu, do słabości, do tego, że mamy jakieś myśli, czy to związane właśnie z chęcią za życia, czy z inną trudnością. I ja myślę sobie, że będąc tą nastolatką, bardzo potrzebowałam mieć obok kogoś, kto da mi poczucie bezpieczeństwa i mnie wysłucha. I osoba, która mnie nie zawiedzie jako osoba dorosła przede wszystkim. I ja sobie myślę, że jeśli, bo w każdym z nas pojawia się ta myśl, że kurczę, a może jednak nie. Jasne, spróbujesz, sam zobaczysz. Natomiast jest tyle historii i to zawsze się kończy tragicznie.
1: Tak.
0: I naprawdę szkoda po prostu jest tego życia. Szkoda jest tracić samego siebie i tych najpiękniejszych, najwspanialszych lat na takie tragiczne doświadczenia, bo to zawsze idzie w tym kierunku. Zawsze. I nie ma po prostu innej opcji. U niektórych po prostu trwa to dłużej, u niektórych krócej. ale zawsze kończy się tym samym. I myślę sobie, że świat naprawdę jest zajebisty, nie? Jest tyle pięknych rzeczy do zobaczenia, do zwiedzenia, historii do wysłuchania, nie wiem, starszej pani na przystanku autobusowym, czy uratować jakiegoś gołębia, czy kotka. Po prostu warto żyć, naprawdę warto żyć i powiedzieć bliskiej osobie, niekoniecznie to musi być rodzic, jeśli nie mamy takiego zaufania, dokładnie, ale po prostu ktoś starszy, ktoś, czy jakiś nauczyciel, przyjaciel rodziny, sąsiadka, naprawdę zawalczyć o siebie, bo warto.
1: Kiedyś usłyszałem, że po prostu trzeba się odważyć i krzyczeć, tak? Jeżeli cię coś boli, po prostu krzycz, tak, czy bliskim, czy dalszym, ale krzycz.
0: Dokładnie.
1: Ktoś to w końcu usłyszy, nie?
0: Tak jest, tak jest.
1: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Naprawdę dużo mocy, dużo przeżyć. Bardzo wam również dziękuję. Przypominam, że następna audycja już za 2 tygodnie. Jeżeli macie jakieś opinie, propozycje spotkań, może są osoby, które również chciały podzieliby się świadectwem, przypominamy, że zawsze możecie zajrzeć na naszą stronę www.matermaria.org.pl, zadzwonić pod 669-678-473 i zaprosimy was serdecznie. Jeżeli chcecie z nami współpracować, również do takiej współpracy zapraszamy. A już niedługo, bo 18 października będziemy mogli się spotkać w Rokietnicy, tam w kościele parafialnym. Tego dnia będzie cały dzień z naszą fundacją Mater Maria, gdzie będziemy mogli spotkać niektórych z naszych bohaterów, nawet naszych audycji. Będą terapeuci, będzie również występ osoby, która niegdyś też niestety zawalczyła z nałogiem, również udało jej się wyjść. Znany kiedyś i znany również dzisiaj piosenkarz Krzysztof Antkowiak będzie dawał koncert w tym dniu oraz również inne atrakcje, chwile na przemyślenie, na rozmowę. Serdecznie was zapraszamy, a na dzisiaj dziękujemy. Dobranoc.
2: Wyrwani z niewoli.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W ostatnim dniu wizyty we Francji papieża

0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Na dobry dzień.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 84. spotkanie z muzyką z celuloidu. Zgodnie z zapowiedzią, każdy ostatni poniedziałek miesiąca będzie poświęcony agentowi 007. Premiera 26. filmu z Jamesem Bondem w roli głównej odbędzie się nie wcześniej niż za 2 lata. A ja podczas naszych spotkań będę przypominał, co działo się ze słynnym szpiegiem, począwszy od roku 1962. Zapraszam na pierwszy epizod z cyklu Gramy z Bonda. Ian Fleming, Albert Broccoli, Harry Saltzman, John Barry, Sean Connery, Jamajka i 3 niewidome myszy. Dziś opowieść o tym, jak to się wszystko zaczęło.

0: Zapraszam na pierwszy epizod z cyklu Gramy z Bonda. Usłyszycie tu utwory muzyczne, które od wielu lat towarzyszą na ekranie agentowi Jej Królewskiej Mości, Jamesowi Bondowi. Oprócz muzyki będą tu również ciekawostki i anegdoty z planu filmowego. Cała ta historia zaczęła się kręcić, gdy w 1953 roku ukazała się pierwsza z wielu powieści Iana Fleminga o agencie 007. Pierwsza ekranizacja powstała 9 lat później. Na warsztat wzięto szóstą z kolei pozycję Dr. No. Reżyserem był Terence Young, a pierwszym w historii Bondem został Sean Connery. Producenci Harry Saltzman i Albert Broccoli mieli na oku Cary Granta, amanta z Hollywood. Stwierdzili jednak, że nie zgodzi się zagrać w więcej niż jednym filmie, a już wtedy mieli wizję zrobienia dłuższej serii z agentem 007 w roli głównej. Jednym z kandydatów był późniejszy Bond, Roger Moore. Jednak ten akurat był zaangażowany w realizację serialu Święty. Poza tym panowie producenci stwierdzili, że jest za młody. Ostatecznie zatrudniono 31-letniego Szkota, który był jeszcze młodszy. Pierwszego w historii Bonda zagrał Sean Connery i tak miało być przez 5 kolejnych bondowskich opowieści. Nikomu na szczęście nie przeszkadzał tupecik, którego Connery używał ze względu na problem z wypadającymi włosami. Akcja filmu Dr. No toczy się na Jamajce, gdzie James Bond zostaje wysłany, by rozwikłać sprawę zabójstwa swojego kolegi po fachu. Oczywiście nikt wtedy nie przypuszczał, że agent Jej Królewskiej Mości stanie się tak rozpoznawalną postacią praktycznie na całym świecie. Każdemu filmowi o Bondzie towarzyszy od lat ten sam bondowski temat muzyczny, który słyszeliście przed chwilą. Jest jeszcze cała masa innych charakterystycznych akcentów i postaci związanych z 007, jak choćby jego ulubiony drink, czyli martini z wódką, wstrząśnięte, niezmieszane, czy też sposób, w jaki nasz agent się przedstawia.
1: Bond. James Bond.
0: Jeśli chodzi o postacie, to przede wszystkim sekretarka, panna Moneypenny, zapatrzona w Jamesa jak w obrazek. Ten niestety przez 60 lat będzie ją zwodził i nigdy nie zaprosi na randkę. W tej roli Lois Maxwell. Są jeszcze M, szef wywiadu, bezpośredni zwierzchnik Bonda, gra go Bernard Lee, i Q, specjalista od uzbrojenia, dostarczający agentowi różne gadżety, w tym samochody, mające chronić go przed złymi ludźmi. W Doktorze No występuje jeszcze jako Major Bufroyd, jako Q pojawi się dopiero w następnych częściach. Poznajemy również Philipa Leitera z CIA, późniejszego amerykańskiego przyjaciela Jamesa Bonda. Wracając do głównego motywu muzycznego, który słyszeliście przed chwilą, oficjalnie za kompozytora uznawany jest John Barry. Jednak oryginalnym twórcą był Monty Norman, który jest pomysłodawcą bondowskiego motywu przewodniego. John Barry natomiast przearanżował całość na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Dr. No. Października 1962 roku film miał premierę na Wyspach Brytyjskich. Za ocean dotarł ponad pół roku później. Amerykanie poznali Bonda 8 maja 1963 roku. Kobiety, które otaczają agenta 007, to także jeden z najbardziej charakterystycznych motywów tej serii. Pierwszą dziewczyną Jamesa Bonda była szwedzka aktorka i modelka Ursula Andress. Pojawia się po raz pierwszy w 59 minucie filmu. Scena, gdy wychodzi z wody w swym skąpym bikini, została uznana za jedną z najbardziej zmysłowych scen w kinematografii światowej. Teraz możecie zamknąć oczy i uruchomić waszą wyobraźnię.
2: Underneath the mango tree, my honey and me.
3: Who is that?
0: Te dwa skrawki materiału, zwane bikini, w które była ubrana Ursula, w bondowskiej wersji wcale nie takie małe, zostały w 2001 roku sprzedane na aukcji za 35 tysięcy funtów. Mogę wam jeszcze zdradzić, że pani Andres w filmie nie mówiła własnym głosem. Dubbingowała ją nadworna lektorka zatrudniona przez duet producencki Saltzman and Broccoli, Nikki van der Zyl, która później pojawiała się również w innych bondowskich produkcjach. Ursula Andres również nie śpiewała, natomiast Sean Connery jak najbardziej. Posłuchajcie raz jeszcze. Underneath the mango tree, my honey and me. Jakoś nie przypominam sobie w późniejszych bondowskich produkcjach śpiewającego agenta 007. Przez 60 lat każdemu filmowi towarzyszy piosenka, którą zazwyczaj poznajemy na parę tygodni przed premierą. W 1962 roku była to śmieszna opowieść o trzech niewidomych domych myszach autorstwa wspomnianego wcześniej Monty Normana. Byron Lee z grupą The Dragonaires, Kingston Calypso.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus.
1: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Ruszył cykl Senioralnie Poznań. W niedzielę Poznań Maraton. Będą utrudnienia. Ponad 150 projektów, tyle pomysłów mieszkańców stolicy Wielkopolski zakwalifikowało się do przyszłorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Wszystkie mają już nadane numery. Główną zmianą tegorocznej edycji jest zwiększenie budżetu do 33,5 miliona złotych, mówi dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
3: Czyli ponad 2 miliony więcej niż rok wcześniej. Co roku ta pula się zwiększa, więc też jest szansa, żeby projektów więcej wybrać lub też żeby zwyciężyły projekty wyceniane największą kwotę, bo przypominam, że te kwoty, i to też jest pewne nowum, zwiększyły się kwoty na projekty duże, bo to jest maksymalnie 3 miliony, przez wiele lat było 2 miliony, no ale widzimy jednak zwyżkę kwot.
2: Głosowanie potrwa od 5 do 30 października. Wyniki zostaną ogłoszone 30 listopada. Szczegóły dotyczące PBO są dostępne na stronie miasta Poznania. Ruszył cykl Senioralnie Poznań. Przez najbliższy miesiąc najstarsi mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, atrakcji kulturalnych czy sportowych. W dzisiejszych czasach statystyczny senior ma bardzo wiele potrzeb, mówi Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
4: Część osób, które na przykład przychodzi do centrum, mówi: jestem na emeryturze od paru dni, chciałbym ciekawie spędzić czas. Chciałbym pójść do kina, do teatru, odwiedzić Uniwersytet Trzeciego Wieku, dowiedzieć się, gdzie są kluby, więc taką ofertę również w Centrum Informacyjną mamy. Ale są też rzeczywiście seniorzy, którzy potrzebują pomocy, wsparcia. Często są samotni, poszukują towarzystwa lub najzwyczajniej w świecie pomocy.
2: Jednym z ważniejszych punktów cyklu będą targi Viva Seniorzy. Cykl Senioralni Poznań potrwa do końca października. A w najbliższy weekend w Poznaniu wystąpią utrudnienia komunikacyjne w związku z niedzielnym maratonem. Zmiany zaczną się od godziny 8. Na liniach tramwajowych będą wprowadzane etapami, dlatego na tej samej linii tramwaje w różnych godzinach będą kursować innymi trasami, zaznacza Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
5: Zmiany będą dotyczyły wszystkich linii, natomiast po to, żeby zapewnić przejazd pomiędzy węzłami albo na takich krótkich odcinkach, gdzie tego transportu tramwajowego nie będzie z uwagi na to, że linie tramwajowe będą te zasadnicze pozmieniane, będzie zorganizowanych aż 10 wahadłowych dodatkowych linii tramwajowych, na których ruch będzie się odbywał na takich krótkich odcinkach, na przykład Cmentarna Junikowo.
2: Zmiany dotyczyć będą także kursowania autobusów. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZTM-u. Rusza remont zabytkowej fontanny w poznańskim parku Wilsona. Fontanna zyska nową nawierzchnię na ścianach, posadzce, wewnątrz czaszy fontanny i w kanałach technologicznych. Wyremontowana zostanie także muszla koncertowa. Do dziś nie zachowały się oryginalny trejasz i pergola, które teraz zostaną odbudowane, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
6: W ramach zadania na muszli zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian muszli, a elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie też piwnica muszli. Wykonawca przeprowadzi również prace związane z instalacjami, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą czy elektryczną.
2: Prace będą kosztować niespełna 5 milionów złotych. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych. Odnowioną fontannę i muszle mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku. Ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej odbędzie się 24 października w Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ październik jest miesiącem poświęconym Maryi. Jak podkreślała w porannej rozmowie Radia Emaus koordynatorka przeglądu Paulina Królak, to okazja do modlitwy poprzez śpiew.
7: Chcę, żeby to była prosta piosenka maryjna, żeby nie była to zbyt skomplikowana, żeby każdy mógł się jej w miarę szybko nauczyć. Później jest taki moment przed galą, że wszyscy wychodzą na scenę i wówczas wykonują ten utwór maryjny. Cudowne uczucie, kiedy widzi się przed sobą 200 osób, którzy śpiewają z radością, grają na swoich instrumentach i śpiewają właśnie ten nasz wspólny hymn. A jest to piosenka maryjna Święta Maryjo Królowo.
2: W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne czy schole. Kartę zgłoszeń można przesyłać do 17 października mailowo. Szczegóły są dostępne na stronie parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Pniewach. A na Politechnice Poznańskiej można oglądać portrety przedstawicieli ludu Shipibo-Konibo, rdzennej społeczności zamieszkującej peruwiańską Amazonię. A to wszystko za sprawą wystawy pod tytułem Shipibo-Konibo – Portrety z mojej krwi, autorstwa peruwiańskiego artysty Davida Diaza Gonzaleza. Ekspozycja łączy fotografię dokumentalną z opowieścią o tożsamości. Jak zauważa prorektor do spraw współpracy Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej profesor Mariusz Głąbowski, projekt jest częścią szerszych działań międzykulturowych.
8: Fotografia doskonale łączy technologię z humanistyczną potrzebą rozumienia drugiego człowieka. Dzięki tej wystawie możemy choć na chwilę znaleźć się wszyscy bliżej Peru, jego różnorodności, historii i bardzo żywej kultury. Wzajemny szacunek dla różnorodności, przede wszystkim wzajemne zaufanie.
2: Autor zdjęć sam pochodzi z ludu Shipibo-Konibo, dlatego fotografuje własną społeczność i jej kulturę. Wystawę można oglądać w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.
9: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 39. Przybywszy do Jerozolimy, zostawił konia przed gospodą, z której przed 30 laty wyjechali trzej mędrcy do Betlejem, po czym pośpieszył do rodzinnego domu. Zapytał o Malucha, a nie zastawszy go w domu, postanowił pozdrowić swoich przyjaciół, kupca i Egipcjanina, ale i to mu się nie udało, bo obaj kazali się zanieść do miasta na uroczystość. Gdy Ben-Hur pytał o zdrowie Baltazara, wyszła Iras. W porę przybywasz, synu Hurów, rzekła zimnym głosem, bo właśnie chcę ci podziękować za gościnność. Pojutrze mogłoby być za późno. Ben-Hur skłonił się lekko, nie spuszczając z niej oczu. Słyszałam, że grający w kości zwykli po skończonej grze przeliczać wzajemnie swe tabliczki i zliczać zakłady. Wychodzi im to na dobre, bo potem czynią libację i wieńczą zwycięzcę. Myśmy również grali. Teraz, gdy gra skończona, czas zobaczyć, komu się wieniec należy. Ben-Hur, przezorny jak zwykle, odparł lekko. Mężczyzna powinien kobiecie zawsze zostawić wolną wolę. Powiedz mi, rzekła z ironią, powiedz mi, książę Jerozolimy, gdzie jest ów syn cieśli z Nazaret, a zarazem Syn Boży, po którym tak wielu oczekiwałeś rzeczy? Ben-Hur poruszył niecierpliwie ręką i odpowiedział. Nie jestem przecież jego stróżem. W głosie Egipcjanki było szyderstwo, gdy rzekła. Czy zburzył Rzym? Gdzież jego stolica? Czy nie ujrzę jego tronu i lwów ze Spiżu, co go strzegą, a jego pałac? Wskrzesza umarłych, a to przecież trudniejsze niż zbudować dom ze złota. Ben-Hur zrozumiał grę Egipcjanki, a że jej pytania były obrażające, skupił się w sobie i rzekł jakby żartem. Któż wie, któż zgadnie, co będzie? Poczekaj jeszcze dzień lub tydzień, może ujrzysz pałac i lwy. I raz, nie zważając na tę przerwę, mówiła dalej. Dziwi mnie twe przebranie, wszak nie jest ono szatą odpowiednią dla namiestnika Indii lub jakiegokolwiek wicekróla. Widziałam raz satrapę Teheranu. Nosił turban z jedwabiu, a szatę z złotej tkaniny. Rękojeść jego miecza świeciła klejnotami i myślałam zaprawdę, że Ozyrys użyczył mu wspaniałości słońca. Widząc cię w tak skromnym ubraniu, lękam się, że nie otrzymałeś królestwa, które miałam z tobą dzielić. Córa mego czcigodnego i mądrego przyjaciela jest uprzejmniejszą niż sama przypuszcza, bo przekonuje mnie, że w pięknym ciele może mieszkać serce pełne goryczy. Ben-Hur mówił grzecznie, ale Iras nie przestała szydzić. Jak na Żyda, rzekła szyderczo, jesteś mądrym człowiekiem, synu Hura. Wiesz, widziałam wjazd twego wymarzonego króla do Jerozolimy. Mówiłeś nam, że ogłosi się królem Żydów u stopni świątyni.

go z triumfem lub Cezara w zbroi, córem ujrzała? Mężczyznę z twarzą i włosami kobiety, jadącego na źrebięciu oślicy i płaczącego. Toż to król? Toż to Syn Boży? Odkupiciel świata? Mimo że Ben-Hur umiał panować nad sobą, była chwila, w której o mało nie dał się unieść gniewowi. Nie myśl jednak, książę Jerozolimy, abym tak łatwo dała za wygraną. Pozostałam na miejscu, nie śmiałam się, lecz pomyślałam sobie, czekaj, w świątyni wystąpi, jak przystało na bohatera, który ma zdobyć cały świat. Widziałam potem, jak wchodził w bramę Szuszan i w podwórze niewiast. Prócz mnie, ileż ludzi czekało tak samo jak ja z zapartym oddechem na ogłoszenie, ileż tysięcy w portykach, w podwórzach, w klasztorach i na stopniach z trzech stron świątyni. Co mówię, miliony, wszystko czekało i o dziwo, już zdało mi się, że słyszę trzask upadającego Rzymu. Klnę się na duszę Salomona. Twój król, wszechwładny, nie ogłosił swej królewskiej władzy, choć świątynia zdawała się drżeć odgłosem Halleluja, co wydzierał się z piersi jego dzieci, a i Rzym stoi, jak stał. Ani wywody Baltazara, ani cuda Chrystusa, które widział własnymi oczami, nie podziałały na Ben-Hura tak jak słowa stojącej przed nim kobiety. Łuski spadły mu z oczu. Posłannictwo Nazarejczyka nie było politycznym. Zwykły człowiek nie oparłby się takiemu hołdowi, jaki jemu złożono. Córko Baltazara, rzekł z godnością, jeśli gramy jeszcze, to weź wieniec, godło zwycięstwa. Przyznaję ci go chętnie, a teraz porozumiejmy się, że masz wytknięty cel, nie wątpię. Wymień go, proszę, a odpowiem ci. Potem idźmy każdy w swoją drogę i zapomnijmy, żeśmy się kiedyś spotkali. Mów, słucham dalej, ale uważaj, abyś za daleko nie zaszła. Patrzyła na niego przez chwilę, jakby się namyślała, co czynić. Może ważyła siłę swego wpływu, po czym rzekła zimno, możesz odejść. Idź. Pokój tobie. Odpowiedział i odszedł. Gdy był u drzwi, Iras zawołała. Jeszcze słowo. Ben-Hur stanął i obejrzał się. Zważ wszystko, co wiem o tobie, rzekła Iras. O, najpiękniejsza z Egipcjanek, odparł Ben-Hur. Cóż ty wiesz o mnie? Patrzyła jakby nieprzytomnie. Ty, synu Hura, jesteś więcej Rzymianinem niż którykolwiek z twych rodaków. Czy tak mało jestem podobny do mych współbraci? Zapytał obojętnie. Wszak wszyscy bohaterzy są Rzymianami, odpowiedziała uprzejmie Iras. Spodziewam się, że dlatego powiesz mi, co jeszcze wiesz o mnie. Owo podobieństwo dużo dla mnie znaczy i za nie gotowam cię uratować. Mnie uratować, to dziwne. Od czego? Przed czym? Głos jej stał się cichy i słodki. Tylko gwałtowny ruch małej, w jedwabny trzewik obutej nóżki przypomniał, że trzeba się mieć na baczności. Znałam Żyda, zbiegłego galernika, który zabił człowieka w pałacu Iderne, zaczęła wolno. Ben-Hur słuchał zdziwiony. Ten sam Żyd zabił rzymskiego żołnierza tu w Jerozolimie. Ten sam Żyd ma 3 legiony złożone z Galilejczyków, gotowych do powstania przeciw namiestnikowi rzymskiemu. Szejk Ilderim jest jednym z jego stronników. Tu przysunęła się bliżej i mówiła dalej, prawie szeptem. Żyłeś w Rzymie. Przypuśćmy, że powtórzę to komuś, kogo znasz. Bledniesz. Znają cię w Pałacu Cesarskim i znasz Sejanusa. Przypuść, proszę, że mu się to powie i poprze dowodami, a choćby i bez dowodów. Dość będzie, gdy usłyszy, że ten Żyd jest najbogatszym człowiekiem wschodu, ba raczej całego państwa. Jakby nie masz, czy ryby Tybru miały kiedy lepszą ucztę? A jakież igrzyska byłyby w cyrku? Wielką sztuką rzymskiej polityki jest bawić Rzymian. Drugą sztuką mieć czym bawić? A byłże kiedy artysta, który by w sztukach dorównał Sejanusowi? Ben-Hur starał się zachować spokój. Po chwili rzekł, chcąc ci zrobić przyjemność, piękna córa Egiptu, uznaję twą przebiegłość, co więcej, czuję się w twej mocy. Wiem, że względu na mnie mieć nie będziesz. Mógłbym cię zabić, ale jesteś kobietą i pod moim dachem. Przede mną otwarta pustynia, a choć Rzym umie ścigać ludzi, tam mnie nie doścignie, a przynajmniej

0: Niedługo będzie mnie musiał szukać. Piaszczyste morze chowa w swych głębiach tysiące włóczni i dzielnych serc, a i niepokonani dotąd partowie nie zaniedbają sposobności dokuczenia swym prześladowcom. Wśród sieci, w które sam się uwikłać dałem, co z pokorą wyznaję, mam prawo żądać od ciebie odpowiedzi na jedno pytanie. Pytam cię, od kogo wiesz te rzeczy o mnie? Niech wiem, w ucieczce czy niewoli, niech wiem nawet przy skonaniu, kogo mam przekląć. Raz jeszcze powtarzam, kto ci powiedział to, co wiesz o mnie? Nie wiadomo, czy szczerze, czy nie, dość, że twarz Egipcjanki zajaśniała współczuciem. Są w mej ojczyźnie, synu Hura, rzekła, ludzie, którzy tworzą obrazy z różnokolorowych muszli zbieranych na morskich brzegach po burzy. Te muszle pocięte w kawałki układają się na taflach z marmuru. Czy ci to porównanie nie daje wskazówki? Dość będzie, gdy powiem, że od jednego zebrałam pełną dłonią główne okoliczności, od drugiego garść drobnych szczegółów, potem wszystko złożyłam w całość i byłam szczęśliwa, jak może być szczęśliwa kobieta, która ma w swym ręku mienie i życie człowieka, z którym tu zatrzymała się i schyliła głowę, jakby dla ukrycia nagłego wzruszenia, po czym z wyrazem ciężkiego postanowienia dokończyła zdanie, z którym nie wie, co zrobić. Nie mogę na tym poprzestać, rzekł Ben-Hur niewzruszony jej zuchwalstwem. To nie dosyć. Jutro możesz postanowić, co ze mną zrobić, a ja dziś umrzeć mogę. To prawda, potwierdziła z pewną przesadą. Zresztą mogę ci powiedzieć, trochę wiem od szejka Iderima, gdy wraz z moim ojcem mieszkał w jaskini na pustyni. Noce tam spokojne, ściany namiotu cienkie, więc łatwo mogą przez nie słyszeć ptaki i chrząszcze, które latają w przestworzu. Roześmiała się, po czym dodała: inne materiały, niby odłamki muszli, przydatne do całości mam od...
1: Od kogo?
0: Od syna Hura. Nikt więcej nie dostarczył ci wiadomości?
1: Nikt, odparła.
0: Hur odetchnął i rzekł swobodnie: przyjmijmy podziękowanie. Niedobrze kazać czekać Syjanowi. Pustynia umie strzec tego, co raz pochwyci. Pokój tobie, Egipcjanko. Chciał odejść, ale Iras wstrzymała go, a w zapale wyciągnęła nawet rękę ku niemu.
1: Zostań, rzekła.
0: Spojrzał na nią, ale nie ujął wyciągniętej dłoni, bo poznał, że główny powód tej dziwnej sceny dopiero teraz wyjdzie na jaw. Zostań i nie przerywaj, gdy się dowiesz, synu Hura, że wiem, dlaczego szlachetny Ariusz zrobił cię swym dziedzicem. Na Izdę, na wszystkie bogie Egiptu, przysięgam ci, że drżę, gdy myślę o tobie tak walecznym i szlachetnym i widzę cię w ręku dostojnika, który nie zna, co to wyrzut sumienia. Część twej młodości upłynęła w wielkiej stolicy. Czymże będzie dla ciebie pustynia, takie wielkie przeciwieństwo dawnego życia? Wierzaj mi, że mi cię żal i zrób, co chcę, a uratuję cię. Klnę się na naszą świętą Izydę.
2: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
3: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego i powiedział o Nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci: widziałem Cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
2: Przedziwny, skomplikowany i wiecznie zaskakujący jest świat. Choć do niego przywykliśmy i usilnie próbujemy się w nim urządzić, to przecież co chwilę przypomina nam, że nigdy nie uda nam się do końca go oswoić. Niewidzialna obecność aniołów, tak dla nas nieoczywista, jest jedną z tych tajemnic, które, podobnie jak Natanaela, mają nas wybić z automatyzmu i z obojętnienia. Podziw i respekt wobec tajemnicy uczą otwarcia na to, co większe od nas. Pomyśl, kiedy i przy jakiej okazji doświadczyłem ostatnio zachwytu? Czy potrafię pielęgnować w sobie zdolność do zadziwienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: A. Let's go.